0: Polskie Radio. Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy.

dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Tu czwórka. Polskie Radio. Gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
0: Teraz gramy!
3: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy! Gdy wrócił do domu, już na progu przeklął smród kocich odchodów i zepsute mięso to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułap.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

Czuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: przestań już do mnie dzwonić. Przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w Czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
4: Eros sur vodi,

0: Mordo, to już czas.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
3: Najlepsze rozmowy.
1: W czwórce.
4: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to

0: Podobno na wakacjach łatwiej złapać opaleniznę, ale jeszcze łatwiej motyle w brzuchu. Ha! To jest taka stara prawda. Jest nawet określenie na to zjawisko i brzmi ono Wanderlof. To jest moment, kiedy obca osoba poznana na przykład w pociągu, na plaży festiwalu czy w hostelu nagle staje się kimś, z kim rozmawia się tak, jakby się go znało od wielu, wielu lat. No i nagle, no być może pojawia się ta chemia, pojawiają się motyle w brzuchu. Czy rzeczywiście wakacje temu sprzyjają? Czy wyjazdy temu sprzyjają? Czy ta pora roku po prostu powoduje, że chętniej wchodzimy w relacje? O tym będę dzisiaj rozmawiała z Zuzanną Butryn, psycholożką i terapeutką relacji. Dzień dobry, witaj
1: Dzień
0: w czwórce.
1: Dobry, cześć,
0: to czym właściwie jest to Wanderlof i czy psychologia w ogóle zna takie zjawisko, czy nawet ta nazwa jest zupełnie nowa?
1: To jest nowe zjawisko, ale takie wytłumaczalne psychologicznie. Rzeczywiście jest tak, że z nowo poznaną osobą mamy taki efekt anonimowości. Łatwiej nam się otworzyć, powiedzieć o pewnych rzeczach, może też tak emocjonalnie.
0: I tak nikomu nie powie, bo nikogo nie zna z naszych znajomych.
1: Nikogo nie zna ze znajomych, tak, łatwiej mi. Poza tym sprzyjają często temu warunki podróży, być może miejsca, w którym jesteśmy trochę bardziej rozluźnieni, więc na pewno to jest ważne, ale taką istotną rzeczą też może być to, że jak jesteśmy z nową osobą, w nowym miejscu, w pięknym miejscu często, to nasz mózg tutaj odczuwa więcej tej dopaminy, adrenaliny i to często dla naszego mózgu bywa błędnie mylone, jakby tak przyporządkowujemy te pozytywne dla nas bodźce tej osobie, którą poznaliśmy. Więc to może być też takim czynnikiem, który sprawia, że no, ta osoba wydaje nam się zdecydowanie bardziej atrakcyjniejsza niż na przykład wydawałaby się w takich naturalnych warunkach poznania
0: kogoś w
1: pracy.
0: No właśnie, czy rzeczywiście wakacje, podróże, wyjeżdżanie w ogóle sprzyja temu, że chętniej wchodzimy w relacje z ludźmi?
1: Tak jest, no często podróżujemy też sami, często szukamy sobie towarzystwa, no jeżeli jesteśmy na jakimś wyjeździe gdzieś może takim, no często jeździmy na jakiś all inclusive, prawda, gdzie jest tych ludzi dużo, spotykamy te same osoby na basenie, na plaży, więc pewnie sprzyja to nawiązywaniu nowych relacji, znajomości. Jesteśmy, tak jak mówię, no bardziej tacy chyba wyluzowani po
0: no
1: prostu.
0: No właśnie, no i czy fakt, że jesteśmy bardziej zrelaksowani i wyluzowani powoduje, że szybciej nawiązujemy relacje?
1: Tak. Jest nam łatwiej. Nie mamy takiego stresu, nie mamy takiego napięcia w sobie. Wychodzimy też z pewnych ról. Czyli no, nie jestem może już tylko pracownikiem, szefem, mamą, córką, tylko wchodzę w jakąś nową rolę. Jestem anonimowy.
0: Anonimowość powoduje, że chętniej z kimś rozmawiamy, opowiadamy mu o sobie?
1: Oczywiście, że tak. No tak jak powiedziałeś na początku, prawda, że no, nie muszę się obawiać tego, co ktoś o mnie pomyśli. Może trochę, ja myślę, że też możemy często też koloryzujemy pewne rzeczy, nie? Że jesteśmy taką, jesteśmy w zupełnie nowej jakby takiej roli, trochę w nowej bo zawsze jakaś maska na początku jest, jeżeli poznajemy kogoś. Nieważne, czy to jest to...
0: Czyli możemy siebie idealizować.
1: Możemy.
0: Opowiadać jakieś drdy małe.
1: Ja zawsze mówię, czy to jest relacja taka miłosna, romantyczna.
0: Jeszcze szydło z worka nie wyszło.
1: Tak. Dokładnie tak. To zawsze gdzieś w tej roli na początku znajomości jesteśmy. Więc myślę, że to jest też takie atrakcyjne często dla nas.
0: Czy wakacyjne romanse w ogóle teraz wyglądają inaczej niż 20 lat temu, skoro po powrocie z tych wakacji cały czas możemy być w kontakcie?
1: Kiedyś było tak, że jednak ten telefon, prawda, raz na jakiś czas, a może to by też dawało trochę takiej wyjątkowości. No ale żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, więc łatwiej jest, z drugiej strony tak sobie myślę, że teraz no łatwiej nam utrzymać tą relację, prawda, po powrocie. No mamy media społecznościowe, możemy sobie ze sobą pisać, dzwonić, prowadzić tą relację na odległość, no bo często to są później, jeżeli zatrzymujemy taką relację, no bo też zależy, w ogóle wyjdźmy od tego, z jakim założeniem my w tą relację wchodzimy, bo czasem to jest rzeczywiście...
0: A z jakim, jak jesteśmy na wakacjach? Chcę to wiedzieć.
1: No myślę, że niektórzy wejdą właśnie, że jest to tylko przygoda, taki wakacyjny romans.
0: A warto sobie to powiedzieć na początku, czy nie?
1: No, ja myślę, że warto, no, ale żeby tak było, żebyśmy jeszcze sobie tak z otwartością o tym rozmawiali, prawda? Nie zawsze to są dobre, jak jest tak pięknie romantycznie.
0: Słuchaj, nic z tego nie będzie, to tylko na 2 tygodnie.
1: Tak, tak pięknie romantycznie, ale więc nie zawsze łatwo przejść też do takiego tematu, żeby ustalić, co to ma być. No, ale może warto by było pomyśleć.
0: Fajny jesteś, ale 2 tygodnie, a potem tak. Na rapa.
1: No właśnie, czy szukam partnera, czy szukam wakacyjnej przygody, bo to nawet nie, to są
0: A przygody. Ludzie chętniej szukają partnera na życie, czy wakacyjnej przygody? Tak z twojego doświadczenia.
1: Powiedziałabym, że żyjemy trochę w takiej teraz epidemii samotności, bo nawet ostatnio jakieś badania czytałam, że tak z poziomu deklaratywnego to ponad 30% osób czuje się samotnych. A podobne badania pokazują, że tych osób samotnych jest 2 razy więcej, więc myślę, że często szukamy partnera na życie. Chociaż...

0: może tak z takich doświadczeń gabinetowych, bo tak jakbym miała powiedzieć, to jednak jesteśmy często na tyle zmęczeni też relacjami, że te wakacje to też są takim momentem, gdzie dobra, no to może to być taki wakacyjny romans, może to być taka przelotna miłostka i to też jest okej, no ale no fajnie, tak jak mówiłem, fajnie by było o tym porozmawiać, bo żeby jedna ze stron później po tych wakacjach jednak nie była rozczarowana, czy wręcz no nie doświadczała jakichś tutaj traumatycznych doświadczeń, tak?
1: Po takiej trochę relacji. Jednak inaczej jest, jak poznajemy ludzi przez aplikacje randkowe, gdzie jakieś tam informacje o nich mamy, do końca nie wiemy, czy prawdziwe, ale jednak jakieś tam są, a inaczej w realu, kiedy ktoś siada naprzeciwko nas, na przykład w pociągu, czy w autobusie, czy gdzieś tam właśnie na wakacjach, na leżaku.
0: No właśnie, myślę, że szybciej, no bo jesteśmy w tym kontakcie face to face. Rozpoczynamy od razu rozmowę, widzimy język, mowę ciała. Myślę, że ułatwia tą intensywność po prostu. No a na aplikacjach randkowych to jest jednak często to pisanie, czasem tygodniami, czasem bywa męczące. No tutaj widzimy od razu osobę, więc myślę, że to zacieśnienie tej relacji może być łatwiejsze.
1: Czy naprawdę istnieje coś takiego jak miłość od pierwszego leżaka?
0: Myślę, że istnieje, że można się po prostu, może nie wiem, czy popatrzeć na siebie i się w sobie zakochać, ale zauroczyć na pewno takim pierwszym spotkaniem.
2: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: O miłości dzisiaj rozmawiamy, o zakochiwaniu się w czasie wakacji. Zanna Butryn dzisiaj razem z nami, psycholożka i terapeutka relacji. Rozmawiamy o Wanderlove, czyli o takim zakochiwaniu się właśnie na wakacjach, o takim momencie, kiedy czujemy się już tacy wyluzowani, zapominamy o tym, kim jesteśmy i nagle możemy być zupełnie kimś innym i nagle poznajemy kogoś, no i zaczyna się rozmowa i mamy takie wrażenie, że znamy tę osobę od wielu, wielu lat. No i zaczyna nam w głowie po prostu kminić, że może coś z tego będzie, pojawiają się motyle w brzuchu, no jakoś tak wakacje temu zdecydowanie sprzyjają. No to teraz zejdźmy na ziemię.
0: Dobra.
1: Czy związek rozpoczęty na wakacjach ma takie same szanse jak ten, który jest, no na przykład poznany w pracy, czy przez znajomych, no w takim normalnym naszym codziennym życiu, nie? Bo no, wakajki tak, jednak nas
0: tak
1: odrywają.
0: No ma takie same szanse, pod warunkiem, że my sobie to sprawdzimy właśnie w realu, jak to jest. Na wakacjach tworzymy sobie wyobrażenie tej osoby. Są piękne widoki, próbujemy
1: zachód
0: nawet
1: słońca.
0: Rzeczy. Zachód słońca. Od razu
1: myślisz, że to działa
0: też o tym pomyślałam, wiesz? Jak tak przygotowywałam się też do rozmowy, to sobie pomyślałam.
1: Jakby ci chłop pokazał zachód słońca,
0: no
1: to byś...
0: Oj, tak, fajnie.
1: Ja nie, co to za nuda w ogóle. Widziałam to milion razy. A. Masz coś ciekawszego w swoim repertuarze?
0: No ale wiesz, ale jak, no tak, ty widziałaś, ale jeszcze jak z tyłu gdzieś ci ktoś, nie wiem, szepcze miłe słowa, no to już trochę inaczej, nabiera innego, wiesz, innych barw ten zachód słońca. Te warunki sprzyjają takiemu fajnemu wyobrażeniu tej osoby, no i właśnie wracamy, schodzimy na ziemię, jesteśmy w warunkach już tych naszych, no i ta osoba może wcale nie być aż tak atrakcyjna, jak była na wakacjach i to jest to zagrożenie.
1: Czy rozczarowanie?
0: Rozczarowanie.
1: Po powrocie jest czymś naturalnym.
0: Myślę, że w ogóle jesteśmy rozczarowani taką codziennością też sami ze sobą, tym jak było fajnie na wakacjach. Myślę, że wiele osób taki smutek właśnie po wakacjach odczuwa. No a jeżeli jeszcze tutaj była właśnie ta relacja, była jakaś bliska osoba i a jeszcze co jeżeli na przykład właśnie ten kontakt się urywa, a my nie chcemy, żeby się urwał. Więc to już w ogóle czasem łatwo o to, żeby gdzieś no nie było nam łatwo.
1: Czy są jakieś sposoby na to, żeby właśnie tę wakacyjną miłość przenieść później do naszego codziennego życia? Czy są jakieś ćwiczenia i sposoby na to?
0: Recepty?
1: Recepty.
0: Jest jedna recepta. Dwie osoby muszą chcieć. Mhm. I jak dwie osoby chcą i są zaangażowane i nie traktują tego jako dobra, no to na pewno się nie uda, bo nie wiem, jesteśmy z innego miasta, może są jakieś różnice między nami, to jest naturalne. Chociaż to podkreślę zawsze, że ja tam uważam, że przeciwieństwa się przyciągają, ale na chwilę, na dłuższą metę lepiej mieć ze sobą dużo podobieństw. Ale jeżeli dwie osoby są w to zaangażowane i chcą być w relacji, no to wszystko się może wydarzyć i taka relacja też może przeformułować się w taką relację właśnie długoterminową.
1: A związki na odległość z twojego doświadczenia mają szansę i rację bytu?
0: Mają, ale są trudniejsze. Wymaga to więcej kontaktu, na pewno zachodu takiego i myślę, że też musi być to ograniczone w czasie i to, co jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, kiedy to się skończy, czyli czy w ogóle jest szansa, że ktoś do kogoś się przeprowadzi, czy jest taka opcja i o tym warto dość na wczesnych etapach takiej relacji na odległość porozmawiać. Na dłuższą metę jest to, może to być męczące.
1: Na koniec najtrudniejsze pytanie świata, jak rozpoznać prawdziwą miłość?
0: Ha! to poczekaj, to zatrzymajcie mnie w studiu jeszcze na dwie godzinki, to opowiem.
1: Ale są takie symptomy?
0: Czujemy to. To, co mi przychodzi w kontekście naszego tematu dzisiaj, tak pierwsza na myśl, to taka tęsknota ogromna, że jednak brakuje nam tej osoby, ale myślę, że każdy będzie miał swoje.

0: takie uczucia, które będą
1: kompasem.
0: Radźcie
1: sobie sami.
0: Tak, które będą kompasem w tym.
1: Zuzanna Butryn dzisiaj razem z nami, psycholożka i terapeutka relacji. O Wanderlove dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o wakacyjnej miłości. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
2: To był gość. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniówy.
2: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
3: Gierki w tej godzinie w czwórce. O grach będziemy sobie rozmawiać, o tym wszystkim będzie nam opowiadał Karol Szaciło, twórca profilu Grapedia. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że tu jestem i o tych giereczkach będziemy rozmawiać, bo o nich trzeba rozmawiać. Im więcej nas, tym lepiej.
3: Właśnie, ale takie mam wrażenie, że chyba taka świadomość dotycząca gier wideo, tego jak gry postrzegane są w mainstreamie, to już się zmieniło. Już chyba nie ma takiego przeświadczenia, że gry powodują agresję, albo jak będziesz grał za mało lata, to skończysz w więzieniu. Już chyba...
4: Myślę, że pojawiają się jeszcze takie osoby oczywiście, ale w momencie, kiedy zerkniemy na statystyki na przykład, że tyle, ile gry zarabiają dzisiaj, przewyższa i filmy, i muzykę razem wzięte, i mamy do czynienia z medium, które powiedziałbym, że złote czasy ma przed sobą, ale teraz z drugiej strony obecny rynek ma też masę swoich problemów, ale tak czy siak jednak ten gaming, na przykład też przez Netflixa, przez usługi streamingowe, trafia do jeszcze większej grupy ludzi i tak zdecydowanie nie ma już tego stereotypu agresji, jak kiedyś pamiętam.
3: No i też kilka generacji już gra. To nie jest tak, że tak jeszcze kilkanaście lat temu ci, którzy grali, no to powiedzmy było to pierwsze pokolenie, które gra. A starsi nie wiedzieli za bardzo, jakie będą tego konsekwencje i trochę to demonizowali. A teraz nawet już chyba trzy pokolenia mogą grać. Karol, ile lat już grasz?
4: No na pewno ponad 20. Od najmłodszych lat, co nie podobało się jednak rodzicom.
3: Od najmłodszych lat to od jakiego roku?
4: Myślę, że już w wieku 6 lat się dosiadałem do telewizora. Wtedy ówcześnie akurat miałem Pegasusa, który nie był topem konsol w ówczesnym czasie, jak na mój wiek. No ale trzeba było sobie radzić z tym.
3: No ale kto nie grał na Pegasusie, ten nie zna życia.

0: Dokładnie. Tam były naprawdę trudne gierki. A jak powiedziałeś o tych budżetach na te największe produkcje? Bo tak zaczęliśmy trochę od tego rozmowy, że te gry były demonizowane cały czas w mainstreamie, jeżeli, nie wiem, zobaczymy, obejrzymy wiadomości, czy nawet gdzieś czytamy newsy w internecie, no to mówi się przede wszystkim o filmach, nagrody filmowe i jakby tych gier aż tak dużo w tej przestrzeni publicznej nie ma, ale one mają zdecydowanie większe budżety niż te topowe filmy, prawda?
1: To prawda i szczerze mówiąc nie rozumiem, dlaczego tak jest, bo osobiście uważam, którzy mogą się nie zgadzać z tym, że gry są sztuką, według mnie są najwyższym, najtrudniejszym i najmniej wybaczającym typem sztuki, bo dosłownie trzeba tam pomyśleć o wszystkim i absolutnie aktorzy zajmujący się nie tylko pracą głosową, bo teraz oczywiście przy produkcji gier mamy do czynienia z tak zwanym performance capture, gdzie nagrywamy i głos, i ruchy twarzy, ciała i dosłownie wszystkiego, co wymaga mnóstwa pracy, żeby to jeszcze potem przerzucić do tego silnika gry. W ogóle to totalna magia i uważam, że tacy ludzie i ci twórcy zasługują na znacznie większe uznanie, a jako, że jesteśmy w Polsce i mamy tutaj też przepiękny game dev, to powinno się więcej o tym mówić.
0: Przez to, że gry mobilne stają się tak popularne, to zmienia się profil gracza, bo jak myślimy, jak słyszymy słowo gracz, to pojawia nam się gość w słuchawkach. Tutaj oczywiście ma jeszcze mikrofonik, który gra po sieci całą noc zarwaną, pije taki słodki napój albo energola, jakieś chipsy i to jest taki hardkorowy gracz. Mamy taki, cały czas funkcjonuje taki stereotyp, ale ten profil gracza chyba się zmienił na przestrzeni ostatnich lat.
1: Zmienił się bardzo. Niektórzy to traktują, tak powiedziałbym, jako określenie pejoratywne, tak zwany casual gamer. Według mnie absolutnie nie. Mówimy o grach, to musimy mówić o całości rynku. Dla każdego mamy coś fajnego. Polaryzowanie kogokolwiek nie jest rozwiązaniem. Jeżeli ktoś wejdzie w świat gier przez gry mobilne, super. Jeżeli ktoś pozostanie przy grach mobilnych, też jak najbardziej super i jest to gracz.
0: Karol Szaciło jest cały czas razem z nami, autor profilu Grapedia. No cały internet żyje nowym GTA. Już było zapowiadane jakiś czas temu, później premiera była przekładana, pojawiają się jakieś nowe informacje. Karolu, czy nowe GTA będzie najlepszą grą na świecie?
1: Nowe GTA będzie definiującą grą, jeżeli chodzi o cały rynek i to ma tak dużo czynników, że moglibyśmy tutaj siedzieć i rozmawiać do nocy albo i dłużej. Jest to gra o tak potężnym budżecie. Jest to gra, która będzie próbowała dosłownie uszknąć godziny z życia każdego. To nie jest żaden niszowy tytuł, który ma swoją bańkę, nie. To już teraz właśnie w sieci można znaleźć formularze, w których można poprosić swoją wybrankę serca o przerwę od obowiązków, żeby pograć w GTA 6. No mówimy tu o tytule, którego budżet niepotwierdzony to jest 200 miliardów i to cały czas rośnie. To będzie wszędzie. GTA 6 będzie na komputerze, w telefonie, w lodówce, a do tego jeszcze wszyscy wasi znajomi będą mówić o tej grze. I na przykład jak jest teraz jakaś premiera, niektórzy mówią, że no ja się wyłączam teraz kompletnie z sieci, bo się boję spoilerów. Przed GTA 6 nie będzie dało się uciec. Będzie to coś absolutnie niesłychanego.
0: Czy myślisz, że coś może tam pójść nie tak? Bo każda premiera GTA była udana.
1: Może pójść nie tak, ponieważ trochę ten jednak zespół się pozmieniał. Więc niektórzy boją się, że GTA może zostać parodią starych odsłon GTA. Mówię tutaj, że może być zbyt poprawna politycznie. Sądząc po ostatniej premierze dużej, czyli Red Dead Redemption 2, staram się nie myśleć, że będzie jakaś wielka tragedia albo co może pójść nie tak, ale jestem dobrej myśli wciąż.
0: Karol, co już właściwie wiadomo? Czy są już jakieś konkrety, czy na razie to są same przecieki? Powiedziałaś o tych 200 miliardach. Ale co już wiemy na temat samej gry?
1: Wiesz co, wiemy naprawdę sporo, ale duża część tych informacji pochodzi właśnie z wycieków, które Rockstar bardzo, ale to bardzo skutecznie ściągał z internetu, więc też nie chcę, żeby panowie prawnicy zapukali do mych drzwi. Wszak wiemy, że będzie to gra bardziej podobna do Red Dead Redemption 2, jeżeli chodzi o warstwę samego gameplayu.
0: W sensie, znaczy, że będzie wolna.
1: Będzie wolniejsza. Wszystko sugeruje to, że nie będziemy mogli przy sobie mieć już 60 różnego typu pukawek i będzie to raczej organicznie tak przewożone, dajmy na to, w bagażniku. Ma to swoich fanów, oczywiście niektórym może się nie spodobać, ale...
0: Czyli bardziej życiowe będzie nowe
1: bardziej
0: GTA.
1: Życiowe. Gdybym nie zagrał w Red Deada, to bym się obawiał tego pomysłu, ale myślę, że to może bardzo się nie tylko

0: może spodobać też odbiorcom, którzy siedzą bardziej w multiplayerze i choćby w roleplayu, że rzeczywiście ten system jest jak ulał. Wiemy też oczywiście, że będziemy mieli dwójkę bohaterów, to też trailery bardzo ładnie pokazują. Nie wiemy, jak będzie, może nie artystycznie, ale właśnie jak poprawny politycznie będzie skrypt, niestety. Wiemy, że tryb właśnie online będzie bardzo, bardzo rozbudowany, bo tutaj niektórzy z was mogą na przykład nie wiedzieć, że Rockstar podkupuje ludzi, którzy wcześniej pracowali nad modyfikacjami do GTA 5, które ten tryb wieloosobowy dodawały, więc dosłownie to jest all hands on deck, będziemy próbowali zdobyć wszystkich, dlatego tak jak wcześniej wspominałem, że będzie na niektórych płaszczyznach GTA walczyć z Fortnite, co brzmi dość abstrakcyjnie, ale jednak. Wiemy też, że to będzie największa premiera w ogóle, jakakolwiek.
1: W historii gier wideo. No dobrze, a ile będzie można czasu grać w GTA? Sama fabuła, ile
0: bardzo
1: może czasu
0: bardzo dobre pytanie.
1: Zająć?
0: Myślę, że sama fabuła nie zajmie aż tak dużo czasu, ale za to powiedzmy tak 15 godzin, chociaż to też jest takie totalnie wróżenie z fusów, ale myślę, że wymaksowanie tej gry, zrobienie tej platynki, to będzie kosztowało mnóstwo, mnóstwo godzin.
1: A takie wychodzące obecnie gry AAA, ile czasu one trwają?
0: Tutaj to w sumie zależne jest od gatunku, ale powiedziałbym, że właśnie tak średnio 30-50 godzin. Oczywiście chyba, że mówimy o JRPG-ach, gdzie to może trwać i 150 godzin. Oczywiście są też gry, które trwają znacznie mniej, powiedzmy te 12 godzin i może to być kontrowersyjne, bo tutaj bardzo dużo ludzi teraz przelicza czas gry na pieniądze, ile dany tytuł trzeba zapłacić, ale uważam, że tych krótszych gier powinno być więcej.
1: Właśnie, bo to też jest bardzo ciekawy temat, ile ta gra może kosztować. Czy to już jest wiadome? Bo też pojawiały się plotki, że to będzie jedna z najdroższych gier w historii. Nie tylko chodzi o budżet, ale o to, za ile ona będzie sprzedawana.
0: Tak, preordery ruszyły. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o wersje pudełkowe, które, jak wspomniałem, nie mają sobie płyty, cenowo nie różnią się mocno od innych premier.
1: To myślę, co jest w tym pudełku, jak nie ma płyty?
0: Myślę,
1: jest kodzik.
0: Jest kodzik.
1: I tak, samo pudełko, czy
0: tak,
1: coś jeszcze jest?
0: Samo pudełko i kodzik, tak jak właśnie to na PC-tach wygląda już od dobrej dekady. Niestety, to też jest decyzja, tak się zastanawiałem, zanim tutaj zawitałem. Zastanawiałem się, gdybym został zapytany, czy w jakikolwiek sposób mogę obronić to działanie z kodem zamiast płyty. I tak jak zawsze próbuję jednak grać rolę tego adwokata diabła, to tutaj nie miałem absolutnie pomysłu, z której strony bym miał to ugryźć.
1: Ale coś w tym pudełku jeszcze jest, czy sam kodzik latający?
0: Nie wiemy w sumie, ale zakładam, że kodzik albo jakiś mały buklet.
1: I tyle. No dobrze, ale będziemy grać. Jak ty się nastawiasz, Karolu, jeszcze przed tym? Bunkrujesz się i nic nie będziesz robił, tylko będziesz chciał jak najszybciej przejść tę grę?
0: Prawdopodobnie będzie to tak wyglądać. Może nie najszybciej przejść, bo to jest też coś, co na przykład nie do końca mi się podoba w dzisiejszej sieci, szczególnie jeżeli właśnie tworzy się tego typu content, że tak jakby wskazane jest, żeby lecieć na łeb, na szyję, żeby fabularne jakieś zagwozdki pokazać jak najszybciej. Ale prawda, zabunkruję się, ale raczej pozostanę wierny pomysłowi mojego profilu i będę po prostu siedział z nosem w teksturach, zamiast lecieć na łeb, na szyję.
1: Karol, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś. Czekamy na nowe GTA, które kiedy się już ukaże? Już
0: 19
1: zaraz?
0: Listopada.
1: Już zaraz. Karol Rzeciło, twórca profilu Grapedia, był razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo za zaproszonko.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Najlepsze z najlepszych.

0: Działo się. Działo się. W czwórce.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Jest ze mną Błażej Król, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Zastanawiam się, czy wiesz, jakie jest miejsce takiego króla dzisiaj, takiego bardziej mrocznego?
3: Nie, to ja już nie patrzę w tych kategoriach miejsca, czy... Bo albo bym próbował gonić moich kolegów, koleżanki ze sceny, albo wręcz przeciwnie, próbowałbym uciekać. Ja staram się przede wszystkim pisać piosenki, inaczej albumy, pisać albumy złożone z piosenek, które fajnie się później gra na koncertach. Dużo mam kierunków, w których mogę iść muzycznie.
2: Okej, no to najnowszy kierunek, z którego powodu dzisiaj się spotykamy, no to jest album wydany w ramach w sumie długiego cyklu.
3: Tak.
2: Współprac Muzeum Powstania Warszawskiego z artystami różnymi, czyli wchodzisz w buty, w które wcześniej weszli, nie wiem, Kwiat Jabłoni, Sorry Boys, Laocze. No, Laocze chyba najbardziej ikoniczny album z tych wszystkich, jakby nie patrzeć.
3: Tak,
2: no to są, każdy podchodzi do tego inaczej w ogóle, do tematu piosenek związanych z powstaniem.
3: Tak.
2: To z racji, że rozmawiamy jeszcze przed premierą albumu, która już za parę dni.
3: Tak.
2: Jak ty podchodzisz do tego? Zdrać nam coś.
3: Ja chyba każdy użył w wywiadach tego, że zaczął tego, że to jest trudny temat i bał się trochę tego tematu. Ja też. I też powiem o tym, że kilkukrotnie miałem już propozycję zrobienia albumu. No i z jednej strony z ignoranctwa i z tego mojego, przyznaję, ja nigdy nie byłem dobry z historii. Zawsze byłoby mi to łopatologiczne wbijane te daty bez tego emocjonalnego kontekstu, gdzie nikt nie wypracował we mnie takiego patriotyzmu, miłości. Pochodzę z Lubuskiego, z zachodu Polski. Nie obchodziliśmy tak tych wszystkich obrzędów historycznych i innych. Natomiast dlatego też się bałem, żeby nie podejść do tego zbyt ignorancko, bo to jest poważny temat. Druga strona to boję się romantyzowania wojny. Nie historii, ale wojny. No i to też był taki minus na to wszystko, ale w pewnym momencie Muzeum Powstania, pan dyrektor Jan, pozdrawiam, zaproponowali mi zupełnie ugryzienie tematu w sposób zupełnie dowolny. No, miałem pełną dowolność, co przyniosę. Przyniosłem album, który chyba się spodobał, ale ciężko było, tak, na początku, ale już później jak znalazłem swój język i zbudowałem tę całą historię, tak. No nie powiem, że jakoś przygotowywałem się, czy obłożyłem się książkami, czy filmami, nie, ja nie chciałem wchodzić w ten kontekst historyczny, tego wszystkiego, takiego karabinów, nie chciałem, gdzieś tam tak filmowo chciałem przenieść te jakieś wybuchy, te syreny, alarmy, ale nie chciałem śpiewać o zabijaniu, nie chciałem śpiewać o walce. Pojawia się ta śmierć u mnie i ten strach, niepokój, ale też pojawia się nadzieja, siła jakaś, tak.
2: To ubiegłość moje pytanie, bo tu właśnie wiemy, że narracja na temat różnych wydarzeń historycznych, zawsze idzie parotorowo. Jedna to jest to, że czy powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, to nie wchodźmy w ogóle w ten temat, bo to nie o to chodzi, ale na pewno obecne w tym dyskursie są różne emocje. Właśnie jest ta duma, jest radość, jest jakaś nadzieja, zwłaszcza na początku powstania. Tak. No, z perspektywy czasu właśnie pojawiają się już trochę różne odcienie szarości wobec tego. Czyli u ciebie na albumie również.
3: Nie idziemy w tę stronę. U mnie nie idziemy w tę stronę. Chciałem stworzyć album obyczajowy, złożony z impresji, z chwil. Na przykład ten chłopiec, ten bohater w pierwszym utworze Boję się zasnąć, jeszcze Państwo nie mieli okazji posłuchać, ale on ma trudność ze zaśnięciem, bo boi się, przeczuwa coś, co go spotka. No i tu zaczyna się cała historia i tam siódmą piosenką na albumie jest właśnie Miałem zabrać się nad rzekę, która gdzieś tak konceptualnie miała opowiadać, ma opowiadać i opowiada, wydaje mi się, o mężczyźnie, który rozkochany w partnerce, którą chce spotkać, tak jest zakochany, że nawet nie zauważa, że został postrzelony. W teledysku jest to bardziej pokazane i powoli umiera i nie ma w nim zgody. Nie ma w nim zgody na tą śmierć, bo jednak ważniejsze dla niego jest to spotkanie. Czyli przekłada tą historię, wojnę. Kobieta jest dla niego ważniejsza, miłość, o tak. No i to są właśnie takie obyczajowe impresje, które wymyśliłem.

0: Są te metafory, może nietrafione, ale to jest mój taki świat i takie przefiltrowanie przez moje emocje.
1: Kiedy płyta wychodzi?
0: 25 w dniu koncertu, który odbędzie się z okazji 82. rocznicy powstania na placu na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszamy. Będziemy grali pierwszy raz ten materiał. Całą płytę zagramy z gośćmi, bo są goście na albumie. Daria ze Śląska i Andrzej Piaseczny. Darii niestety nie będzie na tym koncercie, ale jest na płycie, która właśnie w sobotę będzie miała swoją premierę.
1: Tak, Piasek zapowiadał, wypowiedział taką całkiem długą i z wielkim zadowoleniem, że może wziąć udział w tym projekcie też.
0: Tak. To no, postać, która no, kreowała też moje gusta muzyczne, bo kto nie słuchał Mafii czy utworów z Robertem Chojnackim, no to były, kurde, szlagiery, świetnie zaśpiewane. I tekstowo też to nie było, to było o czymś, zawsze było o czymś. Zgodził się, no ja jestem mega, mega zadowolony.
1: Rozmawiamy kilka dni przed premierą płyty, ale jeden utwór, którego możemy posłuchać, to jest jedno, ale drugie, no patrzę na twojego Instagrama, a tam wrzucony tekst kawałka Ten Sierpień.
0: Tak, o Ten Sierpień, tak. Utwór zamykający, Ten Sierpień prawie zabrał mi ciebie. A ja prawie oszalałem, niemalże zabrał mi ciebie, a ja prawie oszalałem. Tak, no to jest kolejny bohater, który zmaga się z sytuacjami tymi. No ale tak, w tym utworze jest nadzieja, to muszę zacząć od tego, bo niemalże zabrał i prawie oszalałem. Czyli dochodzimy do takich granic już wytrzymałości u bohaterów tej piosenki, ale no udaje się, tak.
1: Swoją drogą, to podoba mi się to, że mogłem sobie tak właśnie zajrzeć, spojrzeć chwilę wcześniej, nie ma fragmentu utworu jako takiego, który byś, nie wiem, jakoś tam wypuścił, zlikował, coś tam, coś wyciekło. Nie, tu jest po prostu sam tekst i możemy z nim obcować osobno, poza muzyką też.
0: O, to ciekawe, no ja się boję takiego poezji, boję się trochę pisania, znaczy boję się, to jest złe słowo. Zawsze to pisanie po polsku no nie jest łatwe. A jeszcze w tym temacie pisanie, no to tak, no to urwę. Niech każdy sam.
1: No a jednak piszesz po polsku od lat.
0: Piszę po polsku, myślę po polsku, piszę po polsku.
1: No proszę bardzo. Kiedyś na forach w internecie miałeś taką sygnaturkę.
0: Albo
1: piszę
0: na gadu.
1: Po polsku.
0: Choć poprawnie to nie wiem, ale staram się.
1: Starasz się. No widzę, że tak, starasz się, zdecydowanie. Ale właśnie, bo teraz rozmawiamy w kontekście albumu wydanego wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego, ale ty w ostatnich czasach w ogóle sięgasz po różne projekty. Już Popiół to jest jedno, ale mam na myśli, wiesz, Ewa Koc,
0: tak.
1: To oczywiście. Ale też, no nie wiem, występów Współgłosów.
0: Tak. Jestem częścią Współgłosów, czyli chóru, orkiestry Marcela Balińskiego, jazzowego pianisty, kompozytora. Marcel zaprosił mnie do zaśpiewania wspólnie utworu z tego albumu, który zaraz chyba we wrześniu wyjdzie. No i za chwilę koncerty też. Tak jest dobrze wokół mnie, że trafiam naprawdę ostatnio na bardzo dobrych ludzi, którzy proponują mi fajne współprace i oprócz tych piosenek, które powstają, no jest niesamowity czas spędzanie z wieloma ludźmi, tak jak Ewa Kot, czyli z chłopakami, powstanie, zespołem zrobiona płyta, no i co? No i właśnie Współgłosy. A jeszcze kilka innych rzeczy na pewno w tym roku. Także nie ma nudy.
1: To jestem bardzo ciekaw, czego będzie więcej zatem. Może czy tym samym ty będziesz grał ze Współgłosami?
0: Na kilku koncertach mogę już powiedzieć, że będę.
1: No, Błażej Król, artysta wielu talentów, jak widać. Wielu różnych macek. To brzydko brzmi w sumie.
0: Ale ładnie, mi się podoba. Macka to jest bardzo ładne określenie. Ośmiornica i te rzeczy to są mi bliskie.
1: To zostańmy przy tym, że łączy nas muzyka też tym samym, a łączy nas to tytuł twojego albumu, który już za moment.
0: Tak, łączy nas. Na początku to miało być Łączy nas strach. To był pierwszy tytuł, który wymyśliłem. Okazał się on za bardzo dosłowny i cieszę się, że została mi postawiona propozycja no zmiany nazwy. Ja tak nie do końca się zgodziłem, dlatego też kompromis był taki, że łączy nas trzy kropki zostawiliśmy.
1: Niedopowiedzenie,
0: bo faktycznie, i to był mój błąd, bardzo bym nakierował słuchacza tym strachem właśnie, tym hasłem, a te trzy kropki dają możliwość ciut większej interpretacji. No tu można nadzieja, to może być siła, ale może być też strach i niepokój.
1: Czyli zależy ci na tej wielowątkowości?
0: Chyba tak.
1: Zazwyczaj, czy w przypadku tego?
0: Chyba zazwyczaj. Ja uciekam. To jest moja taka maska, tarcza, że no ta uniwersalność, niepowiedzenie wprost. Chociaż Popiół już jest takim albumem i tekstowo, i muzycznie takim określonym, to jednak no czasami wciąż chowam się za tymi wszystkimi narzędziami.
1: Błażej Król dzisiaj w Radiowej Czwórce.

0: Tacy goście.
1: Tacy goście.
0: Tylko w czwórce.
1: Tylko w czwórce.
0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
1: Czwórka Online.
2: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegrać.

0: James Bond, ja chciałbym poczytać.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Budzimy się, wstajemy z cielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Czwartek zapowiada się jak znajomy, który obiecał grilla, ale na wszelki wypadek wrzucił do plecaka parasol. Będzie ciepło, ale miejscami kapryśnie, więc warto zabrać ze sobą dobry humor i coś przeciwdeszczowego. W Warszawie 21 stopni, sporo chmur, możliwe przelotne opady, ale znajdzie się też chwila na złapanie oddechu na świeżym powietrzu. W Krakowie 20 stopni, przyjemna temperatura na spacer po rynku, choć pogoda może co jakiś czas przypomnieć, że w Polsce wciąż mamy lipiec, więc może popadać. W Gdańsku 19 stopni, nad morzem świeżo, z wiatrem i możliwym deszczem, idealnie na kurtkę i długi spacer po plaży.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej.

0: przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: chwila. 9 minut po godzinie 7. Witaj, nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No mam nadzieję, że najtrudniejsza decyzja tego poranka jest już za wami, czyli wstać od razu, czy jednak jeszcze raz nacisnąć drzemkę. Jeżeli wygraliście z budzikiem, no to oczywiście gratulacje. Jeżeli wygrał budzik, no to też fajnie, bo przecież cały czas jesteście razem z nami. Kawa powoli stawia świat do pionu, śniadanie przypomina organizmowi, że dzisiaj też warto współpracować na prysznic. No to taki przycisk restart. No i nagle okazuje się, że człowiek wygląda całkiem na wyspanego, nawet jeżeli w środku jeszcze trwa poniedziałek. Chociaż przypomnę, że mamy czwartek. Przed nami kilka godzin dobrego nastroju, świetnej muzyki, ciekawych historii, no i powodów, żeby uśmiechnąć się jeszcze przed południem. Dziękujemy, że zaczynacie dzień razem z nami. Ruszamy.

0: 17 minut po godzinie 7. Zaczynamy nowy dzień.
1: Inspiracje. Inspiracje. Kasi.
0: Są takie poranki, kiedy człowiek marzy o zdrowym śniadaniu, wiecie, takim z awokado, świeżymi owocami i domową granolą, a potem wstaje, idzie lekko zaspany, otwiera lodówkę, no i słyszy takie ciche parówki. No i wiecie co? To też jest bardzo dobry plan. Parówki od lat należą do najpopularniejszych śniadań w Polsce. Są szybkie, proste i nie obrażają się, jeżeli ktoś pośpi sobie 2 minuty dłużej. Dietetycy tylko przypominają, żeby wybrać te z wysoką zawartością mięsa i traktować je jako element zbilansowanego śniadania. Ta-da! No i mamy tutaj już usprawiedliwienie. A największy poranny dylemat, jeżeli jemy paróweczki, wcale nie brzmi wstać czy nie wstać, tylko gotować 3 minuty czy 5 minut. I czy musztarda, czy ketchup? A może chrzan? No takie decyzje o 7 rano potrafią być naprawdę strategiczne. No to miłego śniadanka, smacznej kawusi, no i trochę nowości o poranku w 4.
1: Nowość na playliście.

Buja. Energiczny i surowy taki jest właśnie ten utwór. To jest nasza nowość w czwórce. Muza to wspólny utwór Azyla, Przony i VBS-a, wyprodukowany przez Menta, znanego z takich składów jak

0: Ale ten czas leci, 28 minut po godzinie 7. Kawka wypita?
1: Poranek czwórki.
0: U nas to już druga nawet. My jesteśmy dzisiaj running on coffee and oversized jersey. No, taki dzisiaj klimat tutaj panuje. W czwórce was budzimy dobrym słowem, dobrą muzyką, ale także walizkami.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Tak, to jest prawda, można u nas wygrać walizeczkę. W sumie nie jest to jakieś takie specjalnie trudne, no ale trzeba słuchać czwórki przez cały dzień, bo przez cały dzień pakujemy jedną walizkę, nie byle jaką. Każdego dnia trafiają do niej cztery przedmioty, wszystkie związane z jednym tematem. Jest tylko taki jeden haczyk. No właśnie, każdy prowadzący w kolejnych audycjach dokłada jeden przedmiot. No i w poranku czwórki poznacie pierwszy z nich, a później usłyszycie już tylko przypomnienie, a kolejne elementy dołożą inni prowadzący. Ale nie powiemy wam kiedy, więc musicie nas słuchać przez cały dzień. Wieczorem otwieramy tę walizkę i sprawdzamy, kto uważnie słuchał przez cały dzień. Wygra osoba, która jako pierwsza poprawnie wymieni wszystkie cztery przedmioty. No to słuchajcie nas uważnie. Za moment do naszej walizki wpakujemy pierwszy przedmiot. A teraz zagramy, bo to jest poranek czwórki i budzimy się na dobry początek dnia.
3: Ale lato!

0: PZT, seniorita. To już za nami 25 minut. Pozostało do godziny 8, a my o poranku pakujemy walizkę.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wakacje to taki czas pakowania walizek. Jedni zabierają do tych walizek tylko to, co jest niezbędne, inni potrafią zapakować tam pół domu, a my stawiamy na trzecią opcję, czyli do naszej walizki. Każdego dnia trafiają 4 przedmioty, ale za to bardzo nieprzypadkowe. Przez cały dzień wspólnie pakujemy tę walizkę. W poranku pierwszy przedmiot tam ląduje, kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. Wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie, otwieramy walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. No i jeżeli wasza pamięć jest lepsza niż umiejętność pakowania na wakacje, jeżeli zapamiętacie wszystkie 4 przedmioty, szybciutko do nas zadzwonicie, no to walizeczka może być wasza. No to co, pakujemy? Zaczynamy.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: No i dzisiaj to będzie przedmiot dla tych, którzy kochają góry. Bo dzisiaj buty górskie tam lądują.

0: jako pierwsze, a to dlatego, że nasza walizka dzisiaj jest pakowana w karkonosze. Ja wiem, że wśród was jest wielu amatorów górskich wycieczek, więc dzisiaj ta walizka taki jakby specjalnie dla was. Pierwszy przedmiot już tam jest, a kolejne pojawią się nieco później na antenie czwórki, więc no po prostu zostańcie z nami na fali.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.

0: To JT Numb, to już za nami, za 17 minut godzina 8, a my mówimy witaj nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: A czy wy wiecie, że poranna gimnastyka wcale nie musi oznaczać godziny na siłowni? Wystarczy 5 minut prostych ćwiczeń, żeby obudzić mięśnie, dotlenić mózg, no i poprawić humor. Zresztą natura doskonale to wie, no bo wystarczy spojrzeć na kota albo psa. Zaraz po przebudzeniu najpierw porządnie się przeciągają, a dopiero później ruszają na podbój świata i robienie chaosu w domu. Może warto brać z nich przykład. A nie mówię tutaj o tym chaosie, tylko oczywiście o gimnastyce. Chociaż... umówmy się, jeżeli jedyną poranną gimnastyką jest dla was bieg z kubkiem kawy do samochodu albo na przykład sprint z autobusem, no to to też można zaliczyć jako aktywność.
2: Rusz się, człowieku.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert.

0: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl to

0: To będzie dobry dzień. Na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: 23 dzień lipca, a pogoda nie zamierza przesadzać ani z upałem, ani z chłodem. To taki dzień w trybie wszystko z umiarem. Trochę słońca, trochę chmur i odrobina niespodzianek. W Poznaniu około 22 stopni, komfortowo i letnio, idealnie na kawę pod chmurką. We Wrocławiu 21 stopni na plusie, ciepło, ale bez zadyszki. Pogoda sprzyja rowerom, spacerom i małemu bieganku. Zakopane około 18 stopni, górskie powietrze zrobi swoje, więc cienka bluza będzie lepszym wyborem niż klapki.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.

0: Działka Zoo.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zoo.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie pieniądz, wytroiła się jak bijąc.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Muramasa nakręca nasz poranek, a my mówimy radosne dzień dobry.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale umówmy się, dla wielu z nas najważniejsza jest kawa. Dopiero po pierwszym łyku przypominamy sobie, jak mamy na imię, gdzie są klucze i dlaczego weszliśmy do kuchni i właściwie kim jest ta postać, która obok nas stoi. Czy to jest mąż, chłopak, jakaś randomowa osoba, której już dawno tutaj nie powinno być. Dobra, jeżeli jesteście przy kanapkach, owsiance, jajecznicy albo w biegu chwytacie właśnie banana, no to witamy was bardzo serdecznie. A jeżeli wasze śniadanie to tylko kawa i obietnica, że coś zjem później, no to my was doskonale rozumiemy, też bardzo często tak mamy. Niech ten poranek będzie spokojny, bez pośpiechu, nawet jeżeli za 5 minut trzeba wybiec z domu. My dbamy o dobrą muzykę, trochę ciekawostek, trochę śmiechu i energię, która działa równie skutecznie jak podwójne espresso. Zaczynamy nowy dzień.

0: Arctic Monkeys Dancing Shoes, bo życzymy wam roztańczonego dnia.
1: Poranek czwórki.
0: No nie czekajcie na specjalną okazję, żeby sobie potańczyć, a w kuchni w czwartek o poranku jak najbardziej trzeba nawet potańczyć. Tańczenie jest ekstra, więc tańczcie po prostu, gdzie się da. A tymczasem ja zabieram was na bardzo przyjemną wycieczkę. Jedziemy do Paryża, bo w paryskim Louvre znów można odwiedzić Galerię Apolla. To właśnie z niej w ubiegłym roku skradziono francuskie klejnoty koronne warte 88 milionów euro. W galerii pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia, ale samych klejnotów już tam nie zobaczymy.
2: Galeria Apolla zyskała m.in. dodatkowe

0: kamery monitoringu, kratę antywłamaniową oraz specjalnie wyznaczonego komisarza policji, który będzie nadzorował bezpieczeństwo Luwru. Choć ponownie otworzona galeria jest pusta, nie oznacza to, że sama w sobie nie jest wyjątkowo ciekawym miejscem, które, jak powiedział dyrektor Luwru Christophe Le Ribaud, ma w sobie coś z prawdziwego pałacu. Oczywiście cieszę się, że wracamy do galerii zamkniętej od 19 października ubiegłego roku. To kultowe miejsce w Luwrze. Nie mieści już wprawdzie klejnotów koronnych ani innych drogocennych kamieni, ale stanowi okazję, by na nowo odkryć wspaniałą architekturę i wystrój tej galerii. Prezentowane wcześniej w galerii Apolla klejnoty w przyszłości mają trafić do nowej, pozbawionej okien i naszpikowanej elektroniką sali w Luwrze. Wpierw jednak skradzione klejnoty koronne trzeba będzie odnaleźć. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Jeszcze do 19 października w galerii Apolla 2025 roku można było oglądać klejnoty koronne francuskich władców. Złodzieje potrzebowali zaledwie 10 minut, żeby je ukraść. Mieli dostać się do środka przez balkonowe okno, wykorzystując podnośnik. Włamywaczy udało się zatrzymać, ale nie zdradzili, kto zlecił kradzież. Samych klejnotów do dzisiaj nie odnaleziono. A wy tymczasem zadbajcie o swoje klejnoty i ruszajcie na podbój dnia.

0: 25 minut po godzinie 8. To będzie dobry dzień.
1: Poranek czwórki.
0: No a rano sięgamy po telefon niemal odruchowo, nie oszukujmy się, nawet jeżeli się do tego nie przyznajemy, to po prostu tak robimy. Sprawdzamy godzinę, pogodę, wiadomości, no i oczywiście listę zadań. Ale jednak coraz więcej osób odkłada ekran i wraca do czegoś znacznie prostszego, czyli do papierowego notesu. Dlaczego mimo tylu aplikacji do planowania wciąż lubimy zapisać sobie coś własnoręcznie? Czy papier naprawdę pomaga uporządkować myśli lepiej niż zapamiętywać, ale też jakoś tak spokojniej zacząć dzień? O tym dzisiaj porozmawiamy z Aśką Andrzejczuk, twórczynią marki Papieraśki, która udowadnia, że zwykły notes może być czymś więcej niż tylko miejscem na listę zakupów. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry.
0: Czy dzisiaj o poranku coś sobie zapisałaś w swoim papierowym notesie?
2: Jeszcze nie, ale pewnie po audycji coś zapiszę.
0: Ale robisz sobie taki plan dnia w notesie. Ja w ogóle uwielbiam ludzi, którzy to robią. Naprawdę. Mój partner to robi, mój mąż to robi. To po prostu jest absolutnie wspaniałe. Ja lubię czasami tam po cichu zajrzeć, co on tam sobie napisał, jaki miał plan dnia, ile mu się udało z tego zrealizować. Bywa różnie.
2: Tak, bardzo lubię to robić. Czasami tego nie zrobię i potem żałuję. Jak zapiszę sobie, to jednak widzę, ile mam do zrobienia. Jest to jakieś takie bardziej przejrzyste, a potem jest jednak większa satysfakcja, jak się skreśli te wszystkie rzeczy i jest ten napływ dopaminy.
0: Zrobiłam. Tak. Udało się. Odhaczone. Możemy lecieć dalej. Żyjemy w czasie, w takim świecie bardzo wielu aplikacji, również aplikacji do planowania dnia. Dlaczego papier przeżywa dzisiaj taki swój renesans? Jak myślisz?
2: Myślę, że to jest uzupełnienie wszystkich zmysłów, których używamy podczas pisania, bo jest to w

0: wzrok, ruch ręki, dotyk papieru i z własnego doświadczenia wiem, że tak łatwiej mi się zapamiętuje różne rzeczy. Zresztą jak byłam w szkole, to moją metodą na uczenie się było przepisywanie notatek. No i też jest to takie bardziej naturalne, no i dzięki temu też trochę mniej spędzamy czasu w tym telefonie.
1: Czy w ogóle zapisanie coś ręką ma znaczenie?
0: Wydaje mi się, że tak, ja po tym widzę. Ja zresztą tak naprawdę jak cokolwiek robię, czy przy komputerze, czy nawet robię notesy, to mam przy sobie zawsze notes i nawet jak czekam, aż otworzy mi się plik, to sobie po prostu bazgram na kartce i to też może być takie uspokajające dla niektórych.
1: Czy ty zauważasz, że twoi znajomi, twoi rówieśnicy coraz częściej sięgają po papier? Przecież to jest pokolenie, które tak naprawdę nie pamięta czasów bez smartfonów.
0: Tak, w ogóle odkąd robię notesy i mam ich sporo, to właśnie duża część moich znajomych zaczęła też ode mnie je kupować i przerzucać się też trochę na to. Głównym moim początkiem w ogóle całego biznesu były kalendarze i to one też są takim punktem, gdzie ludzie mówią, że nie wyobrażają sobie, żebym przestała robić te kalendarze.
1: No, my też sobie tego nie wyobrażamy. Zresztą taki pakiecik ręcznie robionych notesów dzisiaj możecie zgarnąć o poranku. W czwórce mamy dla was taki secik. 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100. Gdyby ktoś chciał zgarnąć ręcznie robiony notes, o ręcznie robionych notesach dzisiaj rozmawiamy. I dlaczego tak chętnie wracamy do papieru, o tym dzisiaj w czwórce o poranku. Za chwilę wracamy.

0: To Jay-Z, Can I Get A... A my mówimy o miłości do papieru.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: I w związku z tym dzisiaj jest razem z nami Aśka Andrzejczuk, która potrafi wykonać własnoręcznie notesy i różne notatniki. Mówimy o wielkim powrocie do takiego...

0: Do takiej właśnie formy zapisywania tego, co się będzie robiło w ciągu całego dnia, poranek to jest no, po prostu idealny moment, żeby sobie to jakoś rozplanować. Czy ty pamiętasz swój pierwszy własnoręcznie uszyty notes?
1: Tak, to w ogóle było jeszcze jak byłam dzieckiem, bo już od dziecka lubiłam robić ręcznie różne rzeczy i bardzo nie wyszedł, ale był bardzo zaawansowany, bo wymyśliłam sobie, że zrobię notes w twardej oprawie. I nie wiedziałam różnych rzeczy, które teraz wiem i gdybym je wiedziała, to pewnie wyszedłby dużo lepiej, natomiast tak jak z perspektywy czasu sobie na to patrzę, to myślę, że i tak było nieźle.
0: A kto w ogóle zachęcił cię do tego, żeby robić własnoręcznie robione notesy? Czy ktokolwiek w twojej rodzinie się tym zajmował? Gdzie zdobywałaś te umiejętności?
1: Nie, totalnie nikt się tym nie zajmował. Ja kiedyś poszłam sobie na warsztaty jako taki dzień rozrywki, odpoczęcia od życia codziennego i tam zrobiłam swoje, no właśnie już nie pierwsze notesy, ale już pierwsze takie bardziej profesjonalne. I to było po prostu jako hobby, robiłam dla siebie, czasami dla znajomych jako prezenty. I tak bardzo, ale to bardzo powoli zaczęło to się jakoś rozkręcać, bo na tych warsztatach byłam w 2019 roku, więc już troszeczkę czasu minęło. I tak naprawdę dopiero od tak półtora roku zajmuję się tym na pełen etat.
0: A jak wygląda w ogóle proces tworzenia takiego notesu? Od pierwszej kartki do gotowego produktu?
1: Od pierwszej kartki to bym powiedziała, że najpierw taki duży arkusz papieru trzeba pociąć na mniejsze. Później składamy taki papier zazwyczaj w składki. To są takie, no, powiedzmy po cztery kartki składany papier. Następnie jest etap dziurkowania tego papieru. Woskujemy nić, którą będziemy szyć, taki notes. Później właśnie jest proces szycia, klejenia i oprawiania. I to też zależy, ja opowiedziałam o takim procesie notesu szytoklejonego, ale też można zrobić zwykły zeszyt, gdzie pomijamy robienie składek, tylko skinamy większą ilość papieru i je po prostu zszywamy.
0: Tak powstają notesy. To jest, myślę, bardzo przyjemne zajęcie. Zresztą za chwilę wam powiemy, czego można nauczyć się na warsztatach u papieraśki. Jaśka Andrzejczuk dzisiaj jest razem z nami. Rozmawiamy o miłości do papieru i notowania planu dnia w papierowych notesach. Za moment wracamy.

0: To Pink Panthers, Girl Like Me, to już za nami. 22 minuty pozostały do godziny 9.
1: Poranek czwórki.
0: A my dzisiaj w poranku czwórki pochylamy się nad papierem i namawiamy do tego, żebyście notowali swój plan dnia, nie w aplikacjach, tylko właśnie w papierowych notesach. I dlatego dzisiaj razem z nami jest papieraśka, czyli Aśka Andrzejczuk, która się tym zajmuje od wielu lat i która też robi warsztaty. Czy naprawdę każdy może własnoręcznie uszyć notes, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie trzymał w ręku igły introligatorskiej? Dobrze powiedziałam?
2: Tak, każdy. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś przyszedł na warsztaty i był niezadowolony ze swojego efektu. Zawsze na początku jest trochę strach, że będzie brzydko, a potem jest wielkie zaskoczenie, jak wszystko pięknie wychodzi.
0: Co najbardziej zaskakuje uczestników tych warsztatów, poza tym, że pięknie im wychodzi? I w ogóle kto przychodzi na takie warsztaty, które kręcą się wokół papieru?
2: Bardzo różny przekrój osób przychodzi. Przychodzą osoby, które lubią robić ręcznie rzeczy, które często robią na szydełku, na drutach i chcą spróbować innej techniki, ale przychodzą też osoby, które zupełnie nie mają z tym wspólnego, na przykład zaciągnięte przez osobę towarzyszącą. Jako też taką po prostu formę oderwania się od tego życia codziennego, od telefonu i skupienia się na tu i teraz.
0: Dlaczego wykonanie własnoręcznego notesu daje taką dużą satysfakcję, jak myślisz?
2: Myślę, że dlatego, że wychodzimy z namacalnym produktem i tym, że możemy go później używać. Myślę, że to jest główny powód, plus praca z papierem bywa bardzo relaksująca.
0: Zdarza się, że ktoś wpada na warsztaty, tak jak powiedziałaś, przez przypadek, trochę z ciekawości, trochę zaciągnięty przez kogoś innego, no a wychodzi po prostu z nowym hobby?
2: Bywa tak. Są osoby, które wracają do mnie na warsztaty, na różne techniki, ale też są osoby, które stwierdzają, że nie mają czasu, żeby robić to w domu, więc przychodzą do mnie i po prostu na warsztatach spędzają w ten sposób czas.
0: To jeszcze na koniec zapytam cię o motyw ryby, bo widzę go u ciebie na koszulce, ale widzę go także na twoich notesach. Czy to jest przypadek, czy ryba ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie?
2: Bardzo lubię wodne stworzenia i są to motywy na moich produktach, które też sama projektuję.
0: Papieraśka dzisiaj jest razem z nami, to jeszcze chciałam się dowiedzieć, jaki masz dzisiaj plan dnia, co tam sobie zamierzasz zapisać w tym swoim papierowym notesie. Co jest na twojej liście dzisiaj? Poza tym, że wywiad w radiu i ten dzień naprawdę rozpoczął się świetnie.
2: Tak, to prawda. Dzisiaj na pewno będzie robienie zamówienia indywidualnego, po które zgłosiła się ponownie do mnie klientka, gdyż była bardzo zadowolona poprzednim. Także to jest na pewno w moim planie. I też prawdopodobnie jakieś treści na Instagramie w związku z warsztatami.
0: No to życzę ci udanego dnia pracowo, ale także towarzysko. Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś czas na jakąś szybką kawę ze znajomymi. Życzę ci udanego dnia i dziękuję, że wpadłaś dzisiaj do nas do studia z tymi pięknymi papierowymi notesami. Wielkie dzięki, Aśka Andrzejczuk, papieraśka. Wielkie
2: dziękuję
0: dzięki.
2: Dziękuję bardzo.

0: jest konkurs Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: Przed momentem Tajna Szyi Too Easy, a nam łatwo idzie pakowanie walizek. Pakujemy przez cały dzień tę walizkę. Już pierwszy przedmiot tam został wpakowany i są to buty górskie, bo dzisiaj walizka w karkonosze, walizka w góry. Ale oczywiście kolejne przedmioty będą się tam pojawiały w kolejnych godzinach, a to oznacza, że musicie nas słuchać przez cały dzień. No a wieczorem czas oczywiście na wielkie rozpakowywanie. Otworzymy naszą walizkę, sprawdzimy.

0: My, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No jeżeli wasza pamięć was nie zawiedzie, zapamiętacie wszystkie cztery przedmioty, uda wam się szybko do nas dodzwonić, to walizeczka może być wasza.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Thank you.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Witaj nowy dniu, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Czwartek pokaże nam wszystkie swoje nastroje. Trochę słońca, trochę chmur i klasyczne pytanie. Brać parasol, czy jednak zaszaleć i zaryzykować? W Szczecinie około 22 stopni, przyjemnie ciepło i całkiem wakacyjnie. W Lublinie około 20, spokojna aura z szansą na przelotny deszcz. Gdynia to 21 stopni na plusie, morska bryza zadba o świeżość, więc nawet jeżeli słońce się schowa, spacer po molo nadal będzie świetnym pomysłem.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Przecież nie ma upałów.
11: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
14: Tu Polskie Radio Warszawa.
15: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Po reklamie.
5: A ja lubię cię, weto, ach to ty. Lubię kiedy kupią mnie deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Czwórka, to słychać.

0: 9 minut po godzinie 9 gramy na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No, powiedzmy sobie szczerze, każdy poranek wygląda trochę inaczej. Jedni wyskakują z łóżka przy pierwszym dźwięku budzika, inni prowadzą z nim długie negocjacje. Najważniejsze, że o tej porze udało wam się rozpocząć nowy dzień. Śniadanie dodaje paliwa, prysznic zmywa resztki snów, kawa przywraca kontakt z rzeczywistością, no a my dorzucamy do tego dobrą muzykę i mnóstwo pozytywnej energii. Tak jeszcze będzie przez najbliższą godzinę. Zapnijcie pasy, przed nami poranek, cały czas pełen ciekawych tematów, uśmiechu i chwil, które mamy nadzieję umilą wam drogę do pracy, wakacyjne lenistwo albo po prostu początek dnia. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień. To jest poranek czwórki.

0: 16 minut po godzinie 9. Otwieramy szafę.
1: Poranek czwórki.
0: No bo prawda jest taka, że każdego ranka otwieramy szafę i zastanawiamy się, co na siebie włożyć, koszulę, t-shirt, sukienkę czy dżinsy. Najczęściej oczywiście chodzi o wygodę, pogodę albo na przykład o dress code, ale są takie momenty w historii, kiedy ubranie znaczyło zdecydowanie więcej. Mogło chronić, dodawać odwagi, pomagać przetrwać, a czasem stawało się symbolem oporu. Czy zwykła sukienka może być mundurem? To pytanie stawia nowa wystawa Muzeum Powstania Warszawskiego, która otworzy się już niebawem, bo 29 lipca. Nosi tytuł Splot, czy sukienka może być mundurem, o tym jak wojna zmieniła strój warszawiaków. I dzisiaj razem z nami jest w związku z tym Adam Jerzewski, kurator wystawy i kierownik działu konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, witam o poranku.
2: Dzień dobry, witam.
0: Czy Muzeum Powstania Warszawskiego o tej porze już jest w pełni rozkręcone? Wszyscy już są na miejscu, piją kawę?
2: Już nawet nie pijemy kawy, bo już jesteśmy blisko obchodów i wszyscy są w pełni gotowości. Już moja koleżanka, współkuratorka już tam od rana pracuje przy wystawie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
2: Ustawia obiekty, więc jakby dużo się dzieje.
0: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby opowiedzieć historię Powstania Warszawskiego właśnie przez pryzmat ubrania?
2: Zastanawialiśmy się i doszliśmy do wniosku, że fajnie by było pokazać, jak ludzie w tym czasie wyglądali. Skąd pomysły, jakby w ogóle zastanawialiśmy się, co by byśmy wzięli, co byśmy ubrali, gdybyśmy wiedzieli, że idziemy albo na wojnę, albo na tak wielkie wydarzenie jak zwycięstwo. Przecież oni szli do zwycięstwa, oni chcieli niepodległości, więc jakby to była ważna sytuacja i chcieli po prostu się jakoś ubrać.
0: To jest bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawie postawione pytanie, bo pamiętam, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie i jak Ukraińcy do nas tutaj przyjeżdżali, to pamiętam, że jedna

0: z tych, którym pomagałam, przywiozła ze sobą najpiękniejsze rzeczy. I chodziła tutaj po prostu przepięknie ubrana. I się sama zaczęłam zastanawiać, co ja bym ze sobą zabrała, gdybym musiała po prostu uciekać ze swojego kraju przed wojną. Więc myślę, że to jest takie pytanie, które wiele osób będzie sobie zadawało w związku z tą wystawą. W ogóle jak bardzo wojna zmienia sposób ubierania?
1: Bardzo. I to w przypadku tutaj lat 30. widzimy to, jak po prostu 39. rok ograniczył, czy w zasadzie okupacja niemiecka ograniczyła po prostu możliwość wykorzystania skór, gumy, tkanin. Po prostu reglamentacja była ogromna. Ludzie nie mogli korzystać z normalnych rzeczy i zaczęli po prostu wymyślać, kombinować. Pojawiły się nowe materiały, nowe patenty.
0: No właśnie, jak radzono sobie z tymi brakami, brakiem materiałów, ale też i nowych ubrań?
1: Znaczy, na przykład jeżeli chodzi o buty, zaczęto wykorzystywać korek, tekturę, więc takie materiały, które były nietrwałe, ale były dostępne. Tak naprawdę to była wielka zmiana, szczególnie też taka psychologiczna. Kobiety przestały nosić rajstopy. To jest bardzo duża zmiana. Nam się wydaje, że takie teraz wyjście bez rajstop to jest nic, ale to jest tak ogromna zmiana też jakby ideologiczna.
0: Czy ubranie w ogóle mogło decydować o bezpieczeństwie albo w jakikolwiek sposób ułatwiać przetrwanie?
1: Tak, oczywiście. Jeżeli oglądamy zdjęcia już z powstania, to często widzimy ludzi w płaszczach zimowych. Jest środek lata, jest sierpień, jest ciepła pogoda, a oni są w tych płaszczach zimowych. Oni już podczas okupacji byli nauczeni, jeżeli nie wyjdziesz z domu z zimowym płaszczem, to możesz nie przetrwać, bo nie wiadomo, co z tobą będzie. Czy ty wrócisz do domu, czy wywiozą cię w łapance do obozu. Więc jakby tutaj oni się nauczyli tego, że jest środek lata, a my chodzimy w zimowych płaszczach.
0: Bardzo ciekawa wystawa szykuje się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystartuje 29 lipca. Splot czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniała strój warszawiaków. Myślę, że to jest bardzo aktualny temat, no bo niestety wojny cały czas towarzyszą naszej rzeczywistości. Wobec tego myślę, że będzie sporo refleksji po tej wystawie. Cały czas razem z nami Adam Jerzewski, kurator wystawy i kierownik działu konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Co konkretnie zobaczymy na tej wystawie, o tym opowiemy wam już za chwilę.

0: 23 minuty po godzinie 9, to jest poranek czwórki.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A my dzisiaj zapraszamy Was o poranku na wystawę, która otworzy się 29 lipca. Jest to wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego. Splot, czy sukienka może być mundurem, o tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków i w ogóle jak warszawiacy ubierali się w czasie wojny. Czy w tamtym czasie, w czasie wojny, ludzie w ogóle dbali o schludny wygląd?
2: Bardzo dbali o ten wygląd.
0: Jakie to miało w ogóle znaczenie?
2: To była walka z okupantem, podnoszenie morali. Jakby kobiety dbały o wygląd, żeby podnosić morale, ale też, żeby pokazać, że mimo tych wszystkich restrykcji, mimo tego oporu, one po prostu nie będą złamane, po prostu wychodzą rano, żeby ładnie wyglądać, dbać o ubiór. Zresztą nawet w czasie powstania, w czasie walk widzimy zdjęcia dziewczyn, które są uczesane, które mają zakręcone włosy na lokówce. No. Mężczyzn, którzy są ładnie uczesani, mają schludne ubrania, jakby każdy chciał wyglądać.
0: Mhm. Czy w dziale konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się dużo takich obiektów, które właśnie są ubraniami? Czy to przetrwało do dnia dzisiejszego? No bo jednak jak sobie myślimy o tych ubraniach, one na pewno były wykonane z naturalnych tkanin, jak na przykład wełna, czy bawełna. I czy to w ogóle w jakikolwiek sposób zachowało się do dzisiaj?
2: Tak, mamy całkiem sporo takich obiektów. Tak naprawdę te obiekty dla właścicieli w pewnym momencie stały się pewną relikwią. To były jedyne obiekty, które mieli z poprzedniego życia i po prostu dbali o nie. Przypominały im o mieście, którego już nie ma i w końcu swojego życia często przekazywali nam te obiekty. To były też jakby wybrane obiekty. Mamy na wystawie, będziemy mieli buty z pracowni Lucjana Leszczyńskiego, to jest wybitny szewc. To są buty z wężowej skóry, no, produkt najwyższej klasy.
0: No właśnie, co jeszcze znalazło się na tej wystawie? Jakie obiekty będziecie pokazywać?
2: Pokazujemy ubiory z lat 30. Potem pokazujemy ubrania z czasów okupacji i tego, jak sobie radzono, jak są przerabiane, jak sukienki wieczorowe stają się podomkami. A następnie będziemy pokazywać ubiór w pierwszych dniach powstania, czyli odpowiadamy na pytanie, co dziewczyny i chłopaki założyli pierwszego dnia powstania. Są to sukienki, spodnie i na końcu po prostu pokazujemy militaryzację tego stroju. Powstańcy zdobywali panterki, czyli bluzy maskujące niemieckie, elementy wyposażenia niemieckiego, które przerabiali, żeby wyglądały jak mundurowanie polskie.
0: Dzisiaj rozmawiamy o wystawie, która otworzy się w Muzeum Powstania Warszawskiego już niebawem, bo 29 lipca. Splot, czy sukienka może być mundurem, o tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków i w ogóle dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie ma znaczenie ubiór w czasie wojny i jak do tego podchodzili ludzie, którzy no niestety żyli w tej wojennej rzeczywistości. Czy za tymi ubraniami, konkretnymi ubraniami, które zobaczymy na wystawie, kryją się jakieś ciekawe, ale osobiste historie? O tym porozmawiamy za chwilę w czwórce w poranku.

0: 29 minut po godzinie 9 dzisiaj o poranku zapraszamy do muzeum.
1: Słuchasz. Poranka czwórki.
0: Zapraszamy do Muzeum Powstania Warszawskiego na wystawę Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. 29 lipca ta wystawa wystartuje. I dzisiaj razem z nami jej kurator Adam Jerzewski, ale także kierownik działu konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Czy muzeum też się zajmuje konserwowaniem ubrań?
2: Nie, akurat ubrań nie. Mamy konserwację papieru, bo tych obiektów mamy najwięcej. Ale współpracujemy z konserwatorami tkanin.
0: A wiele z tych ubrań, które zobaczymy na wystawie, musiało zostać naprawionych albo mimo wszystko jednak poddanych jakiejś renowacji?
2: Większość. Musiała być oczyszczona, podprasowana, specjalnie ułożona, czy przygotowane specjalnie zostały podkładki pod to ubranie. Więc jakby prawie przy każdym obiekcie coś robiliśmy.
0: Czy część tych ubrań nosi jeszcze na sobie ślady wojny?
2: Tak. Niektóre mają jeszcze plamy krwi, inne mają rozdarcia z widocznymi śladami cerowań. Dużo tych ubrań zresztą też było przerabianych i to widać, jak wymieniano guziki na zatrzaski, żeby szybciej zdejmować, zakładać te ubrania, więc tak.
0: Większość. Czy za jakimś konkretnym ubraniem, które zobaczymy na tej wystawie, kryje się jakaś osobista historia?
2: Staraliśmy się wybierać takie ubrania, które mają wiele historii, żeby były to ciekawe ubrania. Mamy kurtkę na przykład Bogdana Bogdziewicza, czyli założyciela łódzkiej filmówki. Zresztą jego ulubiona kurtka, on używał jej po wojnie, z tego co wiemy, więc prawdopodobnie i zakładał filmówkę w tej kurtce. Mamy też przedmioty bardzo osobiste, bo to są przedmioty naszych rodzin, naszych pracowników. Jedna z koleżanek dała sukienkę wieczorową swojej babci, inna dała, pożyczyła nam sukienkę uszytą ze spadochronu, w której jej babcia z kolei brała ślub w czasie powstania, więc to są bardzo takie osobiste historie.
0: Czego ta wystawa tak naprawdę nauczy nas, o nas, o ludziach?
2: Ona ma nam pokazać, żebyśmy zobaczyli właśnie, jak my byśmy się ubrali, co my byśmy zdecydowali się założyć, oraz jakby też mam wrażenie takiej dbałości i szacunku dla ubrań. Jakby pokazać, że można je przerabiać, można je zmieniać, nie trzeba ich wyrzucać, że jednak trzeba mieć szacunek do ubrania.
0: Myślisz, że po tej wystawie inaczej spojrzymy na ubrania, które zakładamy na co dzień o poranku w domu?
2: Mam nadzieję. Mam nadzieję, że też skłoni nas do refleksji, żeby się zastanowić, co zakładamy, jak zakładamy i żeby po prostu wyglądać schludnie, jakby, bo ludzie w najgorszych warunkach swojego życia potrafili być schludni, więc jakby liczę na to, że inni też by chcieli.
0: Wystawa, która zmusi nas do refleksji na temat tego, co na siebie zakładamy, co to tak naprawdę o nas mówi i jakie mamy do tego podejście. Splot czy sukienka może być mundurem, o tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. Taka wystawa wystartuje już za moment w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzisiaj o niej opowiadał Adam Jerzewski, kurator wystawy i kierownik działu konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce o poranku.
2: Dziękuję bardzo.

0: 23 minuty pozostały do godziny 10. Budzimy Was o poranku.
1: Poranek czwórki.
0: Wyobraźcie sobie taką sytuację, docieramy na wymarzone wakacje, walizki rozpakowane, widok z balkonu przepiękny, plaża, górski szlak, no ale jest jeden problem. Zamiast spać jak kamień na tych wakacjach, po całym dniu podróży przewracamy się z boku na bok. Budzi nas

0: każdy dźwięk, a rano czujemy się bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem. Okazuje się, że to wcale nie przypadek, jest nawet na to specjalna nazwa. Naukowcy nazywają to efektem pierwszej nocy. Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że gorzej śpimy w miejscach, do których przyjeżdżamy, w hotelach, pod namiotem czy w wynajętym apartamencie? No i co zrobić, żeby już pierwszego dnia urlopu obudzić się naprawdę wypoczętym? I o tym dzisiaj będę rozmawiała z Wojciechem Kuczyńskim, który jest lekarzem, somnologiem. Dzień dobry, witam w czwórce.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Czy jest pan wyspany?
1: Tak, dziękuję.
0: Dobrze pan spał, cieszę się bardzo. Czy somnolog to jest jakaś nowa w ogóle profesja? Ilu mamy somnologów w Polsce?
1: To uporządkujmy pewne rzeczy.
0: Okay.
1: Somnologów w Polsce jest 5 łącznie. Somnologia nie jest nową dziedziną, jest dziedziną bardzo starą. Aczkolwiek w Polsce nie ma czegoś takiego jak specjalizacja z medycyny snu. Jest to regulowane bezpośrednio w rozporządzeniu ministra zdrowia. Takie rozporządzenie jasno definiuje, jakie mamy specjalizacje lekarskie. Aczkolwiek w krajach zachodu, na przykład w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, wyróżniamy taką odrębną specjalizację lekarską, jaką jest właśnie somnologia, czyli specjalizacja w zakresie medycyny snu. Dlatego w Polsce, chociaż jesteśmy somnologami, nie możemy tytułować się specjalistami medycyny snu, możemy być jedynie ekspertami w zakresie medycyny snu.
0: 5 somnologów na całą Polskę, biorąc pod uwagę, że pół Polski przewraca się z boku na bok, nie tylko pierwszej nocy na urlopie, to jednak trochę mało, przyzna pan.
1: 30% populacji ogólnej ma problemy ze snem, więc tak, jest to zdecydowanie za mała ilość lekarzy specjalistów zajmujących się problematyką zaburzeń snu. A o problematyce snu należy mówić zawsze kompleksowo, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia chrapania, bezsenności czy zaburzeń oddechowych zwanych potocznie bezdechami. To jest bardzo szeroka dziedzina, która obejmuje zaburzenia ruchowe, sny świadome, nawracające koszmary senne, więc jest tego naprawdę dość dużo.
0: No to jeszcze kiedyś umówimy się na rozmowę o chrapaniu, bo ja akurat chrapię i wiem to na 100%, bo parę razy moje własne chrapanie mnie budziło, ale dzisiaj będziemy rozmawiać na temat efektu pierwszej nocy. Właściwie skąd to się bierze? Dlaczego tak źle śpimy pierwszej nocy w nowym miejscu?
1: Z naszych oczekiwań. Oczekujemy tego, że wyjeżdżając na wakacje wyśpimy się, oderwiemy się od codzienności, od stresów, problemów. Pojedziemy na urlop, zwyczajnie w świecie spakujemy manatki i odpoczniemy. I oczekujemy tego, że znajdując się w nowym miejscu będzie po prostu ten magiczny efekt wow, którego po prostu nie ma. Natomiast zmiany same w sobie, takie jak zmiana miejsca, w którym śpimy, zwyczajnie w świecie są potrzebne. No bo dzięki temu mamy szansę zwrócić uwagę na to, że materac, na którym leżymy od lat 15 i ani razu go nie zmienialiśmy, jest zwyczajnie w świecie niewygodny i należy go zmienić. A może poduszka, na której dotychczas spaliśmy, powoduje, że budzimy się rano z bólem głowy czy na przykład z przykurczem mięśni okolicy szyi. Więc zmiany są potrzebne, ale to nasze oczekiwania powodują, że zwyczajnie w świecie ten efekt pierwszej nocy jest tak powszechny.
0: Dlaczego organizm po prostu nie potrafi wykorzystać zmęczenia po podróży i spokojnie zasnąć i przespać całą noc? Czy to jest jakoś tak, że ta jedna półkula mózgu jest cały czas na straży i cały czas na stand-by'u?
1: To jest trochę tak, że jesteśmy właśnie na tym stand-by'u, bo proszę pamiętać o tym, że jeżeli jedziemy zmęczeni i na przykład przysłowiowe zapałki pod powieki, żeby nam się tylko oczy nie zamknęły, to jakby nie patrzeć, jesteśmy stale pobudzeni. Te wszystkie hormony stresu, które są wydzielane, nas zwyczajnie w świecie pobudzają do akcji. I teraz, jeżeli już przyjechaliśmy do tego wymarzonego miejsca odpoczynku, zaczynamy rozbijać namiot, czy witamy się z pościelą w naszym pokoju hotelowym, to niestety ten czynnik stresu cały czas jest. I myślę, że nie tylko ja, jak również nasi słuchacze mieli okazję doświadczyć tego, że w sytuacji dużego stresu, dużego napięcia, czy wręcz przemęczenia organizmu, wtedy, kiedy spodziewamy się tego, że łatwo przyjdzie nam zasnąć, wcale tak nie jest.
0: Zawsze pod górę. Człowiek chciałby się wyluzować na tych wakacjach, ale organizm i mózg robią co innego.
1: I super! I może właśnie od tego powinniśmy zacząć. Może zamiast od razu wbijać pod tą pościel i witać się z przysłowiową gąską iść spać, może powinniśmy zacząć od tego, żeby właśnie się wyluzować.
0: To za chwilę opowiemy o tym, co zrobić, żeby jednak dobrze spać tej pierwszej nocy, żeby sobie jednak trochę pomóc. Trzeba zabierać ze

0: 15 minut pozostało do godziny 9. Witamy, nowy dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A przy okazji zastanawiamy się nad tym, dlaczego pierwszej nocy na urlopie zazwyczaj źle śpimy w nowym miejscu. I dzisiaj w związku z tym razem z nami jest Wojciech Kuczyński, somnolog. Człowiek, który zajmuje się zaburzeniami snu. Co możemy zrobić przed snem w nowym miejscu, żeby jednak naszemu organizmowi ułatwić adaptację, no i żebyśmy rano obudzili się wyspani?
2: Z jednej strony tak proste, z drugiej strony tak trudne pytanie, bo należy się zawsze odnieść do tego, czego my, jako osoby indywidualne, zwyczajnie w świecie potrzebujemy. Bo podam przykład. Nie każdy z nas jest ciepło bądź zimnolubny. Więc jeżeli wchodzimy do takiego nowego miejsca spania, po hotelu pokojowego, powinniśmy zadbać o to, żeby na przykład to pomieszczenie było właściwie dostosowane termicznie do naszych potrzeb. Pierwszym takim odruchem, który mamy w nawyku, to jest włączenie klimy na maksa, żeby taki pokój maksymalnie schłodzić. Raczej nie myślimy o otwieraniu okien, no bo za oknem upał, skwar, więc nie chcemy tego pomieszczenia wentylować. No i tak siedzimy w takim nieco zatęchłym pomieszczeniu z klimą odpaloną na maksa. Idziemy może pod szybki prysznic albo pod kąpiel, wracamy do pomieszczenia i nagle się okazuje, że w pomieszczeniu jest 16 albo 17 stopni i zaczyna nam być zimno. Więc takim jednym z trudniejszych wyzwań, z którym zaczynamy się mierzyć po przyjściu do pokoju, to jest dostosowanie tego pokoju termicznie do naszych potrzeb. Druga rzecz to jest na przykład łóżko. Myślę, że wielu z was mierzyło się z takim problemem, że będąc w pokoju hotelowym, wskakujecie na łóżko i okazuje się, że na przykład materac jest za miękki albo za twardy, bo nasze przyzwyczajenia do materaca w naszym miejscu zamieszkania zwyczajnie w świecie zaczynają brać górę. To, co można zrobić, to w wielu hotelach istnieje taka możliwość, żeby zapytać się o na przykład możliwość podmiany materaca na bardziej twardy, bardziej miękki, podobnie z poduszkami.
0: Oho, już widzę, nawet... jak idę do recepcji w hotelu i proszę o inny materac. Ha!
2: A, tak, ale takie rzeczy można zgłosić na przykład w uwagach, rejestrując sam pobyt w hotelu na etapie rezerwacji. Tak, żeby taki pokój był bardziej dostosowany do naszych

0: potrzeb. Bardzo wiele hoteli na przykład proponuje wymianę poduszek. Często jest tak, że są dostępne dwie, trzy lub cztery nawet poduszki w hotelu, dzięki czemu możemy sobie, powiedzmy, bardziej dostosować taką poduszkę do naszych potrzeb. Kolejna rzecz to jest pościel. Często jest tak, że mamy łóżko, które jest, nazwijmy to, sztywno zasłane, czasem nawet mocno wykrochmaloną pościelą. Ta pościel jest troszkę inna niż taka, którą mielibyśmy już po pierwszej czy po drugiej nocy użytkowania. Warto ją po prostu zwyczajnie w świecie stłamsić, żeby położenie się pod taką pościelą było po prostu bardziej komfortowe.
1: Ja już nie będę pytała o metody tłamszenia tej pościeli. Niech każdy sobie radzi.
0: I tutaj dochodzimy do głównego czynnika, o którym zaczęliśmy rozmowę. Warto zrzucić to napięcie, z którym pojechaliśmy na urlop, zostawiając wszystkie stresy w pracy.
1: Okej, wszystko rozumiemy.
0: No właśnie.
1: Wszystko jasne. Co zrobić, żeby dobrze wyspać się pierwszej nocy na urlopie? Czy jeśli ta pierwsza noc była nieudana, to kolejna zwykle będzie lepsza, czy nie ma gwarancji?
0: Tak, każda kolejna powinna być nocą lepszą. Aczkolwiek tutaj odniosę się do pewnego problemu, od którego zaczęliśmy też rozmowę, czyli chrapania. Bo jeżeli na przykład jedziemy z partnerem, partnerką, z którym nie zawsze przychodzi nam spać w tym samym pomieszczeniu, to nagle zaczynamy odkrywać, że nasz partner jest zwyczajnie w świecie głośnym
1: chrapaczem. No na to my już rady nie mamy, naprawdę. To już po prostu musicie sobie to jakoś sami ogarnąć, ale jeżeli chodzi o wszystkie inne dobre rady związane ze snem, pierwszego dnia na urlopie, to bierzemy je sobie do serca. Dzisiaj razem z nami był Wojciech Kuczyński, somnolog. Bardzo dziękuję za to dobre poradnictwo dotyczące naszego snu. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
1: 10 minut pozostało do godziny 10:00, to jest poranek czwórki, a właściwie jego końcówka. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny i oczywiście życzę wam pięknego, udanego, cudownego, słonecznego dnia. Nie zapominajcie, że są wakacje, więc zaszalejcie sobie. Kasia Dudo, do usłyszenia.

0: Dawka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: 30 stopni i pełne słońce. Pogoda klasyczna dla stolicy Katalonii, Barcelony, z której nadaje do Was Naked Relaxing.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim Wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to Wy mogli zapełnić ją Waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie Waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek Gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra Waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 zł.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Hola chicos, z tej strony Naked Relaxing. Witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w nowej odsłonie porannej rezydencji. Tego lata nadaję do Was ze słonecznej Barcelony. Będę przybliżał Wam katalońską kulturę, sztukę, jedzenie, festiwale, kluby i miejscówki, ale także przede wszystkim to, czym Barcelona żyje na co dzień. A zaufajcie mi, tutaj życie toczy się na absolutnie niesamowitych obrotach przy zachowaniu słonecznego luzu. Nie opuszczam jednak krajowego podwórka. Istnieją samoloty, istnieją lotniska, zaprzyjaźniłem się z nimi i relacjonuję dla Was rzeczy, ale także mamy dla Was zapowiedź Defender Soundwave Festival. Wywiad z organizatorami kultowego nadchodzącego Muse Festival i prywatną relację z Private Dancer w legendarnych śląskich kręgach tanecznych. Poza tym stałe punkty. Zapowiedź audycji Gramy Co Chcecie, relacje prosto z hiszpańskiego kotła po zwycięstwie reprezentacji Hiszpanii nad Argentyną. O tym meczu jeszcze będę chciał Wam powiedzieć. I na koniec konkurs. Czwórka na walizkach. Jest co robić. Kawy w dłoń, ręce na kierownicy. Czwórka, to słychać. Vamos!

Na jakie festiwale wybieracie się w tym roku? Nasz imprezowy latarnik mówi, że nadchodzi Defender Saltwave Festival, który już w ostatni weekend lipca zadomawia się na Półwyspie Helskim. W tym roku line-up sceny na wodzie został powiększony z 6 do 10 koncertów. A kto wystąpi 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni? Zaraz powiem, ale najpierw konkurs. Rozdajemy wejściówki na Defender Saltwave Festival. Dzwońcie, bo do rozdania mamy 2 bilety. Impreza objęta jest patronatem czwórki, a numer telefonu to 226452100. Przypominam, 226452100. Mówiłem wam o line-upie, dlatego kilka słów o nim, a właściwie kilka ksywek. Crystal Fighters, Salvatore Ganacci, Soku, Granson, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon, Zalia, chyba moja ulubienica, Livka, tak samo, Budka Surfera by Unda Dasea, Dawid i Dominika Płonka, wielkie pozdro, i plus 2, elektroniczny duet, który w tym roku został okrzyknięty, uwaga, odkryciem roku portalu Muno.pl. Absolutnie gorąco. Dlatego, szczerze mówiąc, chciałbym zagrać dla was numery, które pasują tutaj idealnie. Podsumowują festiwal i dadzą wam trochę tego vibe'u, dadzą posmakować morskiej soli. Przypominam, Defender Salt Wave już 31 lipca i 1 sierpnia na Półwyspie Helskim. See ya! A przed wami klasyczne już bliska od Dominiki Płonki, a później zagramy Plastu oraz Kukona. Czwórka, to słychać, całe lato dla was.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Mało nie mam czasu grać w twoje gierki, ani gnić z nimi w korkach. Od lat jednym pytaniem zajmuję głowę. Chciałbym w końcu móc porządnie odpocząć. Człowieku, każdy banał, który pisze, chciałbyś wydzierać na sercu. Ludzie stoją w kolejce do manifestu. Chcesz, to się częstuj tym, albo się częstuj mną. Stać obok, dobrze patrzeć i błyszczeć. Żadna forsa nie da mi tego, czy marzę. Lubisz gościa, bo każde zdanie ma bystre. Lubisz dżunta, bo jakoś łatwiej myśleć. To nasz podły świat, który tak dobrze wygląda. I prosty rap, który robiony jest na kompach. Potem wypalam z tego kompa, ląduję w twoich rączkach. Piszę książkę z nudów, aby się wyrywać z tłumów. Ty chcesz się wyrywać z domu za 2000 subów. Mamy podobny problem, więc może dalej próbuj. Jestem dokładnym graczem, proszę dopilnuj umów. Każdy blok się pyta, czy będzie mixtape jeszcze. Ten 3 i epkę, co nagrałem wcześniej. Obrałem inną ścieżkę, chwilowo na zakręcie. Nic nie bój, mało lat, ciągle walczymy. Mało nie mam czasu grać w twoje gierki, ani gnić z nimi w korkach. Od lat jednym pytaniem zajmuję głowę. Chciałbym w końcu móc porządnie odpocząć. Człowieku, każdy banał, który pisze, chciałbyś wydzierać na sercu. Ludzie stoją w kolejce do manifestu. Chcesz, to się częstuj tym, albo się częstuj mną.

0: śmieję, gdy pomyślę, jak to poszło. To są tylko liczby, które spadną, gdy urosną. Zabrać z tego świata niestety nic tam nie wolno. Więc jeśli ci zrobiłem fajny dzień, to ziomal pozdro.
1: Mało, nie mam czasu grać twoje gierki, ani gnić z nimi w korkach. Od lat jednym pytaniem zajmuję głowę. Chciałbym w końcu móc porządnie odpocząć. Człowieku, każdy banał, który pisze, chciałbyś wydzierać na sercu. Ludzie stoją w kolejce do manifestu. Chcesz, to się częstuj tym, albo się częstuj mną.
2: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
3: Za nami artyści, którzy w tym roku wystąpią na Defender Salt Wave Festival. Przypominam, już 31 lipca i 1 sierpnia widzimy się na Półwyspie Helskim. Bardzo duża dawka świetnej muzyki, ale także bardzo duża dawka energii i świetnej muzyki czeka na Was w czwórce, ponieważ na naszej playliście pojawiły się kompletnie nowe numery. Ja znam już pełną selekcję i przyznaję, że jest wspaniale, jakościowo i przede wszystkim różnorodnie. Tak jak zwykle w moich audycjach, większość muzyki jest autorska, ale nie mogę się nie pokusić o zagranie tego, co najbardziej podoba mi się z naszego nowego katalogu. Nie mogę Wam jeszcze zdradzić wszystkiego, co to nie, ale dwa numery, na to mogę sobie pozwolić. W tym tygodniu nowości czwórki od Nakeda dla Was to jest The Mexican OT, Water i Le Serafim, Elite i Cat's Eye, Iconic by Mistake. Myślę, że nic nie jest Iconic by Mistake, a na pewno nie te dwa numery. Czwórka latem dla Was, odświeżamy playlistę. Naked Relaxing, Barcelona pozdrawia Warszawę i całą Polskę bardzo serdecznie. Posłuchajmy nowości czwórki w tym tygodniu.

Hey, sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGO w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dead.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Czwórka to słychać w czwartkowy poranek przy mikrofonie Naked Relaxing, który wyjątkowo w tym sezonie nadaje do Was ze słonecznej Barcelony. Katalonia no jest moim domem od stosunkowo niedawna, ale już zdążyłem się przekonać, co to znaczy, co znaczy dla Hiszpanów, dla Katalończyków piłka nożna. Po raz pierwszy, kiedy FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii, fiesta na Plaza Catalunya była niesamowita. Po raz drugi, kiedy Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej i po raz trzeci, kiedy Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Gratuluję całej drużynie. Absolutnie nierówny mecz i tutaj mam na myśli dominację La Furia Roja, czyli Czerwonej Furii. Taki przydomek noszą Hiszpanie, ale także mam na myśli tutaj nieuczciwe, absolutnie nieuczciwe sędziowanie, bardzo nieczystą, brutalną wręcz grę Argentyńczyków. To, że no ewidentnie nie unieśli presji związanych z finałem, a pomagali im sędziowie i niestety nie sądzę tak tylko ja. Sam mecz odbył się w New York, New Jersey Stadium w dzielnicy East Rutherford. Tak naprawdę nie jest to już trochę Nowy Jork? Inaczej. Nie mówcie nikomu z Nowego Jorku, że New Jersey to Nowy Jork. Nie zgodzą się na to. No i był to wielki triumf, a tak naprawdę pokaz tego, że Stany Zjednoczone nie potrafią skomercjalizować sportu, który urodził się na starym kontynencie. I halftime show było bardzo średnie, bardzo mi się... Nie podobało mi się, po prostu mi się nie podobało. Mecz był doskonały w wykonaniu Hiszpanów. No i szczerze mówiąc, jako fan drużyny hiszpańskiej uważam, że zwycięstwo jest absolutnie zasłużone. Pamiętam pierwszy mundial, który został wygrany przez Hiszpanię, to był rok 2010, śmieszna piłka Jabulani, a sam mundial odbywał się wtedy w RPA. No i Hiszpanie po jednym golu, też w doliczonym czasie gry, zdobyli mistrzostwo. Tamto pokolenie jest nazywane złotym. Tacy gracze jak Andres Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Sergio Ramos, Xavi Alonso, Iker Casillas. Wymieniam ich teraz i naprawdę czuję ciarki. I mam wrażenie, że tak samo będziemy mówili o tym pokoleniu. Tacy gracze jak Rodri, tacy gracze jak Lamin Yamal, Olmo, Cucurella, który miał doskonały, zaliczył absolutnie doskonały występ. Tak samo jak Pedri, tak samo jak Porro i tak samo jak zdobywca bramki Ferran Torres. I tak piłka nożna jest dla mnie bardzo ważna, tak jeszcze

Jeszcze ważniejsza była fiesta na Plaza Catalunya, jednym z głównych placów Barcelony, gdzie toczy się życie, ale ta noc była absolutnie magiczna. Czułem, jak to by był Sylwester i ta radość i energia nie opuszcza mnie do teraz. Zresztą udało mi się nagrać taki voice-over tego, żeby troszkę przybliżyć wam, słuchaczom, to, co wtedy czułem, jak to wyglądało i przede wszystkim, jak to brzmiało, dlatego posłuchajcie Hiszpanów świętujących Mistrzostwo Świata w swoim ukochanym sporcie w piłce nożnej na Plaza Catalunya w Barcelonie.

0: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Przyznam szczerze, że Hiszpanie świętujący zwycięstwo Mistrzostw Świata w piłce nożnej to absolutny dżem. Bardzo fajnie, że udało mi się to nagrać. Mega się z tego cieszę. No właśnie, podróże, wakacje. Co sądzimy o tym temacie? Dzwońcie do nas, a będziecie mieli ku temu powody, bo mamy dla Was konkurs Czwórka na walizkach. To już chyba klasyczna akcja w wakacje, gdzie rozdajemy dla Was walizki. Wystarczy słuchać nas od rana i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Tym razem jest to walizka w Karkonosze. Osobiście kocham te góry, chyba moje ulubione, więc wrzucam do niej drugi przedmiot. A jest nim mapa. A przy okazji możecie dać znać, gdzie Wy wybieracie się na wakacyjne wyjazdy. Ja na przykład zamierzam jeszcze zwiedzić przepiękne plaże na Costa Brava. Byłem na jednej, ale to było tylko entree. Wybrać się i słuchajcie, na

0: polskie wesele. Nie mogę się tego doczekać. Letni konkurs, czwórka na walizkach, idealnie na wakacje, a do walizki włożyłem mapę.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
10: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 11.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Powiem wam, że aura w Barcelonie jest absolutnie niezawodna. Pełne słońce, 30 stopni, lekka morska bryza na Barcelonecie. To wszystko, czego w tym mieście do życia potrzeba. A nadaję do was ze słonecznej Barcelony Naked Relaxing.
1: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
1: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: play with that money, young. Save up that money, young.
1: Feel like you gotta watch out the side of yourself, man.
0: Stay with your burner, young. Yeah, if you leave him alone with that dollar, you got it. Ain't supposed to be none of that missing. Yeah, especially if you trust it with your life and it's supposed to be your brother, young.
2: Chwilka, to słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
3: Witam w drugiej godzinie porannej rezydencji. A wróć! Czwórka to słychać, czyli naszego nowego porannego pasma przez całe wakacje od poniedziałku do piątku. Różni prowadzący, w tym Naked, który nadaje do Was ze słonecznej Barcelony. Wyprowadziłem się, taki właśnie mały disclaimer, reminder. Pozwoliłem sobie na wyprowadzkę z Polski na okres wakacji. Powiem Wam, że jest świetnie, jest absolutnie genialnie i fajnie będzie wrócić do Polski na jakiś czas, ale przeżyć taką przygodę również jest doskonale. Ale również fajnie jest przeżyć festiwale, wyjazdy. No i jeden przed nami, mowa oczywiście o Muse Festival, nad którym czwórka w tym roku objęła patronat. Zostańcie z nami, bo mamy dla Was wywiad z organizatorami. Rozmawiał z nimi Kamil Jasiński. Poza tym wybrałem się na pierwszą edycję Private Dancer Festival na legendarnych kręgach tanecznych w Chorzowskim Parku Śląskim. Do tego opowiem Wam, jakie rzeczy są w Polsce obiektem dyskusji, a w Hiszpanii są kompletnie pomijane, są kompletnie normalne. Zostańcie z nami, odkryję dla Was trochę świata. Cieszmy się latem i nadchodzącymi urlopami. A jeśli urlopy już za Wami, to mam nadzieję, że mieliście piękną pogodę. Czwórka, to słychać, Naked Relaxing przy mikrofonie. No i co? Posłuchajmy trochę muzyki.

0: Štúrka poleca.
1: Uff, to było gorące. Powiem wam, że tak gorące jak tegoroczny sezon festiwalowy. Udało mi się już odwiedzić Sonar, udało mi się odwiedzić Primavera, Private Dancer, Audio River. Niestety nie mogę wybrać się na Muse Festival, ale wy możecie to zrobić. Skład festiwalu jest iście imponujący. Błażej Malinowski, Takati, Itoch, Anne, Rete, Norbach, Absolut, Precox, a.k.a. Jurek Przyździecki. Powiem wam, że robi to ogromne wrażenie. Przypominam, że Muse Festival już 24 i 25 lipca. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia organizatorzy, czyli Sabre i Rust. A rozmawiał z nimi Kamil Jasieński.
2: W tym roku jest to 19-wieczny pałac w miejscowości Kawęczyn, która jest 20 km od Torunia. Nazwa tego miejsca to Balzac Palace.
3: On jest generalnie częściowo zabytkiem, nawet chyba park, w którym się, bo to jest otoczone takim 200-letnim parkiem, też jest chyba częściowo zabytkiem. W jakim stanie? No jak wejdziesz do środka, to są tak naprawdę gołe mury, natomiast w samym stanie jest dobrym takim.

0: Chodzi mi o to, nie obawiam się, czy coś tam spadnie na głowę, absolutnie, tylko czy on jest odrestaurowany, czy on jest tak jakby trochę zaniedbany, jest taki undergroundowy tam klimat, domyślam się, że tak.
1: Tam jest taka historia, że właściciel wydzierżawił komuś ten pałac i Robert, który jest jego teraz dzierżawcą w zasadzie, sam od jakiegoś roku, ponad roku, własnymi siłami go odbudowuje, więc stara się przywrócić go do życia. Dużo pracy już tam włożył, dużo jeszcze wymaga, więc jest w trakcie jakby takiej, no, powiedzmy, renowacji własnymi siłami.
0: Słuchajcie, a jak znajduje się taką miejscówkę? Bo tych takich miejsc jest bardzo dużo w Polsce, ale są, tak jak już powiedzieliście, że to zabytki, są różnego rodzaju jakieś takie kłody po drodze, że nie można, tutaj jest tutaj zakaz, ktoś nie chce, lokalna społeczność, jest tak głośno, umcyk, umcyk, techno i tak dalej, dużo różnych problemów jest, a wam się to udaje. To jak to robicie i jak znajdujecie takie miejsca?
2: No myślę, że na pewno jest to wielomiesięczna praca. To nie jest tak, że takie miejsca od razu przychodzą.
0: Nie ma takiej stronki pałace.pl, prawda? Nie ma.
1: Są podobne.
2: Natomiast faktycznie jest bardzo, bardzo dużo fanpage'y na Facebooku, gdzie jest mnóstwo informacji o takich miejscach. Trochę też robimy metodą prób i błędów. I chyba moją ulubioną, czyli palcem po mapie, dosłownie. Otwieram sobie mapę i jadę palcem, klikam każdy punkt i później po prostu staram się po tych miejscach dzwonić. No i tak naprawdę te osoby, które są zainteresowane, no to z nimi prowadzimy rozmowy. A tegoroczna lokalizacja akurat właśnie została nam podesłana przez znajomych z klimatu.

0: igłą po mapie.
1: Wygląda na to, że dużo opowiadam wam dzisiaj o festiwalach. Mówiłem wam już o Defender Saltwave Festival, przed chwilą powiedziałem wam o Muse Festival i mieliście okazję posłuchać fragmentu wypowiedzi Sabra i Rasta, czyli organizatorów festiwalu, a sam osobiście chciałbym wam opowiedzieć o Private Dancer Festival. Kojarzycie taką nazwę jak kręgi taneczne? Tak, ja też i uważam, że to był jeden z najlepszych momentów kultury tanecznej wewnątrz festiwalu w Polsce. Natomiast same kręgi taneczne to jest absolutnie legendarne miejsce. Jedno z najbardziej charakterystycznych i historycznych obiektów Parku Śląskiego. Powstały w 1952 roku jako część strefy festynowej. Uwierzylibyście, że już od blisko 75 lat odbywają się tam eventy? No w tym takie jak Private Dancer Festival. Znajdziemy, jakby w skład kręgów wchodzi duży krąg taneczny z taką centralną sceną i tam był main stage i amfiteatralny

położone do góry miejsca dla publiczności. Mamy też dwa małe kręgi taneczne, położone nieco wyżej na takim wzgórzu wśród drzew. Absolutnie doskonała lokalizacja. Line-up wypełniony zagranicznymi gwiazdami i mocno krajową reprezentacją. No, zdecydowanymi faworytami dla mnie byli DVS1, który po raz kolejny udowodnił, dlaczego jest uznawany za jednego z najlepszych techno DJ-ów na świecie. Niesamowity set rozwijany bardzo powoli, zamiast efektownych dropów, taka perfekcyjna selekcja, bardzo płynne, bardzo takie smooth miksowanie. Nie zawiódł mnie także duet Fiak, który grał Hybrid, czyli połączenie DJ setu i live actu. No i Berlińczycy dostarczyli jeden z najbardziej energetycznych występów całego weekendu. No wiecie, jak to dwóch braci, charakterystyczne połączenie właśnie live actu i DJ setu. Parkiet absolutnie nie zwalniał przez cały występ. Dużo acidu, dużo takiego breakowego, ciężkiego, łupiącego techno. Czysty Berlin. Do tego mieliśmy jeszcze scenę house'ową, scenę hard techno i scenę, na której sam miałem przyjemność wystąpić w duecie z doskonałym warszawskim zawodnikiem truantem Patryku. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i co? Mówiłem o festiwalu techno na Śląsku. To może zagramy coś z repertuaru. Fiak, klasyk, Onslaught Remix.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Całe lato wypełnione jest dla mnie podróżami pomiędzy Barceloną a Warszawą i innymi polskimi lokalizacjami, gdzie występuję sobie na scenach różnych festiwali czy klubów. Jest to wielka przyjemność. Nie mogę też zapominać o tym, że jestem DJ-em, chociaż wy znacie mnie bardziej z radiowego, zadowolonego, szczęśliwego, opalonego, słonecznego głosu. No i taka też jest Barcelona, miasto, które żyje absolutnie tętni życiem w wakacje, chociaż przyznam, że turystów jest całkiem sporo. No, mieszkając w Barcelonie, dowiaduję się, jak wygląda kultura, i powiem wam, że zauważyłem dość istotne różnice. A mianowicie chciałbym wam przybliżyć trzy rzeczy, które u nas w Polsce są obiektem dyskusji.

A w Hiszpanii kompletnie normalne są traktowane. Są traktowane tak po prostu jako część życia. No i jest to na pewno życie na zewnątrz. Je się przy stolikach na zewnątrz, wychodzi się, siedzi się przy stolikach na zewnątrz, są to tak zwane aterace i każdy tam spędza czas. Dzieci nawet, dzieci na dworze po godzinie 22 to jest absolutna norma, nawet po 23, grające w piłkę, ludzie tańczący na ulicy, tańczący. Mieszkam blisko takiego miejsca, Mercat San Antoni, polecam wyszukać na mapie, świetny stary barceloński Mercat i wyobraźcie sobie, że w podziemiach. Na kondygnacji minus jeden mamy wielką powadź betonową, wejście do mojego ukochanego Lidla, no i właśnie, i tam dzieje się życie. Ludzie tańczą flamenco, b-boy ćwiczą breakdance, dzieciaki grają w piłkę. No niesamowite. Druga taka rzecz to życie prywatne. Życie prywatne jest prywatne. Nikt nie pyta dlaczego, co i jak. Dlaczego ktoś kogoś zostawił, dlaczego ktoś, nie wiem, ma dzieci z kimś. Dlaczego zostawiłeś taką pracę, a dlaczego ty zmieniasz pracę, a dlaczego ty w ogóle żyjesz. Nie, takich pytań nie ma. Nikogo to nie obchodzi. Jeśli chcesz się dzielić, to się dzielisz. Jeśli nie, nikt nie będzie w to wnikał. No, przez to Hiszpania mogą być odbierani jako takie jednak brzoskwinie, to znaczy miękkie i takie milusie z zewnątrz, ale twarde i ciężkie do przejścia w środku. No ale tak czasem jest. Mówiłem, że jestem uśmiechnięty, no bo pogoda zmienia życie. 30 stopni, pełne słońce, niska wilgotność. Jestem ciepłolubny, więc dla mnie idealne warunki do letniej egzystencji, czego niestety nie można powiedzieć o tym tygodniu w Polsce, który okazał się absolutnie okropny. Okropny. Tak nie powinno wyglądać lato i fajnie, że popadało, ale 16 stopni, nie no, proszę was. Dlatego teraz dla was mój ulubiony słoneczny numer, który jest dla mnie taką pieśnią przywołującą ciepłe lipcowe promienie. Javan Marizinha Neresi, czwórkowy klasyk od Nekeda dla was. Posłuchajmy.

0: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Ty stary, a ciebie tak nie męczy, jak tak jeździsz? Nie, nie, absolutnie nie. Nie no, tak naprawdę trochę męczy, ale przywykłem do tego, do życia i do bycia naked na walizkach. Właśnie, chyba z przyzwyczajenia tak mówię, bo bardzo dużo podróży w tym roku, ale absolutnie piękne życie. Wy też tak macie? Jeśli tak, to mamy dla was konkurs. Czwórka na walizkach. Wystarczy słuchać nas od rana i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Tym razem jest to walizka w karkonosze i wrzucam do niej drugi przedmiot, a jest nim mapa. Mapa na pewno może się przydać w karkonoszach, jeśli na przykład wysiądzie nam na szlaku telefon. Dzwońcie pod 226452100 i przy okazji możecie dać znać, gdzie wy wybieracie się na wakacje. Tak jak mówiłem, ja wybieram się na plaże słoneczne, piaszczysto-kamieniste plaże Costa Brava, ale także na polskie wesele, którego absolutnie nie mogę się doczekać. Czwórka na walizkach? Idealnie na wakacje. A my słyszymy się za chwilę.
0: To jest nasz letni konkurs.
1: Letni konkurs.
0: Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Bawało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmo.

0: expert.pl.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Po reklamie.
6: Piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Minęła 12.
0: Pogoda.
1: Szczerze mówiąc, barcelońska aura rozpieszcza mnie niesamowicie. 30 stopni, pełne słońce, bardzo delikatny wiaterek. Właściwie w całej Hiszpanii aura jest absolutnie niesamowita. I wysyłam wam teraz trochę słoneczka do Polski. Trzymajcie.
0: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Will I ever be loved?

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Przy mikrofonie Naked Relaxing kilka minut po godzinie 12. W poprzednich godzinach opowiadałem Wam trochę o barcelońskich przygodach. Przypominam, że to właśnie stamtąd do Was nadaję. Opowiadałem o tym, jak wygląda fiesta na Plaza Catalunya i również jedno hiszpańskie wejście dla Was będę miał przygotowane, tym razem kulinarne. Kocham jeść, to nie pozostaje tajemnicą. Ale zanim to dwa stałe punkty. Klasyk na weekend, bo z czwórką rozpoczynamy weekendy już w czwartki. A jak wiadomo, czwartki to taki mały piąteczek w wakacje. A poza tym zapowiedź nowej audycji Zuzy Zielińskiej. Gramy co chcecie, a kiedy? No tego już musicie się dowiedzieć. A jak to zrobić? Zostając z nami na antenie. Czwórka, to słychać całe wakacje przy mikrofonie Naked Relaxing. A, zapomniałbym. I jeszcze na sam koniec będziemy dla Was mieli mały, malutki konkurs. Zostańcie z nami. Jeszcze raz zapraszam serdecznie. Dziękuję. Naked Relaxing przy mikrofonie. I co? Posłuchajmy.

0: klasycznie o tej porze.
1: Pytanie do słuchaczy. Jak mijają wam wakacyjne weekendy? Słodkie lenistwo, czy raczej pełno pracy, na przykład w ogrodzie, przy samochodzie, projekcie, czy na działce? U mnie klasycznie. Jestem bardzo zabiegany, zapracowany, zagrany, ale też mam powody do świętowania. A mówię o weekendzie, dlatego że wymyśliliśmy z takim czwórkowym gremium, że rozpoczynamy weekend w czwartek, a nie w piątek. Dla nas właśnie czwartek to taki mały piątek, klasyk na weekend, czyli nasz nowy format w dzisiejszym wydaniu, naprawdę klasyk. Numer, który większość 20-30-latków pamięta z dzieciństwa. Świetne, klubowe brzmienie, świeżutkie i powiem wam, najpierw może tytuł. Ingrid, 242 z 2002 roku. To jest dopiero klasyk. Utwór niesamowicie łączy tą francuską taką chanson, śpiew, retropop i no właśnie, mocne uderzenie, stopę 4x4, świetny house'owy beat, czyli to, co w klubowej elektronice jest najlepsze. Lekki, wakacyjny, ale jednocześnie lekko dramatyczny klimat, no bo tu tytuł opowiada, tu jesteś skończony, bo mi tu ma pchomi, całeś masz przechlapane. I oddaję właśnie ten numer, sam numer jest o kobiecie, która mówi koniec takiej toksycznej relacji, ale robi to nie przez smutek, tylko przez taniec, ironię i odzyskanie takiego mocnego poczucia własnej wartości. Znacie na pewno klip, gdzie Ingrid płynie piękną, piękną łodzią motorową z taką opaską na głowie. Nostalgiczny symbol początku lat 2000, podobnie jak inne taneczne hity tamtej epoki, Underdog Project Summer Jam, pukam do ciebie. Ale łódka i ten śródziemnomorski wakacyjny klimat, coś absolutnie pięknego. I Ingrid w różowej, przepięknej opasce. I dla tych, którzy nie kojarzą tego numeru, to po pierwszym na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. Klasyk na weekend w czwórce. Ingrid, 242. Posłuchajmy.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Za nami klasyk na weekend, a przed nami zapowiedź naszej nowej audycji. Zuzielińska i Gramy, co chcecie. W każdy piątek od 18 do 20. To wy tworzycie czwórkową playlistę. Wystarczy do nas napisać na czwórka@polskieradio.pl lub zadzwonić pod 226452100 i dać znać, jaki wasz ulubiony kawałek powinien polecieć w czwórce. W tym tygodniu moim ukochanym numerem jest niespodzianka Blur, Boys and Girls. Klasyk, a zarazem hymn ery Britpopu. Ogromnie satyryczny numer o wakacyjnym imprezowaniu, o takim życiu gładkim, melanżowym, bezmyślnym, pustym. Inspiracją dla Damona Albarna, przypominam, jest to lider Gorillaz, ale także Blur. Były wakacje w Magaluf na Majorce, gdzie obserwował sobie brytyjskich turystów przyjeżdżających głównie tam po to, żeby melanżować i nawiązywać takie przypadkowe, powierzchowne relacje. Vibe, totalny vibe. A jakby sam muzycznie, połączenie rocka i muzyki klubowej, no, Boys and Girls stało się jednocześnie jednym z największych przebojów zespołu.

i otworzyły erę albumu Park Life. I myślę, że było takim katalizatorem transferu Damona Albarna z muzyki stricte gitarowej do troszkę bardziej romansujących z popem eksperymentów. Gramy co chcecie, każdy piątek od 18 do 20. Piszcie na czwórka@polskieradio.pl i dzwońcie pod 226452100. A ode mnie dla was Blur, Girls and Boys.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Właśnie wymyśliłem sobie nową ksywkę Naked Spain Maxing, a to dlatego, że nadaję do was z Hiszpanii. Chociaż Katalończycy obraziliby się na to, że tak mówię o tym skądinąd przepięknym, przepięknym regionie. Naked Relaxing z Barcelony. Przybliżam wam trochę sztukę, kulturę i właśnie jedzenie. A tapasy barcelońskie są niesamowite. Top 4 miejsca na tapas. Pierwsze, El Champanet. Własnej produkcji kawa, niesamowita tortilla e patata i kalmary, za które byłbym w stanie naprawdę oddać bardzo wiele. Ten smak śni mi się po nocach. Drugim miejscem jest La Habata. Dosłownie w tłumaczeniu to jest dziczyca, ale tak naprawdę La Habata to jest określenie na kogoś, kto jest twardy, nieustępliwy i zawsze dąży do swojemu. I tam takie... No de facto są to fragmenty bekonu, nazywają się to recnos. Absolutnie niesamowite, rozpływające się w ustach i jednocześnie chrupiące. Do tego klasycznie patatas bravas i papryczki padron i obiad jest gotowy. I jeszcze gambas con ajo, czyli krewetki w czosnku. Niesamowicie są tam zrobione. My dostajemy je na takim półmisku. Jeszcze wołowina do tego. Ach, świetne jedzenie w La Habata. Kolejnym miejscem jest wspominany przeze mnie kilka tygodni wcześniej Bar La Principal. Niesamowite tak samo miejsce. Przepyszne, oldschoolowy kataloński bar na pograniczu dzielnic Eixample i El Raval. Tak się składa, że akurat na Ravalu mieszkam. La Principal to już klasyk. Tam najlepsze były croquetas con jamon iberico. Niesamowite rzeczy. Niesamowicie chrupiące, miękkie, beszamel w środku. Kocham jeść, naprawdę kocham jeść. No i takim honorable mentions będzie El Pollo. Może nie jest to najlepszy tapas bar, ale...

najbardziej OG wśród młodych ludzi został mi polecony przez moich rówieśników. Naprawdę nie zawiodłem się. A jeśli tapas bar, to trzeba by zjeść jakiś deserek i taki bonusik ode mnie dla was. Honcake. Bo nigdzie sernik baskijski z gorgonzolą nie smakuje tak jak tam. Jeśli będziecie się wybierali do Barcelony, dajcie mi znać tak prywatnie na Instagramie. Wyślę wam mapkę i powiem to ją, powiem czego unikać i gdzie iść. A może dowiecie się już w przyszłym tygodniu. Naked z Barcelony? Czemu nie? W przyszłym tygodniu powiem wam, co robić, a czego nie. A tymczasem posłuchajmy.

0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Coś o tym wiem, pół życia spędziłem na walizkach. I jeśli wy też tak macie, to dzwońcie. 226452100 i wystarczy słuchać nas od rana, spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po 18. Tym razem walizka jest spakowana w karkonosze i wrzucam do niej drugi przedmiot. Jest nim mapa. Przypominam numer. Dzwońcie pod 226452100. Zbierajcie rzeczy, które wsadzamy codziennie do walizki i dawajcie znać po godzinie 18. Możecie przy okazji powiedzieć nam, gdzie wybieracie się na wakacyjne wyjazdy. Costa Brava? A może Kołobrzeg? Ja na pewno. Mnie szukajcie na polskim weselu. Nie mogę się tego doczekać. Jak by powiedzieli Hiszpanie? Muchas gracias. Con mucho gusto. Me llamo Neke Relaxing. Escuchamos czwórka. To słychać. Idealnie na letnie wakacje. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ciao.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
15: O nie, my tak nie gramy.

0: Nie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw, a także alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 2 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało także o alercie dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Alerty będą obowiązywać od dzisiaj, od południa do 22. Na terenach ich występowania prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą krótkotrwałe, ale bardzo intensywne opady deszczu i do tego porywy wiatru, nawet do 65 km na godzinę.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
11: O nie, my tak nie gramy.
12: Ja wiem, że tak będzie. Ja wiem, że tak będzie.
13: Czwórka, to słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy prawie 10 minut po godzinie 13, mamy też czwartek, więc najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Konkursy, zgadywanki, nagrody i bardzo dużo innych ciekawych tematów. Mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy razem. O jedzeniu też na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy. W końcu mamy czwartek i obiady czwartkowe, ale także o polskim rynku reklamowym. To już za moment, więc zostańcie z nami. Kłaniam się i zapraszam.
2: Nowość na playliście.

0: Her rain's water like the ocean.
1: To jest popołudniowa w czwórce.
2: Mamy 12 minut po godzinie 13, a w studiu czwórki pojawił się już gość Tomek Dławichowski, członek kapituły nagród Crafty SPR Awards, a także producent reklamowy. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć.
2: Tomku, spotykamy się, ponieważ wielkimi krokami zbliża się rozdanie nagród Crafty Awards. To są nagrody polskiej branży reklamowej.
3: Tak, tak, to są nagrody od Stowarzyszenia Producentów Reklamowych dla Twórców Reklam.
2: I obecnie trwa jeszcze okres, ten czas, kiedy można się zgłaszać.
3: Do poniedziałku można się zgłaszać, z tym, że tak jak rozmawiamy sobie w radiu, które jest dosyć szerokiej publiczności, to pewnie mało jest producentów reklamowych, za to jest na pewno wielu młodych twórców. I u nas jest taka kategoria młody twórca, więc jeżeli ktoś nas słucha, chciałby w branży kreatywnej zacząć, można pokazywać teledyski, zdjęcia, to nie muszą być reklamy, to zapraszam.
2: To w takim razie, czy można zgłaszać się samodzielnie, czy ktoś nas musi zgłosić?
3: Mogą twórcy samodzielnie, mogą przez studio, które produkowało na przykład reklamę, w której brali udział jako twórca.
2: Tomku, jak obecnie wygląda branża kreatywna, jak wygląda rynek reklamowy? Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich kilku lat od pojawienia się sztucznej inteligencji to wszystko stanęło na głowie. Jak wy sobie radzicie?
3: Wiesz co, moja znajoma powiedziała a propos branży PR-owej, coś bardzo fajnego, że zmieniło się wszystko i nic. I w zasadzie w branży reklamowej podobnie. I jakieś 3 lata temu, kiedy zaczynały te wchodzić narzędzia generatywne, spotkaliśmy się w stowarzyszeniu, tak 30 studiów jest zrzeszonych, więc dosyć duża grupa. Obejrzeliśmy te pierwsze próbki Sory wtedy, czyli takiego narzędzia, które generuje wideo, i takie były głosy, no dobra, no to pora chyba zamykać biznes, otwierać warzywniaki albo zająć się budownictwem. Słuchaj, minęło 3 lata, wszystkie te firmy istnieją. Więc tutaj się dużo nie zmieniło, natomiast rzeczywiście zmieniły się narzędzia i to AI, które na początku wyglądało, że ta technologia może zastąpić wręcz bardzo wiele osób, no jeżeli chodzi o producentów, to producentów nie zastąpiła, jeżeli chodzi o reżyserów, reżyserów nie zastąpiła. Przyspieszyła pewne działania, spowodowała, że niektóre ujęcia w reklamie, które są bardzo czasochłonne i przez to kosztochłonne, że są do zrealizowania w mniejszym budżecie w tej chwili. Ale w stowarzyszeniu, jak robiliśmy badania rynku takiego wewnętrznego nas producentów, to się okazało, że najczęściej wykorzystywane AI jest hybrydowo, czyli część nadal robimy tradycyjnie, tu się nic nie zmienia, i dopiero AI wchodzi jako narzędzie gdzieś na tym etapie postprodukcji.
2: To jest po prostu narzędzie, które ma czy usprawnić, czy trochę coś przyspieszyć, bo ja widziałem już gdzieś w przestrzeni miejskiej jakieś reklamy, które były wygenerowane przez sztuczną inteligencję i to chyba nie tylko branża, ale w ogóle wszyscy ludzie są już przewrażliwieni na punkcie AI. Jeżeli widzimy jakiś AI slop, to od razu czujemy niechęć do tego.
3: Tak? No dobra, widziałeś i co? Co poczułeś? Że...
2: Ale aha. Tak sobie pomyślałem.
3: No więc to jest moment, kiedy jeszcze rozróżniasz, że to jest AI. Myślę, że te narzędzia będą coraz lepsze i w pewnym momencie może się okazać, że nie zobaczysz, gdzie

0: spocie, w którym są tradycyjne ujęcia i AI-owe, nie zobaczysz, gdzie był AI użyty. I jakby to jest kierunek, w którym idzie branża. A co do tego takiego AI hejtu, to powiem ci, że to też zmienia. Jest chyba za mało badań, trudno powiedzieć, bo do mnie docierają sprzeczne informacje. Niektórzy tak jak ty. Ale ostatnio czytałem badanie dużej grupy, międzynarodowej grupy reklamowej, że bardzo dużą popularnością mikrodramy zaczynają się cieszyć. Takie malutkie serialiki, nie wiem, w pionie przeważnie na social mediach albo na platformach, które do tych mikrodram są przeznaczone. I ludzie, którzy brali udział w badaniu, powiedzieli, że dla nich, jeżeli AI zrobimy tę mikrodramę szybciej i będzie tego więcej, to dla nich jest okej.
1: Dla widza potencjalnego, tak?
0: Tak, więc trudno powiedzieć, wiesz, czy to jest odpychające, czy nie. No i w momencie, kiedy nie będziesz rozróżniał, to już nie ma w ogóle rozmowy.
1: No sam odbiorca takich dram myślę, że jest specyficzny. No ale dobrze, nie będziemy teraz o tym rozprawiać. No ale rynek na pewno się zmienia. Też branża reaguje, o tym porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Tomek Dławichowski jest razem z nami. Rozmawiamy o branży reklamowej, rozmawiamy o nagrodach Crafty SPR Awards. Czy jest dużo miejsca w tej branży? Po tym, jak pojawiło się AI, po tych wszystkich ułatwieniach, zmianach technologicznych, czy to jest przyszłościowa branża?
1: Ja myślę, że tutaj się nic nie zmieniło. Jeżeli ktoś jest zdolny, robi kreatywne rzeczy, potrafi opowiedzieć historię, bo reklama to, wiesz, to jest 15-30

0: 30 sekund, masz tak mało czasu, każda decyzja, każda sekunda jest na wagę złota. Ta historia musi się trzymać kupy, więc jeżeli ktoś to potrafi i robi rzeczy, które przyciągają uwagę, jest dla niego miejsce w branży kreatywnej, w branży reklamowej.
1: Powiedziałeś 15-20 sekund. Ten czas cały czas się skraca. Jeszcze pamiętam kiedyś, czy w kinie, czy też gdzieś na YouTubie można było obejrzeć takie zlepki najzabawniejszych, najciekawszych reklam i te reklamy, jedna reklama potrafiła i minutę bardzo często trwać.
0: No, teraz tak samo, no wiesz, no, są różne reklamy, różne zastosowanie mają. Są reklamy wizerunkowe, one potrafią trwać 2 minuty, ale są naprawdę dobre, wciągające, chcesz to oglądać. Takich jest mniej w bloku reklamowym. Blok reklamowy jest bardzo drogi, więc tam dominują 30-30, tak? 30-sekundowe reklamy. No i weź się, kurczę, zmieść tutaj, opowiedz historię, przekaż wartości marki, przekaż komunikat i żeby to wszystko miało ręce i nogi, no trzeba mieć tutaj trochę talentu.
1: Mówisz o takim bloku reklamowym w telewizji.
0: W telewizji, tak. No, prerole na streamingowych portalach również trwają po 30 sekund.
1: A jak w ogóle rozkładają się dzisiaj siły w branży reklamowej? Ile rzeczy produkuje się do internetu, a ile rzeczy jeszcze produkuje się do tradycyjnych mediów?
0: Chyba nie trafiłem na takie badania. Raczej to wygląda tak, że tworzysz spot, on jest na przykład z myślą o tym, że pójdzie tylko do digitalu. Okazuje się, że w ogóle super sprzedaje. Rozszerza się wtedy prawa na telewizję i oczywiście można sobie zaplanować, tak, że będzie telewizja, internet i to są takie najczęstsze prawa, ale co będzie potem, różnie bywa.
1: Ale ta część telewizji jest coraz, czy telewizja w branży reklamowej jest coraz mniej ważna? To się też zmienia?
0: Nie powiedziałbym, że mniej ważna. Ona się gdzieś po takim upowszechnieniu internetu rzeczywiście dostała troszeczkę mniej tych reklam. Ale od dłuższego czasu się ustabilizowały, myślę, te proporcje, że to jest tak 50-50.
1: Okej, okay, a dużo ludzi młodych chce pracować w branży reklamowej?
0: Sporo. Zawsze tym... To jest hermetyczna branża. Zawsze barierą było to, żeby gdzieś jakoś się tam dostać.
1: A
0: żeby
1: trzeba kogoś znać?
0: No to nie zawsze chodzi o to, żeby znać, ale mieć możliwość pokazania komuś swojej pracy. A z kolei, żeby pokazać coś ciekawego, to było dosyć ciężkie zawsze do wyprodukowania no gdzieś tam na studiach, może etiudy filmowe, jeżeli zrobiłeś fajne, no to ci powoli pomagało. Teraz mamy wrażenie, że można nawet, nie wiem, telefonem czy właśnie za pomocą algorytmów AI opowiedzieć fajną, pokazać historię tym zainteresować producentów.
1: Czyli żeby wejść w ogóle do branży, czy dobrze rozumiem, trzeba mieć już bogate portfolio, trzeba mieć co pokazać.
0: Nie bogate, ale trzeba pokazać, że rozumie się język wizualny i umie się opowiadać historię.
1: To w takim razie, jeżeli ktoś chciałby ubiegać się o waszą nagrodę z młodych twórców, to co musi wysłać? Czy to ma być jakieś nagranie? Co to może być?
0: Mamy w ogóle 17 kategorii, tak? One są głównie dla profesjonalistów, bo chcemy nagradzać różne krafty, scenografię, montaż, reżyserię, zdjęcia, więc jeżeli ktoś pracuje w reklamie i robi taki wycinek, nawet mały, to może się zgłosić. Natomiast dla bardzo szerokiego audytorium, dla młodych ludzi, którzy, nie wiem, robią fajne fotografie, teledyski, rolki i chcą pracować w reklamie, to mamy kategorię młody twórca, trzeba mieć między 18 a 30 lat, wejść na stronę crafty-awards.pl i do 27, czyli do poniedziałku, do północy, do 23.59 można przysłać te prace. Nie trzeba mieć bogatego portfolio, wystarczą 3 prace.
1: To zachęcamy wszystkich młodych kreatywnych. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję
0: bardzo
1: za to,
0: dzięki,
1: że wpadłeś do naszego studia. Tomek Dławichowski, członek kapituły nagród Crafty SPR Awards był razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.

0: To oczywiście Fred Again, 29 minut pozostało do godziny 14. Reklamy reklamami, ale oczywiście o naszych walizkach pamiętamy.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: A weekendzik coraz bliżej, wiecie, z plecaczkiem. Nie wszędzie można. Wszystkiego nie spakujemy w mały plecak, więc taka walizka na pewno się przyda. Szczególnie, że dzisiaj pakujemy walizkę w karkonosze, no i wkładamy teraz trzeci przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Książkę Sławka Gortycha. No jak karkonosze, to musi być jego książka. To jest oczywisty wybór. Co było wcześniej? No, będziemy chodzić po górach. To jest może drobna podpowiedź, ale nie mogę powtórzyć tych przedmiotów. Jeszcze u Jędrzeja po godzinie 16 pojawi się czwarty przedmiot. No i jeżeli później uda wam się te wszystkie przedmioty powtórzyć na naszej antenie, dzwoniąc do naszego studia 226452100, to wtedy walizka jest wasza. No i można wyjeżdżać na weekendy w góry, w karkonosze. Niekoniecznie, ale jeżeli ktoś chce, jak najbardziej. Książka Sławka Gortycha to jest trzeci przedmiot.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: 21 minut pozostało do godziny 14. Ile można tak siedzieć na busaka? Wypadałoby założyć klapki, czwórkowe klapki Kubota już teraz do zgarnięcia. Tylko trzeba odgadnąć, kto to mówi.
1: Ważne jest w życiu właśnie czerpanie z życia radości, a przecież właśnie moje zachowanie jest właśnie takie właśnie, że ja czerpię z życia radość. A po co się smucić?
0: Duże natężenie słowa radość i życie w tej krótkiej wypowiedzi, no ale może właśnie ta radość życia wam podpowie, kto to mógł powiedzieć. 226452100 to jest numer do naszego studia. Korzystajcie z życia, radujcie się i dzwońcie do czwórki. 226452100. Jak wygracie klapki Kubota czwórkowe, to na pewno będziecie się radować i żyć też będzie można. 226452100.

0: Już tylko 17 minut pozostało do godziny 14. Oczywiście Nikap za nami, a przed nami...
1: Ważne jest w życiu właśnie czerpanie z życia radości, a przecież właśnie moje zachowanie jest właśnie takie właśnie, że ja czerpię z życia radość, a po co się smucić?
0: No i mam nadzieję, że radosny Rafał się do nas dodzwonił. Halo, halo.
2: Cześć.
0: No cześć Rafale, jak tam u ciebie dzisiaj?
2: O, bliżej weekendu.
0: Czy czerpiesz z życia radość dzisiaj już w czwartek?
2: Staram się.
0: Tak? No to najważniejsze. Dobrze, jak myślisz, kto to mógł powiedzieć?
2: Mi się wydaje, że to był pan Robert Makłowicz.
0: Nie, to nie był Robert Makłowicz, ale on też czerpie z życia garściami, garściami, chochlami, łyżkami i widelcami, ale nie, to nie jest on. Pozdrawiam cię, Rafale, dzięki bardzo. Dzięki. Tak, tak, 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwońcie i jeszcze raz posłuchajmy tego głosu. 226452100 to jest numer do naszego studia. No i kto to mówi?
3: Ważne jest w życiu właśnie czerpanie z życia radości, a przecież właśnie moje zachowanie jest właśnie takie właśnie, że ja czerpię z życia radość. A po co się smucić?
0: I tutaj taki lifehack, jeżeli ktoś dzisiaj wcale nie jest taki radosny, wręcz odwrotnie, jest smutny, to też można zadzwonić i można odgadnąć i wtedy wszystko się zmieni. 226452100, czyli to jest głos. Przypominam, że dzisiejszą stawką są czwórkowe klapki Kubota, absolutnie niedostępne w żadnym sklepie, tylko można je wygrać w czwórce. 226452100.

0: Wysoka gumowa stawka, czwórkowe klapki Kubota, tylko trzeba odgadnąć, kto to mówi.
1: Ważne jest w życiu właśnie czerpanie z życia radości, a przecież właśnie moje zachowanie jest właśnie takie właśnie, że ja czerpię z życia radość, a po co się smucić?
0: No i czy się smuci Łukasz, czy czerpie z życia radość? Halo?
2: Cześć, sama radość.
0: Sama radość.
2: Samą dobę.
0: Elegancko, bardzo nas to cieszy. Uśmiech pojawia się też na naszych twarzach, jak słyszymy takich zadowolonych słuchaczy. Łukaszu, czyli to jest głos. Kto to mówi?
2: Czy to nie jest ten śmieszny Stifler przypadkiem?
0: Polski Stifler, tak? Z Warsaw Shore, bo jest jeszcze Stifler z American Pie i matka Stiflera. Właściwie tutaj bardziej bym postawił akcent, postawił, ale nie. To nie jest on, to nie jest on. Pozdro, trzymaj się, wszystkiego dobrego, niestety. Papatki, hej, hej. Czy Wiesiek wie, czy to jest głos? Dzień dobry.
3: No, dzień dobry. Nie wiem, czy to jest głos, ale jak to nie Janusz, to może mi podpowiesz, czy to jest głos kobiety?
0: Nie.
3: Nie kobiety?
0: Nie.
3: No to w takim razie... O, już wiem.
0: Dobra.
3: Mikołaj Roznerski.
0: Nie, to nie jest on. Nie.
3: Ale ciekawe. To ja mam taki smutny głos, to nie wiem.
0: Ty masz taki smutny głos? No to jak się wyjaśni, kto dzisiaj mówi o tej radości życia, to na pewno humor ci się poprawi. Bardzo.
3: No, dokładnie.
0: Bardzo pozytywna postać. Trzymaj się, Wieśku, dzięki bardzo za telefon. No i mamy Bartka. Dzień dobry, Bartku. Nie mamy Bartka. To cały czas możecie dzwonić. 226452100. Kogo dzisiaj szukamy? Czyj to jest głos? Czekam na wasze telefony. 226452100. Czwórkowe klapki Kubota są do zgarnięcia. No, spróbujcie się wysilić. Twórca internetowy. Tyle mogę podpowiedzieć.

0: Cały czas szukamy odpowiedzi na pytanie, kto to mówi?
1: Ważne jest w życiu właśnie czerpanie z życia radości, a przecież właśnie moje zachowanie jest właśnie takie właśnie, że ja czerpię z życia radość, a po co się smucić?
0: Czyj to jest głos? Być może wie Jan. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, cześć.
0: Cześć, Janie. Słuchamy.
2: Słuchaj, wiesz co, ja tak myślę, może to jest Gracjan Rostowski?
0: Tak, oczywiście, że to jest to, brawo! Słuchaj, to teraz pytanie na szóstkę, czy chcesz zaśpiewać piosenkę Kupa?
2: Wiesz co, znam ją trochę, bo nagłaśniałem Gracjana kiedyś na koncercie i wiozłem go samochodem potem do hotelu.
0: Czyli jesteście ziomkami? Jesteście ziomkami, czy taki raczej biznes partner?
2: Taki trochę biznes, wiesz, i nie chcę go po prostu degradować, bo jego wersja na pewno jest lepsza.
0: Okej, rozumiem. Ale Kupa co robi? Śmiedzi, śmiedzi, Kupa, Kupa, śmiedzi. Tak, to Gracjan, Gracjan. Gratuluję ci bardzo serdecznie. No tak. Jednak jak się wozi Gracjana, jak się go nagłaśnia, to nawet jak tutaj jest jakiś pitch down, to jesteś w stanie rozpoznać ten głos. No to jest ucho profesjonalisty. Czego chcieć więcej? No i proszę bardzo. Nie tylko wspaniałe ucho, ale teraz jaka wypoczęta będzie stopa, bo czwórkowe klapki są już twoje.
2: Tak.
0: Będziesz nagłaśniał koncerty w tych klapkach?
2: Będę nagłaśniał wiele koncertów w klapkach Kuboty z czwórkowej.
0: Super, bardzo nas to cieszy. Janie, pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego. Miłego tygodnia, miłego weekendu. Trzymaj się, wszystkiego
2: miłego
0: dobrego.
2: Miłego tobie też.
0: Dzięki, cześć, na razie, cześć. Hej, hej.

0: Błażeja Króla i La Flair. W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowie.
1: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: muzyka. To słychać.
1: To jest chyba nieważne.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No niestety, dzisiaj całkiem sporo chmur, ale mogą pojawić się przejaśnienia, do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze i lokalnie z gradem. A jeśli chodzi o temperaturę, od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich, to 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu.

0: nas. Od poniedziałku do czwartku. 19:21. Chłopaki z sąsiedztwa. Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 14 i druga godzina naszego spotkania przed nami. Zanim dojdziemy do tego pysznego jedzonka, no to jednak jakiś wysiłek intelektualny by się przydał. Zgadywanki już za moment, pakiet książek do zgarnięcia. Mam nadzieję, że będziecie dzwonić i liczę na to, że pójdzie zdecydowanie łatwiej niż z Gracjanem, bo tutaj trochę męki było. 226452100 niezmiennie to jest numer do naszego studia, który na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przydatny w tej godzinie. Przypominam, jesteśmy razem do 16. Stay.

0: tylko o jednym myśli.
1: Oczywiście, o naszych zgadywankach. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jak zawsze dzwonicie i zadajecie pytanie, na które ja mogę odpowiedzieć tylko tak lub nie. No a później strzelacie. Pierwsza dzwoniąca osoba może natomiast zadać dwa pytania. No i zestaw książek jest dzisiaj do zgarnięcia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
1: A w tym zestawie Nowy Jork, Grecja, Eksploruj, Wiedeń i Dolina Dunaju, Chorwacja, Siedmiu Mężczyzn i Siedem Filiżanek Ludwiki Majer. Te książki akurat w każdej lokalizacji można czekać, czytać. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, cały zestaw oczywiście, no to musicie odgarnąć dzisiejsze hasło, a dzisiaj szukamy hasła w kategorii relaks. Już jesteśmy myślami przy weekendzie, więc można się zrelaksować. 226452100, numer do naszego studia i Kamil się już do nas dodzwonił. Dzień dobry, Kamilu.
3: Witam, hej, hej.
1: Witamy. Zrelaksowany jesteś?
3: Tak, bardzo. Żona na wakacjach, więc ja odpoczywam.
1: No taki masz sielski głosik, powiem ci. Brzmisz na wypoczętego. Słuchamy więc twoich dwóch pytań.
3: Czy na tym się leży?
1: Nie powiedziałbym. Nie. No, nie.
3: Okej, na tym się nie leży. Czy to stoi?
1: Tak.
3: Czy to jest parasol?
1: Nie, to nie jest parasol. Teoretycznie na parasol można byłoby usiąść. Dzień dobry, czy był pan na otwarciu? Czego? Od parasola, ale dobrze, nie będziemy tego kończyć. Klasycznego internetowego mema. Pozdrawiam cię, Kamilu, wszystkiego dobrego. Dzięki. Trzymaj się, na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria relaks i wiemy, że dzisiejsze hasło stoi. 226452100. Co to może być? Czekam na wasze telefony, a na was czekają książki.

0: tylko o jednym myśli.
1: No smutna taka piosenka, Just Friends, pozostańmy może przyjaciółmi. 23 minuty po godzinie 14, no i smutno, wszyscy tak zrelaksowani, że nawet nie chce się złapać za telefon i zadzwonić. 226452100. Dzisiejsza kategoria to relaks. Teoretycznie nie leży się na dzisiejszym haśle, no ale no, w innej pozycji można coś tam robić. Nie podpowiadam więcej, no i na pewno stoi. Tego jesteśmy pewni. 226452100, zestaw książek do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony, dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Na pewno każdy zna to hasło, nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Niektórzy lubią, inni nie. No to już we własnym zakresie każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale na jakie pytanie? No najpierw trzeba inne pytania pozadawać, żeby dowiedzieć się, jakie jest dzisiaj hasło. 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest Tomek. Halo.
2: Halo, cześć.
1: Cześć Tomku, słuchamy twojego pytania.
2: Czy to ma coś wspólnego z wodą?
1: Tak.
2: Prysznic.
1: Nie, to nie jest prysznic. Jak wracasz zmęczony z roboty, to idziesz się pod prysznic zrelaksować? Czy jesteś tak zmęczony? Nie, już nie chcę mi się myć.
2: Zależy.
1: No ja właśnie. Jestem brudny. Jak bardzo. Jak bardzo jestem
2: brudny. Tak zmokłem, że nie muszę.
1: No już jesteś wykąpany. Jest jeszcze inne takie powiedzonko, z kim, a właściwie z czym się nie biłem, więc nie muszę się myć, ale nie mogę tego przytoczyć.
2: Dzisiaj się muszę pierwszy
1: No właśnie, dobrze. Zdrówka życzę, dzięki bardzo za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest Paweł. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, słuchamy pytania.
3: Czy tym się przemieszczasz?
1: Nie, chociaż wydaje mi się, że no, były kiedyś takie zawody jazdy na byle czym i może w czymś takim kiedyś jechali. Doczepili sobie kółeczka i była na tym jazda, ale w oryginalnej wersji nie.
3: Dobra, to czy to jest lodówka turystyczna?
1: Nie, to nie jest to. Dzięki bardzo, trzymaj się Pawle, wszystkiego dobrego, hej, hej. No i teraz na linii jest Bartek, dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Bartku, słuchamy pytania.
4: Chciałem zapytać, czy to jest do konsumpcji.
1: Czy możesz zjeść hasło, czy w pobliżu naszego hasła można jeść?
4: No, czy to się konsumuje, to hasło?
1: Nie, chociaż jest jakiś tam Turek, który pobił rekord świata, zjadł samolot, ale to mu zajęło kilkadziesiąt lat, ale nie można tego zjeść.
4: Okej, dobrze, bo myślałem o drinku z palemką, ale okej.
1: Palemki nie jesz przecież.
4: Okej, ale wypij.

0: ale picie jest chyba konsumpcją.
1: Chyba, że jesteś hardkorowcem i tam zagryzasz, tak. Zagryzasz palemką. Nie, to nie jest to. Nie, nie, nie.
0: Dobra, trzymaj się. Okej, to nie była odpowiedź.
1: A, dobra, tak sobie gadamy.
0: Dobra, to powiem trampolina w takim razie, bo tam to podrzuciliśmy, skoro to nie jest.
1: Nie nazywaj się prawdziwym Polakiem, jeżeli nie masz trampoliny w ogródku. Ale nie, to nie jest trampolina. Boing, boing, boing i lecimy dalej. Trzymaj się, Bartek, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No i teraz mamy Marka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, Marku, słuchamy pytania.
2: Słuchaj, a czy można na tym pływać?
1: Nie.
2: Dobra, no ale i tak idę tą myślą. Czy to jest deska do pływania typu SUP?
1: Wiem, o jaką deskę chodzi, ale nie, to nie jest to. To niestety nie jest to, bardzo mi przykro. Dobra, na tym się stoi, tak? Na tej desce.
2: No tak.
1: Nie mylić ze słupem, on też stoi. Bo Marku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego, na razie, a wy cały czas możecie dzwonić do naszego studia 226452100, kategoria relaks.

0: tylko o jednym myśli.
1: Już mamy 14.30, cały czas walczymy. 226-452100, numer do naszego studia i Łukasz jest razem z nami. Dzień dobry, Łukaszu.
2: No, powitać, Kamilu.
1: Witamy.
2: Powiedz mi tylko, bo tam nie słuchałem od początku, słyszałem tylko ostatnio coś o słupie i to nie był słup, tak? To
1: jest nie był, wodą, nie.
2: I to jest relaks.
1: Relaks.
2: A ogólnie, czy to jest, czy może inaczej, czy jakaś jest rzecz potrzebna, żeby wykonywać ten relaks?
1: Tak.
2: To może wędkowanie w wodzie.
1: A gdzie jeszcze można wędkować? Bez wody?
2: Na pomoście.
1: Węgorze elektryczne, tak, tylko wtedy. Ale nie, to nie jest wędkowanie, Łukaszu. Pozdrawiam cię serdecznie, dobra, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Właściwie dzisiejsze hasło służy do relaksu, tak mogę podpowiedzieć. Dobrze, Marcin jest teraz na linii. Halo, Marcinie.
3: Cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
3: Tak, czy to jest może zbiornik na wodę, który wystawiamy w ogrodzie?
1: Tak. Może.
3: To będzie basen?
1: Nie, to nie jest basen. To nie jest basen. Pozdrawiam, na razie. Ajajajajaj. Siostro basen. Na razie, Marcinie, trzymaj się. No i mamy teraz Bartka.
4: Cześć, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy i słuchamy.

0: Jacuzzi.
1: Tak, to jest jacuzzi, brawo. Ból. Tak, w jacuzzi człowiek siedzi. No i co, Bartku, lubisz taką formę relaksu?
0: Nie przepadam.
1: Szczerze, dlaczego?
0: Nie przepadam za jacuzzi. No, za szybko się nudzę tam chyba, wiesz?
1: No to coś można porobić.
0: No ale nie wiem, no wolę pójść do sauny, okay, albo po prostu pójść na basen popływać, ale nie siedzenie w jacuzzi.
1: No właśnie, ja najbardziej zamulam na saunie. Nic tam się nie dzieje, nawet na telefonie nie można poklikać. A do jacuzzi jakieś rzeczy ze sobą można wziąć, które czas umilą. I niekoniecznie musi być to telefon. Na przykład planszówki, które nie zamokną. Takie gumowe specjalne. Albo co innego. No dobrze. Bartku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A propos jacuzzi, na pewno klapeczki się przydadzą, prawda? Wychodząc, żeby gołą stopą nie stawać w niewiadomym miejscu.
0: Oczywiście, że tak.
1: Higiena przede wszystkim. Tak, to są książki. Gratuluję ci bardzo. Czy coś będzie o jacuzzi? To się okaże, ale miłej lektury życzę. Dobra, już się słowo rzekło, to dorzucimy klapki. Dorzucimy klapki, żeby
0: no,
1: nie było.
0: To jest rzetelna firma. No,
1: no właśnie, jak człowiek powiedział. Zamyśliłem się po prostu, rozmarzyłem, zrelaksowałem. Wyobraziłem sobie, jak siedzisz w tym jacuzzi, jak wychodzisz i pomyślałem sobie, o nie, on jest na bosaka. Ale książka do jacuzzi jak najbardziej. Widzisz, wszystko to jest przemyślane. Bartku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie.
1: Na razie, pozdrówki.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.

0: 20 minut pozostało już tylko do godziny 15. No i teraz mamy coś dla wszystkich fanów K-popu. Wielkimi krokami zbliża się chyba największe wydarzenie w naszym kraju, jeśli chodzi o to brzmienie. Sound in Colors w Chorzowie w Parku Śląskim Tauron. 15 i 16 sierpnia. Wielkie wydarzenie K-popowe. Także wielki spektakl wizualny. Każdy może wybrać swój kolor. Naprawdę wygląda to spektakularnie. Jeżeli nawet nie lubicie tej muzyki, no to warto tam się wybrać i to wszystko zobaczyć na własne oczy, bo chyba szczękę będzie zbierało się z podłogi. Wielkie przedsięwzięcie, super infrastruktura, naprawdę niesamowity spektakl. No jeżeli chcielibyście się tam wybrać, no to mamy dla was wejściówki na to wydarzenie. A o ogromnej popularności K-popu w naszym kraju rozmawialiśmy ostatnio w czwórce.
1: To jest idealny przykład.

0: przykład dokładnie łączenia tradycji koreańskiej kultury z nowoczesnością, z technologią, z tym, z czego teraz właśnie Korea słynie. I wydaje mi się, że to był właśnie klucz do sukcesu, bo pomimo tego zachwytu wszelkimi nowinkami pochodzącymi nie tylko z Korei, ale i z całej Azji, ludzie pragną tej koreańskiej kultury, tego, co jest tradycyjne, co jest tak różne od tego, co znamy my tutaj w Europie.
1: Friendship with Japonia ended, teraz Korea jest moją największą przyjaciółką. Jeżeli chcielibyście wybrać się na to wydarzenie, jeżeli chcielibyście poczuć te kolory na własnej skórze, to dzwońcie do naszego studia 226452100.

0: I już tylko kwadrans pozostał do godziny 15. Sebastian jest razem z nami. Dzień dobry, Sebastianie.
1: Witam cię, Kamilu.
0: Czy ty jesteś starym K-poperem doświadczonym?
1: Totalnie nie, ale wiesz co, no oczywiście tam znamy jakieś takie grupy, które są bardzo popularne, BTS i teraz ja podczas Mistrzostw Świata troszeczkę się tym zainteresowałem, bo na zakończenie Mistrzostw Świata był tam występ jednej formacji takiej K-popowej. No i bardzo mi się to podoba generalnie, bo to jest połączenie takich różnych gatunków muzycznych, prawda, bo to dance, pop, hip-hop, R&B, no jest w tym w ogóle zawsze widowisko wielkie, ten ubiór, taniec, połączenie tańca, więc chętnie po prostu sprawdzę, ale ja absolutnie nie jestem fanem.
0: Rozumiem. Parafrazując Siarę z Killera, mają rozmach K-poperzy, prawda? No, na tych koncertach. Rozmach. To jest to.
1: Tak.
0: To jest to. No dobrze. Sebastianie, gratuluję ci bardzo serdecznie. Miłej zabawy życzę. Mam nadzieję,
1: dziękuję,
0: że po tym wydarzeniu będziesz miał swojego ulubionego K-popera, bo tam, wiesz, trzeba

0: mieć swojego idola chyba w tym uniwersum. Sound in Colors.
1: Pozdrawiam cię serdecznie.
0: Bilet na wydarzenie są już twoje. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze Ula jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć, Ulu. Czy ty jesteś K-poperką?
2: Wiesz co, nie jestem, ale moja córka jest.
0: Tak? O,
2: moja,
0: no to
2: córka
0: super.
2: Jest uwielka, uwielbia, tak jak mój poprzednik mówił właśnie, BTS, ale nie tylko, słucha różnych grup. Także
0: no
2: ja
0: jak córka tego słucha albo ogląda i ty tam sobie podchodzisz, to co sobie myślisz? Fajne, niefajne? Podoba się?
2: Fajne, fajne. Ja to sama się lubię pobujać przy tym. Także ja lubię zresztą sobie potańczyć i nie ma problemu dla mnie muzyka. Wszystkiego słucham, ale BTS też mi wchodzi.
0: Rozumiem.
2: W ogóle K-pop.
0: No to na pewno rodzinnie będziecie się bawiły w takim razie. Razem
2: bardzo
0: idziecie
2: fajnie
0: na festiwal Sound in Colors. Wszystkiego dobrego, pozdrówki, miłej zabawy.
2: Dziękuję pięknie.
0: Na razie, papa. A jeżeli ktoś nie może przekonać się do K-popu, no to jeszcze jedna próba.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian.

0: back home.
1: I właśnie minęła godzina 15.
2: Pogoda.
1: Od dzisiaj pogoda będzie się poprawiać. Jutro też będzie ładniej. Przelotne opady deszczu oraz burze prognozowane są głównie we wschodniej części kraju. Natomiast w weekend temperatura na zachodzie naszego kraju wzrośnie do 28 stopni.
2: Autopromocja.
3: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank.

0: Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Obiady czwartkowe.
2: Już mamy 9 minut po godzinie 15. Skoro obiady czwartkowe, to o pysznościach będziemy rozmawiać. Ania Jaworska jest razem z nami, finalistka 14. edycji Masterchefa. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Aniu, bardzo się cieszę, że wpadłaś do naszego studia. Pyszne rzeczy można znaleźć na twoim Instagramie. Naprawdę ślinka cieknie. Zastanawiam się, jak wyglądała twoja historia. Bo ja jeszcze te pierwsze edycje Masterchefa, jak oglądałem, pamiętam, byłem pod ogromnym wrażeniem wszystkich uczestników. Skąd oni mają takiego skilla? Jak można tego wszystkiego się nauczyć? Czy to jest, czy to są umiejętności po prostu wyuczone, czy jednak do takiego gotowania, do tworzenia nowych przepisów, do kreowania czegoś, trzeba mieć dryg i nie każdy to potrafi?
3: No oczywiście obie te rzeczy są potrzebne, czyli wiadomo, że potrzebny jest warsztat, żeby w tym konkursie wystąpić i zająć sensowne miejsce, ale bez wątpienia trzeba mieć talent. Gotowanie to jest dziedzina artystyczna. I oczywiście jest w tym pierwiastek rzemiosła, ale też pamiętajmy o tym, że to jest program dla amatorów. Myślę, że też sam udział w tym programie jest ogromnym bodźcem do rozwoju i my się w tym programie, który jest przez określoną ilość czasu nagrywany, też bardzo dużo uczymy w trakcie, nie? Więc oczywiście doświadczenie zbiera się przed programem w trakcie życia i w trakcie gotowania w domu. U mnie ta pasja zaczęła się w sumie tak naprawdę w latach dzieciństwa, bo ja dorastałam w takim domu, w którym zawsze dobrze się jadło. Moja mama jest świetną kucharką, moja babcia była świetną kucharką, obie babcie zresztą. Więc ja myślę, że ja to wystałam z mlekiem matki trochę.
2: Czyli ten temat jedzenia był bardzo obecny u ciebie w domu, tak?
3: Tak, tak.
2: I wielu umiejętności już nauczyłaś się od swojej babci czy mamy?
3: Myślę, że głównie podpatrywałam, a samodzielnie zaczęłam gotować, jak wyprowadziłam się z domu na studia. Więc te pierwsze takie lata, powiedzmy,

nastoletnie, aż do wyjazdu na studia, to była głównie obserwacja. Ja też dużo z moją rodziną podróżowałam po świecie w dzieciństwie, także już miałam okazję poznać różne smaki z obcych krajów, nie tylko, wiesz, polską kuchnię. Więc zawsze dbali rodzice o to, żebyśmy chodzili do knajp, w których są

0: jako wschodnie smaki. Także to była obserwacja, a później jak się wyprowadziłam, to zaczęłam dużo dla siebie i dla znajomych gotować.
1: No to w takim razie może za chwilę porozmawiamy, jak te wszystkie smaki, które poznałeś za granicą, jak to można przełożyć na polski grunt i jak to wszystko umiejętnie połączyć. O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami. Yo. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo. Ain't nothing like the old school. Here we go, we're gonna send this one out to the old school. DJ Discretion. Number love for the old school. That's what we're gonna do this one. Yo. You feel me?

0: Obiady czwartkowe.
1: Ania Jaworska jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy oczywiście o jedzeniu. Aniu, co byś powiedziała teraz, cię fascynuje w kuchni?
2: Co mnie
1: współcześnie, współcześnie. Jakie trendy, zjawiska?
2: Mhm. Co mnie fascynuje? No, ja tak w swoim zaciszu kuchennym jestem najbardziej zafascynowana szukaniem cały czas nowych smaków, to na pewno. To jest dla mnie taka przestrzeń rozwijania swojej kreatywności.

0: dzieci, więc no to mnie chyba w tym najbardziej fascynuje. Ale jakie konkretnie trendy? W Polsce bardzo mnie cieszy trend koncentracji na sezonowych owocach i warzywach, to na pewno, bo to jest właśnie jakaś taka baza, fundament do tego, żeby później tworzyć i poszukiwać różnych smaków z różnych części świata. Ale wiemy na przykład, że dany miesiąc jest sezonem, teraz załóżmy na czereśnie, młode ziemniaki, coś tam jeszcze, i wiemy, że chcemy skorzystać z tego sezonowego produktu, ale myślimy trochę kreatywniej i nie zrobimy sobie tego po prostu, nie wiem, z masłem i z kotletem, tylko myślimy na przykład czereśnie, dobra, no to walnę sobie panzanelle, włoską sałatkę chlebową.
1: Z czereśniami.
0: Z czereśniami,
1: wow.
0: Tak.
1: Ale wiesz, zastanawiam się nad tym, bo jeżeli nawet pójdziemy do warzywniaka, to bardzo często wszystko wcześniej się zaczyna i możemy kupić już ziemniaki, nie wiem, czy cypryjskie, czy egipskie, już wspominaliśmy o tych krajach. I tak się zastanawiam właśnie nad tym, wiesz, jak mieszkasz w mieście, nie masz kontaktu, na lekcji biologii nie uczą cię, kiedy jaka roślina rośnie, więc teoretycznie masz wszystko cały rok, a jak kupujesz już w markecie, to nawet nie wiesz, jest oczywiście wszystko opisane, ale bardzo często ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, albo nie zaprzątają sobie tym głowy, żeby, czy to na pewno jest teraz, kilka lat temu zrodził się taki trend na szparagi, mm-hmm. stały się coraz bardziej popularne w Polsce. Przez cały rok teraz masz szparagi, co prawda z Peru, ale one są.
0: No wiesz co, uważam, że tutaj genialnym źródłem wiedzy jest Instagram, bo w momencie, w którym rusza sezon na dany produkt, od razu jest wysyp tych przepisów, czyli...
1: Zaczyna trendować.
0: Tak, zaczyna trendować, dokładnie. Najlepszym przykładem są jagody i to jest wręcz taki mem w tej chwili, że wszyscy są zafiksowani totalnie na jagodziankach, jak tylko pojawia się sezon na jagody albo już troszeczkę wcześniej. Więc ja myślę, że to jest taka lekcja, którą każdy musi sobie sam odrobić, bo faktycznie my nie jesteśmy ze szkoły, a szkoda, nauczeni, kiedy jest sezon na co, bo to jest chyba jakaś taka podstawa w ogóle zdrowego żywienia i zdrowego życia, czyli znajomość lokalnych produktów i wiedza o tym, co jeść w jakiej porze roku. Dla mnie to jest totalna podstawa.
1: To jeżeli już pojawił się wątek jagodzianek, to ty na swoim profilu zrobiłaś galet, czyli taki właściwie prosty francuski placek z jagodami,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, jagodzianki też zrobiłam.
1: Okay.
0: Ale galet też, faktycznie. Tak, to galet jest dla tych, którym nie chce się robić ciasta drożdżowego i nie chcą robić jagodzianek.
1: A co sądzisz o jagodziankach? I ogólnie o tym takim trendzie, trochę już to jest taki, stało się memem, jagodzianki za sześć dych i tak dalej, i tak dalej. No, jagodzianka jest mocno zakorzeniona w takiej naszej wakacyjnej kulturze, bym powiedział, mhm. ale trochę chyba ostatnio coś poszło nie tak, mam wrażenie.
0: No wiesz co, mi w to graj, dlatego że ja działam w przestrzeni internetowej, więc ja na tych trendach korzystam. Ja staram się też w nie wpisywać i ja się cieszę, że moje sezonowe przepisy zyskują jakąś tam popularność. Także z jednej strony sobie myślę, no, trochę przeginamy, nie? No, nie ma co aż tak przesadzać. Jest mnóstwo innych fajnych wypieków i to nie znaczy, że teraz jak jest sezon, to codziennie trzeba jeść jagodziankę. Też faktycznie jest to szansa dla miejsc, które serwują takie wypieki, żeby windować te ceny w górę, jak jest trend. Ale z drugiej strony, Boże, no, mamy zajawkę na fajny polski owoc i polski wypiek. Fajnie, że tym się jaramy, a nie na przykład czymś zagranicznym, no bo to jest, jednak wreszcie zaczynamy być trochę dumni z tej swojej polskiej kultury jedzenia i kuchni i to jest super.
1: Tak, zaczynamy doceniać tradycję kulinarną,
0: tak.
1: Bo już wszystkiego właściwie spróbowaliśmy i teraz jesteśmy na tym etapie, dobrze, to poszukajmy w naszym własnym ogródku.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: No dobrze, więc dużo innych jeszcze przepysznych smaków przed nami i za moment wracamy do rozmowy.
2: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Obiady czwartkowe.
1: Ania Jaworska jest cały czas razem z nami, finalistka 14 edycji Masterchefa. Na samym początku naszej rozmowy powiedziałaś, no, że w trakcie programu też się wielu rzeczy nauczyłaś. To czego nauczyłaś się w Masterchefie?
2: Działania pod presją i wymyślania pod presją. Na pewno ten czas w Masterchefie to była dla mnie ogromna lekcja no właśnie kreatywności i też pokory.
1: A ile czasu trwały w ogóle nagrania tego programu?
2: Nie wiem, czy mogę o tym mówić.
1: No ale tak w miesiącach raczej to się liczy, w tygodniach?
2: W tygodniach.
1: Okej, okay, dobrze. A jakieś takie twoje doświadczenie, które wpłynęło później na to, jak myślisz o jedzeniu, czy ta właśnie presja czasu, bo teraz tworząc content na Instagrama, no to masz chyba trochę tego czasu, nie musisz tak pod presją czasu działać, ale ta kreatywność pozostała, prawda?
2: Wiesz co, przede wszystkim to była taka dla mnie informacja z zewnątrz, że plan, który sobie wymyśliłam na siebie i na swoje życie ma sens. Ja bardziej ten program traktuję nie jako jakiś popis swoich wybitnych umiejętności kulinarnych, bo to był... Ja to przynajmniej tak postrzegam jako zupełny początek swojej drogi. Tak jak mówię, to jest program dla amatorów. Ja też się tam czułam jako kompletna amatorka, po prostu z dużym sercem do gotowania. Natomiast teraz, kiedy faktycznie to jest taka moja codzienna praca i ja codziennie jestem w kuchni, codziennie gotuję, cały czas myślę o jedzeniu i o gotowaniu, to wygląda to trochę inaczej. Już czuję, że dużo więcej wiem. Natomiast, tak jak mówię, ten czas spędzony w Masterchefie był takim potwierdzeniem, że dobrze myślę i że gotowanie jako kariera, nie tylko jako pasja, to jest dobry plan.
1: A czy teraz, tworząc content internetowy, nagrywając różnego rodzaju przepisy, bo też przeglądałem twoje przepisy, one zawsze mają jakiś twist, albo to są może mniej znane przepisy. Czy nie frustruje cię trochę czasami to, że wielkie wyświetlenia wykręcają jakieś wiralowe, w cudzysłowie, paciaje, coś takiego naprawdę, co nie jest skomplikowane, może zrobić każdy, a ty wkładasz to w pracę, opracowujesz ten przepis, testujesz i później to i tak nie idzie tak szeroko, jak coś, co robi każdy i tylko odtwarza.
2: No, wiesz co, na początku to było frustrujące dla mnie, ale też ja podchodzę do tego wszystkiego z ogromną pokorą i mimo wszystko dla frajdy. Myślę sobie, że tych algorytmów nie jesteśmy w stanie aż tak rozkminić i przewidzieć tych wyświetleń, więc jakakolwiek koncentracja na tym trochę nie ma sensu. Jakoś wierzę w to, że autentyczność tego mojego profilu i gotowania sama się obroni i też uważam, że nie mam takiej potrzeby bycia produktem dla każdego.
1: Okej. Okay. Czyli też jak przeglądałem twoje przepisy, no wydaje mi się, że to są rolki skierowane do osób, które już coś tam wiedzą i chcą pójść na jakąś następną bazę zaliczyć w tym gotowaniu. Ja mam takie spostrzeżenie, bo jest bardzo dużo osób, które po prostu szukają prostego pomysłu na obiad, no to raczej no nie jasne. U ciebie. Nie mówię, że nie ma prostych przepisów, ale czego innego u ciebie można szukać?
2: Ja myślę, że jest miks wszystkiego tak naprawdę, że są i rzeczy bardzo proste, są rzeczy, może no nie chcę powiedzieć zaawansowane, bo takich raczej nie ma, ale troszkę bardziej skomplikowane, bo to też jest taka właśnie

0: i moja przestrzeń do rozwijania się. Ja myślę, że też widzowie, którzy są ze mną już jakiś czas, widzą też pewien progres. Ja ten progres dostrzegam i też jest, myślę, że jakaś ciekawość w widzu obserwowania pewnej drogi, więc z czasem na pewno te przepisy będą się robić coraz bardziej skomplikowane i zaawansowane, bo też poziom mojego skilla z czasem wzrasta. Mam nadzieję, że będzie wzrastał niemało, nie?
1: W nieskończoność. Aniu, no to w okresie wakacyjnym w jaki sposób jesz młode ziemniaki? Bo powiedziałeś, że tutaj można z jakimś twistem, idziemy do przodu, rozwijamy się. To, co ty z nimi robisz?
0: Co można zrobić z młodymi ziemniakami? Ojej, akurat jeśli chodzi o młode ziemniaki, to będę nudna i powiem, że można zjeść je z kotletem schabowym.
1: Czyli tak jak powiedziałeś na samym początku, żeby nie jeść tych ziemniaków z kotletem.
0: Nie, można. No ale można zjeść je z super sosem migdałowym, można je zjeść je, podsmażyć je i zjeść je z bobem, żeby było jakieś źródło, nie wiem, błonnika i białka i też smak taki letni, polski, podać to, nie wiem, z chrupiącym olejem chili, żeby było coś tak na szybko. Akurat mnie tak tutaj sprowokowałeś do szybkich, prostych przepisów.
1: Olej chili zawsze działa. Zawsze działa. Szczególnie ten jeden konkretny z twarzą chińskiej babci na etykietce. Nieśmiertelny. Dobrze, za chwilę porozmawiamy jeszcze sobie o innych pysznych przepisach.

0: Obiady czwartkowe.
1: Rozmawiamy trochę o jedzeniu, ale rozmawiamy też o jedzeniu przez pryzmat internetu. Czy Aniu też powiedziałaś, żeby nie koncentrować się na tym algorytmie i po prostu robić swoje, ale jak na pewno obserwujesz też restauracje,

0: czy jakieś rzeczy, przepisy twórców, to bardzo dużo rzeczy jest już dzisiaj tak wymyślanych, tak projektowanych, żeby to było Instagram friendly. To trochę, nie wiem, to ładnie wygląda, ale co ze smakiem? To trochę, nie wiem, czy masz też takie podejście, że nie zawsze dobrze to wpływa na scenę kulinarną.
1: No oczywiście, że tak. Ja myślę, że te zabiegi tworzenia ładnych talerzy już były widoczne, wiesz, tak naprawdę od zawsze w restauracjach, a teraz internet i to, że musimy się koncentrować jeszcze bardziej na tej wizualnej stronie, to podkręcił, ale ja myślę, że trzeba sobie zapamiętać taką zasadę, ja przynajmniej o tym pamiętam, że jak masz dodać do czegoś zieloną oliwę, to się trzy razy zastanów, czy ona coś wnosi w smaku. Nie rób, krótko mówiąc, po prostu nie dodawaj dodatków, które nie mają żadnej roli smakowej w daniu, tylko po to, żeby coś ładnie wyglądało, bo to jest po prostu tanie.
0: Ale oliwa, no tu tłuszczyku trochę zawsze dobrze. Zawsze lepiej.
1: Nie no.
0: Dać oliwy, czy nie?
1: W sensie, jeżeli używasz zielonej oliwy, która jest zielona, no bo jest zrobiona z dodatkiem jakiegoś zioła, które ma nadać
0: smaku. A, takiej zielonej oliwy, rozumiem,
1: tak,
0: nie, smakowej.
1: Nie zielonej oliwy, w sensie na przykład super hiszpańskiej oliwy, nie. Na przykład oliwy koperkowej albo oliwy miętowej, które no, są modne w gastronomii już od dawna, to jest takie właśnie trochę passé, nie? Lanie wszystkiego zieloną oliwą po to, żeby był ten zielony, żywy akcent na talerzu. To tak, wiesz, tak jak w PRL-u się dawało jakąś taką układankę z rzodkiewki.
0: Gerni.
1: Tak. Albo jak, wie, pomarańczkę na kotlecie, czy coś w tym stylu.
0: Albo oczka się wbijało z pieprzu
1: tak,
0: w jajko.
1: Można, tak.
0: A jak obserwujesz scenę gastronomiczną w naszym kraju, właśnie powiedziałaś o tej oliwie trochę, też wszyscy obśmiewają ostatnio w internecie koncept talerzykowy, to już właściwie jest wyśmiane na wszystkie możliwe sposoby. To jakbyś to umiejscowiła, bo zaczęliśmy trochę od tych podróży, jakbyś umiejscowiła polską scenę na tle tego, co dzieje się na zachodzie Europy?
1: Wiesz co, ja na pewno mam najwięcej doświadczenia z tą polską sceną. Ja wcale nie uważam, żeby koncepty talerzykowe były czymś złym per se. W sensie, jeżeli robimy coś na siłę tylko po to, żeby drożej to sprzedać, to może. Natomiast sama idea dzielenia się wieloma daniami, próbowania i takiego biesiadowania przy wspólnym stole ze znajomymi czy z rodziną jest czymś totalnie pięknym.
0: Przecież to jest blisko wschodnie meze przecież.
1: Tak, oczywiście.
0: To niczym się nie różni.
1: To jest kulturowo zakorzenione w wielu miejscach i jest właśnie takim moim zdaniem wspaniałym ożywieniem dla Polski, która raczej tak się kojarzyła, wiesz, do niedawna jeszcze my chodziliśmy jako Polacy do restauracji pod krawatem, siadaliśmy, myśleliśmy, dobra restauracja to zawsze jest obrus biały, siadaliśmy i sztywno każdy wcinał po prostu swoją zupkę i drugie danie, nie? A teraz właśnie ta kultura chodzenia do restauracji jest bardziej, no właśnie, jest bardziej kulturą, a nie tylko zjedzeniem posiłku i to jest super. W tym, co zapoczątkowały tak naprawdę koncepty talerzykowe. Jednym z takich pierwszych miejsc, które ja bardzo w ogóle lubię i szanuję, kojarzy mi się właśnie z moimi studiami w Warszawie, to jest Bibenda. Myślę, że to jest jedno z pierwszych miejsc, tak mi się przynajmniej wydaje, które w Warszawie otworzyły talerzyki.
0: Ale powiedziałaś o tym krawacie i o tej takiej, w takim eleganckim stylu. Natomiast z drugiej strony też dzisiaj bardzo często jest spotykany taki trend, że wiesz, wszyscy są na ty, my tutaj jesteśmy przyjaciółmi w tej restauracji, bla, bla, bla. I to jest takie try hard. I to jest wręcz przeciwnie, że wolałbym wtedy posiedzieć jednak sobie pod krawatem i trzymać dystans, niż w taki sztuczny sposób się spoufalać, co absolutnie jest tak dalekie od takiej jakiejkolwiek naturalności.
1: Nie, totalnie, ale znowu widzisz, zawracamy do tego, że czy w internecie, czy w jedzeniu, czy w ogóle po prostu no, w tworzeniu czegokolwiek, moim zdaniem w ogóle filarem powinna być autentyczność. Czyli jeżeli tylko czujemy, że w restauracji robimy coś na siłę, w sensie ja wiesz, ja nie jestem nikim, kto powinien uczyć restauratorów, jak robić restaurację, nie? Ale to jest moja taka luźna obserwacja. Jeżeli chcemy wprowadzić na siłę jakiś klimat, to wiadomo, że nie tędy droga. Jeżeli chcemy, uczymy, nie wiem, obsługę, żeby na siłę właśnie jakoś tak zagadywać i być takim za bardzo hop do przodu, no to jest o jakiś tam krok za daleko. Wiadomo, że fajnie mieć luz, fajnie jakby iść z duchem czasu, do knajp zaczęli przychodzić młodzi ludzie, mamy więcej kasy jako społeczeństwo i tak dalej. Więc fajnie, ale no.
0: Tak, cytując klasyka, polskim chłopakom brakuje luzu. Za moment jeszcze wracamy do rozmowy.

0: Obiady czwartkowe.
1: Ania Jaworska jest cały czas razem z nami. Aniu, to porozmawiajmy teraz o tych twoich podróżach, bo zaczęliśmy od tego rozmowę i Cypr, i Egipt się pojawił. Te właśnie bliskowschodnie smaki, bo z jednej strony mówimy o tym, o współczesnej kuchni, a ja mam wrażenie, jeśli chodzi o na przykład Cypr, o Włochy, o Grecję, to że tam cały czas jest taka tradycyjna kuchnia. Oczywiście zdarzają się na pewno bardziej nowoczesne restauracje, ale cała scena jest bardziej tradycyjna, a mam wrażenie, że ty poszukujesz jakiejś z jednej strony autentyczności, ale też czegoś nowego.
2: Tak się zastanawiam, jak odpowiedzieć na to, co powiedziałeś. Na pewno myślę, że Włosi czy Grecy, oni są bardzo dumni ze swojej kultury i tradycji. I może w tych narodach nie ma aż takiej presji na poszukiwanie cały czas czegoś nowego, bo oni po prostu wiedzą, że mają dobre żarcie i tyle. I wiesz, i może nie trzeba wymyślać koła na nowo. I może to też jest jakaś taka rzecz, na której warto się zatrzymać, bo w kuchni no jednak nie kreatywność, a smak jest największą wartością. To mi kiedyś powiedział ktoś bardzo mądry. Także to jest jedna sprawa. Wiesz, no ja poszukuję cały czas nowych rzeczy i nowych smaków, bo tym też się trochę rządzi internet. Ja raz, że mi to sprawia przyjemność, a dwa, że jednak coś swoją osobą w tej przestrzeni chcę zaoferować. No niekoniecznie, wiesz, może gdybym była szefową z 3 gwiazdkami Michelin, to mogłabym wszystkich uczyć samych klasyków. Ale ja jestem kimś, kto odkrywa, kto się uczy cały czas i poszukuje. I może właśnie w mojej sytuacji te poszukiwania są po prostu najcenniejsze.
1: To jaki smak cię ostatnio zaskoczył?
2: Co mnie zaskoczyło ostatnio? O Jezu, bardzo dawno nie jadłam grillowanego bakłażana i zrobiłam sobie ostatnio po prostu całego zgrillowanego.

0: Zapakowanego bakłażana.
1: Taki w skórce, tak?
0: Tak, tak, tak, tak. I powiem ci, że to po prostu jakoś na nowo wzbudziło we mnie zainteresowanie tym smakiem i tym warzywem, które po prostu jest tak niesamowicie jakieś, nie wiem, plażowe, takie ten... Ja, nie wiem jakby bez oczywiście jakiś tam, wiesz, ale... No właśnie, prostota,
1: wakacyjne
0: bardzo, właśnie bardzo greckie, ale też właśnie blisko wschodnie, no bo baba ganoush, bo no właśnie ten grzewany,
1: tak,
0: bakłażan się tam przewija, ale właśnie ja mam ostatnio coś takiego, że dawno nie byłam na plaży na wakacjach, więc fascynują mnie smaki, które przypominają mi o tamtych miejscach. Więc ja się, wiesz, z jednej strony zafascynował mnie smak bakłażana, z drugiej strony zafascynował mnie smak lipcowego, cudownego polskiego pomidora, który też jest dla mnie latem na plaży, ale nad polskim morzem. Więc ja jestem w takim momencie w ogóle swojego gotowania, że no już przed chwilą o tym rozmawialiśmy, nie muszę mieć naćkane nie wiadomo czego na tym talerzu. Raczej staram się... świadomie jeść i świadomie koncentrować na takich smakach podstawowych, wyciągać właśnie, albo starać się nie przykrywać nadmiarem jakichś tam nie wiadomo jakich przypraw dany produkt, tylko właśnie obróbką uwydatniać jego smak.
1: Szczególnie jeśli chodzi o pomidory, które tak dużo smaku mają przez tak krótki czas i zawsze tak. Jak je jem, to jest mi smutno. Zaraz skończy się lato i zaraz znowu wrócą bezsmakowe pomidory. A swoją drogą bakłażan to jest moje ulubione warzywo. Tak bardzo niedocenione. Tak, uwielbiam. Tylko strasznie dużo tłuszczu chłonie. Mhm. Niestety. Ale tak. Za mało jest bakłażana w polskiej.
0: Za mało, zdecydowanie. Tak.
1: Ale z drugiej strony honoru broni kabaczek.
0: Tak.
1: Danie, tak, zawsze jakiś tam działkowiec jest zaprzyjaźniony, który akurat tego nie lubi, masz kabaczka i później można przez tydzień się tym odżywiać. Aniu, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłaś do naszego studia. Dziękuję ci bardzo serdecznie za przepyszną rozmowę. Ania Jaworska była razem z nami. Zapraszamy na profil na Instagramie.
0: Tak.
1: Pyszne przepisy. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego i życzę smacznego.
0: Bardzo ci dziękuję.

srebro na szybko lub cierpliwie zapisują kartki. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa, sztalugi, obsadki. Pod niebem miasta poetów wrzucają srebro na szybko lub cierpliwie.

emocji, gdzie metafory biorą smutek w cudzysłów. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa sztalug i obsadki. Pod niebem miasta poetów wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują

0: To oczywiście Eldo, już tylko 11 minut pozostało do godziny 16. Jędrzej Rosiewicz w studiu czwórki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie dzisiaj w programie, Jędrzej?
1: U mnie w programie o napiwkach będzie. O kulturze dawania napiwków. Czy dajemy, czy nie dajemy, w jakich okolicznościach. Słuchaj, ja jako młody student, to ja nie.
0: No jeszcze chyba u nas nie ma aż tak rozwiniętej kultury dawania napiwków.
1: Żeby nam tylko tego w rachunki nie wpisywali, tak czasami, jak słynne koperto we Włoszech.
0: Czasami się zdarza, co uważam, że jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ dawanie napiwków może budzić pewne niedomówienia, może wzbudzić, na przykład jeżeli jesteśmy w towarzystwie znajomych, pewną jakąś dyskusję, a za dużo, a za mało i tak dalej, a jak jest określone na rachunku, to wtedy jesteśmy...
1: Idziesz z dziewczyną, na przykład jeszcze cię weźmie za dusi grosza, jak tego napiwku nie zostawisz.
0: Właśnie, no, więc no, na wiele różnych sposobów można to interpretować. Z drugiej strony takie podstawowe założenie, że dajesz napiwek, kiedy jesteś tylko i wyłącznie zadowolony, też trochę rozumiem.
1: No ja rozumiem, tak, ja właśnie stosuję. Aczkolwiek z każdym kolejnym rokiem coraz mniej chętniej te napiwki.
0: No ja na przykład z dzisiejszej audycji jestem bardzo zadowolony. Dałbym sobie napiwek, ale niestety nie mam takiej możliwości. Jędrzej Rosiewicz z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i oczywiście zapraszam na jutro. Słyszymy się po 13 w Hejterskiej. Kamil Jasiński, na razie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz. Wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Czwórka, Polskie Radio, jest 16.
1: Pogoda.
0: Patrzę sobie na pogodową mapę Europy i wysnuwam jeden wniosek. Dziś deszcz ukochał sobie Polskę. Serio, na starym kontynencie na próżno szukać państwa, w którym będzie więcej opadów. Zmoknąć można przede wszystkim we wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Tam możliwe są lokalne burze, drobny grad i silniejszy wiatr do 65 km na godzinę. Jeśli mieszkacie na Pomorzu Gdańskim, Kujawach i w północnej Wielkopolsce, również przyszykujcie parasole i płaszcze przeciwdeszczowe. Ten, któremu uda się uniknąć deszczu, będzie mógł mówić o sporym szczęściu. Temperatura maksymalna od 17 na północy do 22 stopni na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.

0: przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
4: po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Don Guralesco, Abradab, niebo jest pułapem. 10 minut po godzinie 16, tak jest. To jest ten czas, błogosławiony czas.
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Rozkład jazdy na dziś w audycji. No to tak, zaczynamy oczywiście od konkursu Czwórka na walizkach. Już za chwilę do naszej czwórkowej walizki włożymy ostatni przedmiot. W drugiej godzinie z kolei porozmawiamy sobie o napiwkach. Zostawiać czy nie zostawiać? Oto jest pytanie. A w trzeciej odsłonie audycji Po robocie podobno mam grać na ukulele. No to się przekonamy w takim razie, jak mi pójdzie. Porozmawiam z Karoliną Kowalską o tym, dlaczego warto spróbować gry na tej małej, pięknej, sympatycznej gitarce. 226-45-2100. Dajcie znać, czy jesteście już po robocie. 226-45-2100. A my zaczynamy od nowości na naszej playliście. Robin S. i utwór Show Me Love.
2: Nowość na playliście.

0: Redman, Method Man i How High. No jeśli chodzi o kawałki, teraz ostatnimi czasy tutaj w audycji po robocie na początku dużo motywów związanych z niebem, wysokości, pułapy i tak dalej. A czy wy już jesteście w siódmym niebie? Czy jesteście po robocie? Dajcie nam znać, czekamy na wasze telefony. 226452100. No a teraz walizki.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Jak dobrze wiecie, nasze walizki są tematyczne i dziś przyszedł czas na walizkę w Karkonosze.
1: Przeszedł, przeszedł miot, przedmiot, który w

0: Suchy prowiant. Suchy prowiant to czwarty element i ostatni, który wrzucamy do naszej czwórkowej walizki. Swoją drogą, ja pamiętam jeszcze, jak byłem małym dzieckiem, jeździłem na zieloną szkołę i wtedy jedna z przewodniczek cały czas mówiła o jakimś suchym prowiancie, że musicie mieć suchy prowiant w swoich plecaczkach, dzieciaczki. Ja tak, o co jej w ogóle chodzi? Jaki prowiant? Co to w ogóle jest? Zamiast powiedzieć normalnie, to ona się posługiwała tym prowiantem. No dajcie święty spokój. No to mamy komplet czterech przedmiotów. W takim razie po godzinie 18:30 nastawiamy smartfony i dzwonimy do czwórki.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Co u was słychać? Czy jesteście już po robocie? Czy może jeszcze ostatnie chwile i już za chwilę zacznie się upragniony czas wolności? Dzwońcie 226452100, a teraz Disgusting Sisters i Weirdo Magnet.

0: Japońskie rytmy Aili i Fashion. 226452100. Co u was słychać? Czy słuchacie nas po robocie, czy może jeszcze w robocie? Dajcie znać. 226452100. Tymczasem jeśli chodzi o modę, no to tutaj wybijają się, jeśli chodzi o amerykańską piłkę nożną, przede wszystkim zawodnicy Interu Miami. Ładne różowe stroje w herbie czaple. Wygląda to bardzo estetycznie i to była właśnie pierwsza drużyna, przeciwko której przyszło zmierzyć się Robertowi Lewandowskiemu. Sprawdzamy, jak wypadł w swoim debiucie w barwach Chicago Fire. Ponad godzina gry, jedna groźna akcja. No i porażka. Niestety, tak to wyglądało. Media zapowiadały to spotkanie jako rywalizację dwóch wielkich napastników, czyli lewego i nie Messiego, który odpoczywa po mundialu, tylko Luisa Suareza. No i Urugwajczyk wpakował piłkę do siatki rywali dwukrotnie. Robert Lewandowski mówił po meczu polskim dziennikarzom, w tym specjalnemu wysłannikowi Polskiego Radia Janowi Pachlowskiemu, że przed nim i jego kolegami z drużyny długa droga do pełnego zgrania.
1: Nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo w żadnym nigdy zespole coś takiego nie ma i jakby no to jest piłka nożna, ten proces musi się odbić, więc tak samo będzie tu. No wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
0: Po meczu Jan Pachlowski rozmawiał też z polskimi kibicami, którzy są zadowoleni, że Robert gra w Stanach.
2: Ja się urodziłem tutaj w Ameryce, ale rodzina pochodzi z Polski, no to taki, you know, legend, you know, zobaczysz go, no to tak, przyjemnie.
3: Pomyślałem, że pójdzie do Arabów, tak jak dużo zawodników to zrobiło, aczkolwiek nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
4: Dlatego, że debiut na razie się rozpoznaje z zespołem.
0: Wybrał umiejętności, wybrał czy lepiej? Wydaje mi się, że tak, bo ja też wolałem, żeby poszedł do Stanów Zjednoczonych, a nie do Ligi Arabskiej, tak, do Arabii Saudyjskiej. Choć wiecie co, no MLS to jest Liga Ogórków jednak trochę. Oni tam nie potrafią grać w obronie, to już w ekstraklasie, naprawdę w ekstraklasie lepiej wygląda gra defensywna. W nocy polskiego czasu, z soboty na niedzielę, Lewy będzie mieć kolejną szansę na debiutanckiego gola. Chicago Fire zagra na wyjeździe z New York City. Co robicie i gdzie nas słuchacie? 226452100 to numer do czwórki. Ellie Goulding teraz na naszej antenie. Słuchałem sobie nawet jej dzisiaj. Bardzo przyjemny głos. No ona potrafi od razu atmosferkę wprowadzić, rozruszać wszystkich. In My Dreams, tak się nazywa ten kawałek, a wy dzwońcie pod numer 226452100.

0: Za 25 minut, godzina 17, to teraz wrzucamy na luz. To jest właśnie ten czas. 226452100 to numer do naszego studia. Możecie pozdrowić kogoś na antenie lub powiedzieć, gdzie nas słuchacie. 226452100. A z racji tego, że w audycji po robocie nie gadamy o robocie, no to pogadajmy sobie o Włoszech, bo tam upały, wielkie upały, a na wielkie upały wielki chłód. Rzym uruchamia specjalny program ochrony mieszkańców przed wysokimi temperaturami. W ramach akcji Il Grande Freddo miasto zamienia kina i przestrzenie kultury w klimatyzowane schronienia przed upałem.
1: Od czwartku przez najbliższe dwa tygodnie Rzymianie i wszyscy chętni mogą udać się do jednego z 11 kin na bezpłatny seans w klimatyzowanych salach. Filmy z repertuaru włoskiej kinematografii będą wyświetlane dwa razy dziennie. Na wielkim ekranie dzieła takich twórców jak Paola Cortellesi, Antonio Albanese czy Giovanni Veronesi. Otwarte będą także biblioteki i instytucje kultury, gdzie oprócz chłodnych pomieszczeń dostępna będzie bezpłatna woda. To dobre rozumienie roli miasta i jego odpowiedzialności wobec osób najbardziej narażonych na wysokie temperatury, a także konkretny sposób reagowania na kryzys klimatyczny, mówi Massimiliano Smerillo, rzymski radny do spraw kultury. Program przygotowany przez władze Rzymu ma nie tylko pomóc mieszkańcom przetrwać upały, ale także zachęcić ich do korzystania z oferty kulturalnej miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Upały nie oszczędzają też Tokio. Władze miasta rekomendują noszenie koszulek i krótkich spodenek w biurach. Tak jest. No i niewinny pomysł wywołał już spore kontrowersje. W sieci pojawiło się określenie molestowanie włosami na nogach. Po japońsku sunehara, używane przez kobiety, które czują dyskomfort na widok owłosionych nóg kolegów z pracy. Ja już miałem parę razy podejście, żeby przyjść do czwórki w krótkich spodenkach. To się nie wydarzyło. I wiecie co? I chyba się nie wydarzy w takim razie. Co o tym sądzicie? Dajcie nam znać. 226452100 to numer do naszego studia. A teraz The Allergies i Dig It Up.

0: Gorilla, zespół, który pojawi się już niedługo w Polsce, 13 sierpnia zagra na festiwalu Bittersweet w Poznaniu.
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Była Beata Kozidrak, było holenderskie techno, wczoraj było polskie reggae, no to teraz czas na propozycję od Mariusza. Halo Mariuszu.
2: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Czy ty już zgłaszałeś coś do czwórki, na przykład może do pasma Gramy Co Chcecie, albo do muzycznego Guilty Pleasure, czy to jest twój debiut?
2: To jest mój debiut.
0: No to słuchamy, co żeś dla nas wybrał?
2: Wybrałem francuski rap, który jest bardzo unikatowy. Bardzo nieznana grupa. Wydała tylko dwa krążki we Francji. To szkoda, ponieważ żeby dwa te krążki mają super klimat. Ja to jest francuski rap, którego bardzo bym chciał rozumieć, ale go nie rozumiem, jest piękny. To muzyka sama w sobie, która jest na tym albumie i w tej piosence, którą zaproponowałem, jest kolejną rzeczą. Jest naprawdę mega dobrze zrobiona, świetny beat i ogromny sentyment do tej ekipy, bo to jest 1995, a to jest mój rocznik urodzenia, więc jakby...
0: Wszystko się zgadza. W takim razie ekipa 1995 teraz na antenie czwórki. To jest muzyczne Guilty Pleasure od Mariusza. Słuchamy. Yo.

To propozycja od Mariusza, grupa 1995. Dlaczego akurat taka nazwa? Dlatego, że panowie z tej grupy chcieli uczcić po prostu ten rok jako najlepszy dla francuskiego rapu, kiedy ten francuski rap wyszedł z podziemia i trafił w końcu do mainstreamu. Możecie dzwonić ze swoimi propozycjami. Muzyczne Guilty Pleasure codziennie w audycji po robocie po godzinie 16.30 226452100, a w każdy piątek od godziny 18.00 audycja Gramy Co Chcecie, nie ma gotowej playlisty, wy jesteście jej twórcami, także czekamy na wasze propozycje, możecie dzwonić pod numer 226452100 albo pisać na fejsie. Ostatnio tak patrzę i mamy tutaj propozycje, na przykład Dimash Kudaibergen, kazachski piosenkarz, niesamowity głos, 6 oktaw i po prostu fala, zostaliśmy zalani komentarzami na temat Dimasha i słuchajcie, no nic nie możemy poradzić, musimy grać. Także jak ktoś wyjedzie z Mieczysławem Fogiem albo jeszcze innymi ciekawymi propozycjami, słuchajcie, jesteśmy do waszych usług. 226452100. Doechii i Lady Gaga teraz na naszej antenie.

0: way. Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Wchodzimy na grubo po godzinie 17:00 Limp Bizkit na antenie czwórki.
1: Pogoda.
0: Ludzie, co tam się dzieje? Co tam się dzieje na tym Podlasiu? Leje jak z cebra. Po prostu nikt się nie uchroni przed deszczem, ale rzęsisty deszcz także w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. W zasadzie to jest taka ucieczka, która jest pozbawiona sensu, bo właściwie cała Polska dziś zostanie zlana. Jeśli chodzi natomiast o temperaturę, najcieplejszym miejscem w Polsce jest obecnie Gorzów Wielkopolski, 21 stopni, także Świnoujście. Tam podobna temperatura, natomiast najchłodniej w Zakopanem zaledwie 13 kresek. Łowcy burz mogą zacierać rączki, ale tylko jeśli chodzi o wschodnią część kraju. Właściwie Polska dziś podzielona na pół, na wschodzie zagrzmi mocniej, a na zachodzie nieco lżej. Jeśli chodzi natomiast o kolejne dni, piątek przed nami, będzie trochę cieplej, a w weekend temperatury wyraźnie podskoczą. W niedzielę nawet do 30 stopni.
1: Autopromocja.
2: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Jak oni coś wymyślą, to zawsze to będzie hit. Bracia z Wielkiej Brytanii, czyli Disclosure, a my jesteśmy już po robocie. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, to jest druga godzina audycji po robocie i w drugiej odsłonie porozmawiamy sobie trochę o napiwkach. Mnie osobiście zawsze denerwuje ten serwis doliczany do rachunku. Jeśli już coś zostawiam, to jest to te 10%, choć spotkałem się z teorią, ktoś mówił, ekspert, jeden z ekspertów, że do 100 zł powinno się 15% od tej ostatecznej ceny, a powyżej 100 zł 10%, ja się tej dziesiątej części trzymam. A jak to wygląda u was? Dajcie nam znać, czy zostawiacie napiwki, czy nie. 226452100, a my posłuchajmy głosu Polski, jak to w naszym kraju jest z tymi napiwkami.
1: Napiwki? Oczywiście, w ogromnych ilościach.
2: Jest to po prostu generalna zasada, której hołduję. Przepisowe 10%, zdaje się, jeżeli się nie mylę. Tak jest zwyczajowo utarte, tak mnie nauczono, przynajmniej w domu.
1: To nie procenty, tylko to, co w portfelu jest zbędne. 10 zł, 5 zł. No i jak się da, to się da.
3: Utrzymujesz się z tego od 15 lat. I tak zdarza mi się nie dać napiwku, jeśli serwis jest naprawdę tragiczny. Powiedzmy 10% utarte, jak ktoś naprawdę nie zawali swojej roboty, dostanie. Albo dużo, dużo więcej. Za to nienawidzę serwisów doliczanych do rachunku, z których też się utrzymuje.
1: Żeby było poza rachunkiem. Indywidualnie dostał, indywidualnie wziął.
4: Po prostu zawsze daję napiwki. A jeśli ktoś jest wyjątkowo miły, to daje większe niż 10%. A tak to zawsze daję. Nawet jak ktoś nie jest specjalnie miły.
5: Zawsze daję. 10-20%.
6: Nie mam pieniędzy, jestem jeszcze za młoda.
0: Ja ostatnio byłem na urlopie, znaczy ostatni raz jak byłem na urlopie, to byłem w restauracji, gdzie pojawił się kelner i oczywiście zaczęło się takie przedstawienie, że ja jestem, załóżmy, Tomek i będę dziś wam tutaj usługiwał i tak dalej, to ja wiedziałem już, oho, no to trzeba będzie jakiś napiwek pewnie duży zostawić. No dobrze, ale jest z nami słuchacz, dodzwonił się do nas, halo, halo. Maćku, słyszysz nas?
7: Cześć, słyszę.
0: No to jak to jest z tymi napiwkami u ciebie, zostawiasz czy nie?
7: Jak byłem dzieckiem, to były lata, koniec lat 80. i jeździłem już do Francji, to mój wujek mi wpajał, że 5% napiwku we Francji się zostawia. I tak od dziecka jakby miałem tą świadomość, że trzeba zostawiać. W Polsce wtedy jeszcze w moim mieście nie było restauracji, więc nie miałem komu zostawiać. Znaczy powiedzmy takiej restauracji, które wymagałyby napiwku, a może tak, jakieś tam restauracje może i były, ale do czego zmierzam? Byłem niecały rok temu w Wiedniu i trafiliśmy do włoskiej rodzinnej restauracji prowadzonej przez takich prawdziwych Włochów. Jedzenie średnie, ale i strasznie drogie, to już nie wnikam, ale jak zobaczyliśmy rachunek, to zwróciło na mnie uwagę, że było oczywiście koperto, ale jeszcze było coś po 1,5 euro doliczone do naszej czwórki. I każdy jakby było 4 razy 1,5 euro. I Polacy, którzy obok siedzieli, wyjaśnili nam, co to jest. To jest, płacimy za to, że biała serwetka była na naszym stole.
0: No żartujesz taka, chyba.
7: Taka bawełniana, słowo honoru. I powiem szczerze, że zdumiało mnie to, no bo już rozumiem koperto i tak dalej, że właśnie to koperto, bo już zaczęliśmy się powoli edukować i jakby dążyliśmy do tego, że powinno się

te napiwki zostawiać, tak? Czy każde nowe pokolenie wie, że ten napiwek kelnerowi, bo jakby podkreślam, bo właściciel

0: smakowało, jako wyrażenie też opinii. Si Keller dzieli się z kucharzem na przykład tym napiskiem. I jestem absolutnie... Tak, przepraszam?
1: Nie, jako dobrze, kontynuuj, proszę.
0: I reasumując, bo tak zrobiłem parę dygresji, ale reasumując, jestem absolutnie za zostawianiem napiwku wtedy, jeśli jesteśmy zadowoleni z pobytu w restauracji i kawiarni.
1: Maćku, zaskoczyłeś mnie bardzo tą białą serwetą w Austrii. Ja myślałem, że tylko koperto i już na tym się zatrzymamy, ale jak widać, kreatywność ludzka nie zna granic, szczególnie w Austrii. Dzięki serdeczne za podzielenie się tym doświadczeniem. 226452100. Czy zdarza wam się zostawić napiwek? To temat drugiej godziny audycji po robocie. W studiu już za chwilę Marzena Buczkowska-German, ekspert rynku turystycznego, i porozmawiamy sobie o tej kulturze dawania napiwków.

0: Po robocie nie gadamy o robocie, rozmawiamy o napiwkach. 226452100. Czy zdarza wam się zostawić napiwek? A jeśli tak, to kiedy i ile? Adrian jest razem z nami. Halo Adrianie.
1: Dzień dobry, cześć. Tak, zdarza mi się zostawić napiwek nie raz, nie dwa. Natomiast sam przez wiele lat w tej branży pracowałem. No i po latach, gdzieś tam będąc młodym tym kelnerem, napiwek był zawsze. Natomiast po latach, tak sobie patrząc po chociażby warszawskiej czy innej gastronomii, uważam, że no nie zawsze te

0: napiwek się należy. I teraz osobiście zwracam uwagę na jakość serwisu. Ja nie wiem, może to jest jakieś moje zboczenie po tylu latach pracy w gastronomii, ale zawsze starałem się, by ten serwis, by ten gość był ugoszczony tak jak w domu. Tak jakbym sam chciał być ugoszczony. No i niestety jest tego coraz mniej, moim zdaniem, tak jakby kelnerzy wychodzą z założenia, nie wszyscy oczywiście, także żebym nie został zlinczowany przez braci i siostry, ale często wychodzą z założenia, że ten napiek się należy za samo bycie. No niestety przy tej ilości konkurencji, różnorodności rynku uważam, że warto się postarać, by na ten napiwek zapracować, to po pierwsze, a druga opcja, ten temat serwisów wliczanych, osobiście widzę w tym sens, ale tylko w naprawdę dobrych, fine diningowych restauracjach, kiedy naprawdę ten serwis jest na wysokim poziomie i w obsługę naszego stołu jest zaangażowane więcej niż jedna osoba, a faktycznie mamy kilka etapów tego serwisu i bardziej traktuję to nie jak wyjście do kina, a jak wyjście do opery. Czyli na co dzień Netflix w zwykłych knajpkach, tak to nazwijmy, a w takich miejscach fine diningowych i prestiżowych czy prime, raczej ten serwis jak najbardziej okej, ale też jeżeli jesteśmy niezadowoleni, nie widzę problemu, by zgłosić to menadżerowi czy obsłudze, by jednak zastanowił się nad słusznością tego.
1: Adrianie, serdeczne dzięki za twój telefon. 226452100. Czy zostawiacie napiwek, czy niekoniecznie? Dajcie nam koniecznie znać. Natomiast to, co mówił właśnie Adrian, bo jeszcze tylko przypomnę, że już w studiu czwórki jest Marzena Buczkowska-German, ekspert rynku turystycznego i portal wakacje.pl. Cześć.
2: Cześć.
1: Natomiast tutaj odnosząc się do tego, co mówił Adrian, no tak, ktoś zrobił kiedyś takie rozróżnienie na podawaczy i na kelnerów, więc może w tym kierunku też to idzie. Natomiast właśnie, Marzeno, jak to jest z tą kulturą dawania napiwków w Polsce?
2: No, w Polsce nadal oczekują chyba kelnerzy, że jakiś napiwek dostaną i oczywiście klienci sami decydują, nie mamy takiego obowiązku dawania napiwku. To też nie jest tak, że ktoś się na nas obrazi, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak nie damy napiwku, to wręcz tam, no, zlinczowanie to może za dużo powiedziane, tak, ale afera. Zresztą ciekawy jest przypadek, no bo teraz przez Mundial przyjechało tam też wielu Europejczyków, którzy nie do końca albo wiedzą o tym, że tam to w zasadzie, może nie jest to obowiązkowe, w sensie nie jest to gdzie zapisane, ale no jest na tyle ten zwyczaj już ugruntowany, że właściwie wszyscy, którzy w usługach pracują, oczekują, że taki napiwek dostaną. No i teraz właśnie przyjechali Europejczycy z różnym podejściem, z różnych kultur, z różnym portfelem i mówią, ale właściwie dlaczego i po co? I trochę zaczęło się tam robić problematycznie, a ponieważ tam napiwki są wysokie, bo nawet koło 20%, a nawet i 25%.
1: Przy
2: nawet,
1: i tak już tak, wysokich cenach.
2: Przy, no szczególnie wszystko oczywiście
1: jeśli
2: zależy.
1: Jeśli chodzi na przykład o Polskę tutaj z naszej perspektywy.
2: Tak, no
1: mówię.
2: I oczywiście wszystko zależy od siły lokalnej waluty, z której wychodzimy, prawda? No i potem przeliczenie do dolara, bo to różnie nam ostatecznie taka cena może wyjść po przeliczeniu, ale no ale właśnie okazało się, że Europejczycy niekoniecznie te napiwki chcą zostawiać, albo nie w takiej wielkości, nie w takiej wartości, jak jest oczekiwanie. I to doprowadziło też do tego, że ponieważ oni trochę jakby zbojkotowali ten zwyczaj, sami Amerykanie też okazało się, że nie do końca są przekonani, że tak to powinno wyglądać i trochę zaczęli z tymi napiwkami stopować.
1: O napiwkach dziś rozmawiamy w drugiej godzinie audycji po robocie. Marzena Buczkowska-German, ekspert rynku turystycznego, portal wakacje.pl jest razem z nami. 226452100. Zostawiacie napiwki czy nie? Dajcie nam znać. 226452100. A teraz ten typ mes i lepsze żbiki. Patrzę w rachunek.

0: Kostka na klawiszu.
1: Patrzę w rachunek, taki tytuł miała ta mata piosenka, która wybrzmiała na antenie czwórki. No ja zawsze patrzę w rachunek, to się przyznaję. Z napiwkami to różnie bywa. Im dalej w las, im starszy jestem, tym mniej chętny jestem do zostawiania. Natomiast jak to jest u Tomka? Halo Tomku.
2: Cześć, witam was wszystkich. Przysłuchuję się waszej dyskusji i natknął mnie ostatni gość do tego, żeby do was zadzwonić i podzielić swoją opinią. Ja bardzo chętnie zostawiałbym zawsze napiwek, bo sam pracowałem prawie pół dekady jako kelner i wiem, jaka to jest ciężka praca, ile się trzeba namęczyć. Czasami różni ludzie przychodzą i chciałbym ten rachunek zostawić, ale naprawdę czasami, jak patrzę teraz na obecną młodzież, jak obsługuje, jak niski jest to standard, to po prostu stwierdzam, że im się nie należy.
1: Czyli sugerujesz, że równia pochyła, tak? Że jest coraz gorzej.
2: Tak. Za moich czasów, zanim wyszedłem na salę, przez miesiąc czasu polerowałem sztućce i te sztućce były sprawdzane przez starszych kelnerów, czy są dobrze wypolerowane. Później przeszedłem egzamin z karty,

0: gdzie odpytywał mnie kucharz, szef kuchni ze składników. Musiałem wiedzieć wszystko o tym, co podajemy, jak podajemy, z czym podajemy, jakie są składniki. Przychodzą ludzie uczuleni na różne rzeczy. Zawsze musiałem być przygotowany i mieć odpowiedź.
1: Tomku, bardzo ci dziękujemy za ten telefon. Bardzo ciekawe przemyślenia.
0: I tak? jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, że uważam, że taką biblią dla również obecnych kelnerów powinien być film, polski film Zaklęte rewiry z aktorem Wilhelmi, gdzie pokazuje taką starą szkołę kelnerstwa. Polecam serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: Kto chce być kelnerem, niech sobie obejrzy.
1: Dziękujemy za tę polecajkę. Dzięki serdeczne za telefon. Artur jest razem z nami. Arturze, czy ty masz również tutaj podobne poglądy do Tomka i uważasz, że to po prostu już coraz gorzej i te napiwki się raczej, no być może, no niekoniecznie należą, bo po prostu ta dzisiejsza młodzież to...
2: Znaczy ja mam trochę podobnie jak poprzednik Tomek, że ja też kiedyś pracowałem jako kelner i to też jeszcze w czasach, kiedy u nas nie było takich restauracji z kelnerowaniem, to była praca na promie, więc potem to było dla mnie tak oczywiste, więc te napiwki zawsze dawałem i daję, natomiast ja trochę o czymś innym chciałem powiedzieć, że to jest taka nieuregulowana, trochę szara strefa i ona rodzi trochę patologii, bo coś, o czym chciałem głównie powiedzieć, to nie wiem, czy wiecie, ale są restauracje, które od kelnerów pobierają na koniec dnia opłatę w postaci iluś procent od obrotu. Na zasadzie, że oni im zabierają część potencjalnych napiwków. I to jest różnie i to jest podobno coraz częstsza praktyka. Dlatego uważam, że trzymanie tego tak jak jest, jest taką szarą strefą i trochę dziwną stronę to zmierza. No bo proszę sobie wyobrazić, że kończymy dzień z jakimś utargiem tego dnia 20 tysięcy i musimy 200 zł zostawić szefowi kuchni, bo tyle wynika z mojego dziennego obrotu, tak? No to są, zaczynają być trochę chore sytuacje według mnie, dlatego ja generalnie do dzisiaj daję, ale jak słyszę o takich rzeczach, to myślę, że to zaczyna w dziwną stronę trochę skręcać, że szef restauracji pobiera pieniądze od kelnerów, tak?
1: Arturze, dzięki serdeczne za telefon 226452100. Czy zdarza wam się zostawić napiwek? Dajcie nam koniecznie znać. W studiu czwórki Marzena Buczkowska, German, ekspert rynku turystycznego, portal wakacje.pl. Marzeno, to odnieśmy się może do słów Artura. Jak to jest z tymi regulacjami i czy powinny się pojawić jakieś konkretne, być może bardziej konkretne przepisy, jeśli chodzi właśnie o zostawianie napiwków w restauracjach?
3: Wiesz co, to też chyba wszystko zależy od kraju, o którym rozmawiamy i od tego, jakie jest nastawienie też generalnie branży, bo są takie miejsca, gdzie pensje są na tyle niskie, czy ustanawiane właśnie na dosyć niskim poziomie, dlatego że wiadomo, że kelner i tak taki napiwek dostanie i to jest część jego wynagrodzenia i nie ma tutaj w tym żadnego zaskoczenia. Kwestia, czy to jest szara strefa, jak to powinno być regulowane, no to już są chyba bardziej takie nawet wrażliwe kwestie i pewnie można by się nad tym zastanowić, jak to powinno wyglądać. Natomiast tutaj, jeżeli patrzymy od takiej strony, czy kulturowej, czy konsumenckiej, ja myślę, że tam, gdzie uważamy, że powinniśmy kogoś nagrodzić za to, że właśnie dobrze nas obsługiwał, to ja w tym nie widzę nic złego. Natomiast zawsze jak gdzieś wyjeżdżamy, no to musimy też się zastanowić, jak w danej kulturze ta kwestia jest uregulowana, bo o ile w krajach europejskich właściwie wszędzie no ten zwyczaj zostawiania napiwków jest, to znaczy nawet jeżeli nie ma wielkiego oczekiwania ze strony kelnera, to jeżeli mu ten napiwek damy, to nie poczuje się urażony. Kwestia ile, no tak jak słyszeliśmy, we Francji 5%, ja też z takimi statystykami się spotkałam, w krajach europejskich 10-15%, tak jak mówiłam, Stany to jest już trochę wyższy pułap.
1: Nawet 20.
3: Nawet 20, nawet 25, ale... są takie miejsca na świecie, jak na przykład Azja, ale taka Azja w rozumieniu na przykład Korei Południowej albo Japonii, gdzie kelner może się poczuć urażony, jeżeli mu zostawimy napiwek, dlatego że to by świadczyło o tym, że on nie jest odpowiednio wynagradzany. To wręcz taka jest ujma na honorze,

0: właściwie dla całego kraju, że no jak to, no przecież on wykonuje po prostu swoją pracę. Możemy czasami być tacy zwiedzeni trochę, bo w krajach azjatyckich ta kultura obsługiwania klienta, i to nie chodzi tylko o samą restaurację, bo tak samo w hotelu się z tym spotkamy.
1: Jest bardziej takim rytuałem?
0: Jest rytuałem, ale przede wszystkim oni w ogóle są bardzo tacy usłużni, bardzo gościnni. Czasami nawet dla nas, Europejczyków, to może być trochę krępujące, że w ten sposób jesteśmy traktowani, ale to wypływa z nich i oni nie oczekują za to dodatkowego wynagrodzenia.
1: Kultura, jak się pojawia to pojęcie, to od razu świecą mi się oczy. No tak jak wspomniałaś już, Marzeno, o tym zderzeniu kultur europejskiej i tej amerykańskiej podczas mundialu. Tak. Jedni chcą zostawiać, drudzy nie chcą zostawiać, zostawiać, nie zostawiać. Dajcie nam znać 226452100, czy zostawiacie napiwek, czy nie. Do tych kwestii związanych też właśnie z kulturą przede wszystkim, która ma tutaj bardzo duży wpływ na to, czy zostawiamy te napiwki, czy nie, czy jesteśmy obsługiwani w ten czy inny sposób. Za chwilę do tego tematu wrócimy. Teraz Patryk Pietrzak i utwór Ferajna na antenie 4.

0: serc. Patryk Pietrzak, utwór Ferajna, a pamiętacie taki film Chłopcy z Ferajny? Oj, to było wielkie kino. W studiu czwórki Marzena Buczkowska, German, ekspert rynku turystycznego, portal wakacje.pl. Rozmawiamy o napiwkach. Zostawiać czy nie zostawiać? Oto jest pytanie. 226452100. Marzeno, pociągnijmy jeszcze ten temat kulturowy. Wspomniałaś o tym, że w Korei Południowej to może być potwarz dla takiej osoby, która obsługuje, no i zostawimy jej napiwek. Tak. Ona ma po prostu te pieniądze, więc po co jej dodatkowe jakieś tutaj monety, grosze. Natomiast jak to jeszcze wygląda w innych krajach? Jakie jeszcze inne kraje moglibyśmy wskazać, gdzie zostawianie napiwku raczej nie spotka się z aprobatą?
1: No to właśnie jeszcze tutaj wspominaliśmy o Japonii. Podobna sytuacja. Natomiast trochę inaczej jest w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Tam jest już bardziej akceptowalne, aczkolwiek nie jest tak bardzo może wyczekiwane jak w tych najpopularniejszych krajach, do których Polacy podróżują, czy w obrębie Europy, czy Afryki Północnej. No tutaj właśnie trochę w drugą stronę, tam czy Afryka Północna, czy południe Europy, czy Turcja, to oczekiwanie napiwku jest trochę wyższe. Chociaż no, wspominaliśmy o tym tutaj, który ze słuchaczy mówił o Włoszech i o tym, że właśnie jest koperto, podobnie jest zresztą w Hiszpanii, więc jeżeli jesteśmy w restauracji takiej zewnętrznej, niehotelowej, no to też spójrzmy w

0: w menu, bo tam na dole powinno być napisane, czy właśnie już ta obsługa jest wliczona w rachunek, no bo jeżeli jest, to właściwie byśmy dawali ten rachunek, ten napiwek podwójnie w takiej sytuacji.
1: Na przykład też powyżej jakiejś tam liczby osób.
0: Czasami
1: doliczany
0: tak.
1: Jest procent,
0: czasami powyżej jakiejś liczby osób, czasami po prostu właśnie za to, że siądziemy przy stoliku, jest takie koperto doliczone. I teraz też, jeżeli nie jesteśmy fanami dawania napiwków, albo nie czujemy, że za coś takiego typu obsługa przy stoliku po prostu powinniśmy zapłacić dodatkowo, to zastanówmy się, w których miejscach chcemy jeść i jak chcemy jeść. Dlatego, że są restauracje, i tutaj znowu odwołam się do Włoch, gdzie możemy pójść i wziąć sobie coś na wynos, czy przy barze zjeść kawałek pizzy na przykład, i to będzie ta cena, która jest wystawiona w tej witrynie i tyle zapłacimy. Ale jeżeli ten sam kawałek pizzy poda nam kelner już na talerzu i przyniesie do stolika, to okaże się, że będziemy musieli zapłacić więcej. Więc wtedy może nie napiwek, ale jednak, no bo teraz jak rozmawiamy o napiwkach, to ja tutaj widzę jakby dwa aspekty. Jedno to to, że chcemy kogoś nagrodzić i jest to taki wyraz uznania naszego, ale z drugiej strony też kwestie finansowe, czy właśnie jesteśmy na to gotowi, czy nie, bo czasami może już dawanie napiwku będzie jednak jakimś dla nas obciążeniem.
1: Marzena Buczkowska-German, ekspert rynku turystycznego, portal wakacje.pl, to gość czwórki. Czy zdarza wam się zostawić napiwek? 226452100, dajcie nam znać, a za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak płatności kartą wpłynęły na zostawianie napiwków. Teraz gramy utwór Bad James Brown. Bad mother. No, what's it? Hey.

0: O robocie nie gadamy, o robocie rozmawiamy o napiwkach w studiu Marzena Buczkowska-German, portal wakacje.pl. Jak to jest z tymi napiwkami? Zostawiać czy nie? Słuchamy.
1: Co decyduje? Uśmiechy ładne.
2: Zadowolenie z obsługi.
1: Czy jest w portfelu jakieś 5 zł albo 10? Bo jak nie ma, no to nie ma. No.
3: To do jakiej knajpy idę? Jeżeli jestem w restauracji albo w pubie, to najczęściej daję napiwek.
4: Jestem bardzo wyrozumiały, ale dzisiejsza gastronomia jest naprawdę bardzo pośledzona pod kątem jakiegokolwiek etosu kelnerskiego.
5: Sama pracowałam jako kelnerka, więc jakby z szacunku do zawodu.
4: Interesować się tym, co dzieje się na sali, interesować się gościem.
6: No moim zdaniem samo to, że pracuję, to już jest
5: warte
6: napiwku. Chyba, że jest jakiś niemiły, no to...
4: Ludzie, którzy w nich obsługują, mam wrażenie, że są tam za karę, nie wiedzą, co robią, dlaczego, nie znają karty, nie mają podstawowego pojęcia o

0: co serwują, dlaczego kelner przy pustej sali przechodzi 10 razy obok mnie, ja mam puste talerze, mam mnie zupełnie gdzieś, to uważam, że to jest już takie, telefon nie może być ważniejszy. Najważniejsza jest uważność.
1: No i tutaj powraca nam ta kwestia osób, które gdzieś, jeśli gdzieś zderzyły się ze światem gastronomii, to później jednak wiedzą, jak to wygląda od kulis i później te napiwki zostawiają. Marzena Buczkowska-German, ekspert rynku turystycznego, jest razem z nami. No i o tej karcie ja teraz chciałem porozmawiać, o płaceniu kartą. Ja przynajmniej mam tak, że jeśli płacę kartą, to już mam właściwie taką mniejszą presję, jeśli chodzi o zostawienie napiwku. Natomiast jeśli miałbym płacić gotówką, no to stoi mi nad głową ten kelner czy kelnerka i tak, może jednak zostawić już, prawda? No to jak to jest z tym? Czy to rzeczywiście przejście na płacenie kartą spowodowało nam, że tych napiwków zostawiamy mniej?
2: Na pewno tak, chociażby z takiego technicznego punktu widzenia, no bo jak mamy zapłacić kartą, bardzo często przy sobie po prostu nie mamy gotówki. Więc nawet gdybyśmy chcieli, ja sama czasami mam takie przemyślenie, że o kurczę, trzeba było wziąć jakieś pieniądze, bo rzeczywiście no fajnie ktoś tutaj obsługiwał i można by zostawić, ale zwyczajnie nie mam w portfelu żadnych pieniędzy, bo mam tylko kartę albo telefon, którym płacę. Czasami zdarza się, że jest możliwość też dania napiwku właśnie przy płatnością kartą i wtedy możemy dołożyć, zaakceptować jakąś tam kwotę dodatkową. No ale pytanie, czy to na pewno do tego kelnera wtedy trafi, czy trafi po prostu do restauracji i wtedy tutaj pewnie są też większe obawy właśnie przed tym, żeby taki napiwek zostawiać, bo nie mamy pewności. Jednak nagradzamy osobę, która nas obsługiwała.
1: No właśnie, na przykład prosimy o to, żeby nabić trochę więcej, to wszystko przechodzi przez szefa, który gdzieś tam sobie oczywiście uszczknie kawałeczek tego naszego napiwku. No to właśnie jakby rozwiązać ten problem, jeśli chodzi o zostawianie napiwków. Czy pracownicy nie powinni po prostu lepiej wynagradzać swoich pracowników, zamiast opierać część, małą część, ale jednak swoich dochodów właśnie na napiwkach?
2: Wiesz, no to wszystko już jest kwestia podejścia biznesowego. Jak właściciel kalkuluje swoją pracę, swoją działalność i koszty tej działalności, no czasami rzeczywiście, żeby móc zatrudnić więcej kelnerów, to musi te pensje trochę im obniżyć, bo szczególnie w krajach, w których jest tradycja pozostawiania napiwków, to pewnie łatwiejsze takie podejście jest, łatwiej akceptowalne. Natomiast tam, gdzie te pensje będą na odpowiednim poziomie, gdzie będzie odpowiednia też liczba kelnerów, no to z pewnością i te ceny w restauracji będą wyższe. Więc no myślę, że to jest na tyle indywidualna sprawa, że każdy przedsiębiorca właśnie podejmuje po prostu decyzję na temat tego, jak wynagradza swoich pracowników.
1: Ale napiwki to nie tylko świat gastronomii, to także świat choćby taksówek. Można jednym kliknięciem współcześnie zostawić taki napiwek, to także hotele, na przykład pokojówki, osoby, które zajmują się przygotowaniem pokoju, prawda? Tam też można zostawić napiwek.
2: Tak.
1: Słynne all inclusive i ręcznikowe łabędzie, tak?
2: Łabędzie, krokodyle, cokolwiek tam byś chciał, to pewnie stworzą. Faktycznie. I znowu wracamy do tych krajów, które żyją z turystyki. No i jeżeli mamy hotel, w którym mamy, nie wiem, kilkaset łóżek i tego personelu jest też sporo potrzebnego, żeby przynajmniej co drugi dzień, nawet jeżeli nie codziennie, posprzątać, bo tutaj po czasach COVID-u różne są też jakby podejścia wynikające z podejścia właśnie do ekologii, więc czasami ten serwis sprzątający jest ograniczony, no ale to jest powiedzmy inny temat, to zostawmy. Więc te osoby też raczej nie należą do najlepiej wynagradzanych pracowników i one też bardzo liczą na to, że jakieś pieniądze im się zostawi. Czasami dla nas te parę euro to w ogóle nie robi żadnej różnicy, jeśli chodzi o nasz budżet. My w żaden sposób tego nie odczujemy, a dla tych osób nasz napiwek i razy liczba gości, którzy w danym sezonie w hotelu są, mogą spowodować całkiem znaczące przychody i one wtedy nawet, myślę, że nie należy ich traktować jako coś po prostu ekstra, co taki człowiek dostanie, tylko one zwyczajnie budują jego pensję, z której on potem żyje i utrzymuje rodzinę. I różne są tutaj też metody.

0: dodawania tych napiwków, bo niektórzy, jeżeli jesteśmy na takim pobycie, który trwa tydzień, niektórzy dają co drugi dzień na przykład taki napiwek właśnie 2 euro, kilka euro, czy tam dolarów, no zależy od tego, w jakim kraju jesteśmy. Niektórzy dają trochę większą kwotę na sam koniec pobytu.
1: No jeśli ktoś chce tego łabędzia z ręczników, to pewnie warto zostawić jakiś banknocik codziennie. Marzena Buczkowska-German, ekspert rynku turystycznego, portal wakacje.pl, była razem z nami. Dziękuję serdecznie za wizytę i rozmowę.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Brytyjski zespół Hot Chip i ja słyszałem ich nie tylko na antenie czwórki. Sprawdziłem, tak jest, FIFA 09 soundtrack. Najlepszy soundtrack, jeśli chodzi o tę grę.
1: Pogoda.
0: Na zegarach godzina 18, przelotne opady deszczu w całej Polsce, jesiennie cały czas, najwyższa temperatura jest obecnie w Świnoujściu, tam 21 stopni, a w Lesku, na Podkarpaciu, wszyscy marzną, zaledwie 13 kresek pokazują termometry. No i jeśli chodzi o burze, no to trzeba się przygotować na to, że będzie solidnie grzmiało we wschodniej części kraju. Mogą się pojawić jakieś błyskawice i grzmoty na zachodzie, ale to będzie znacznie lżejsze. Spore zachmurzenie również dziś nad Polską, także oglądanie chmur przekładamy na oglądanie gwiazd, przekładamy na kolejny dzień, bo kolejnego dnia zrobi się też trochę cieplej. W piątek będzie maksymalnie 22 stopni, natomiast sobota, niedziela już się zrobi nam nawet upalnie. 31 kresek mogą pokazać termometry.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

0: sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a Ty plus znane marki równa się najlepsze promocje, bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna.

0: 11 minut po godzinie 18 jesteśmy już
1: po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Jest lekkie, ma tylko 4 struny, ale szybko pozwala cieszyć się muzyką. Grał na nim Elvis Presley, grała Marilyn Monroe. O co chodzi? Ukulele, nazwa tego instrumentu, ciekawa, posprawdzałem sobie, o co chodzi, czemu akurat tak, i okazało się, że to jest podobno połączenie dwóch hawajskich słów: uku, czyli pchła, i lele, czyli skakać, czyli po prostu skacząca pchełka. No i co ciekawe, bo ja od razu muszę wchodzić w historię, to jest mój konik, tak sobie czytam, patrzę, a tu się okazuje, że właściwie na te Hawaje do Honolulu to takie instrumenty będące prekursorami ukulele trafiły w drugiej połowie XIX wieku z mojej ulubionej Madery. Potem Stany Zjednoczone anektowały Hawaje, no i ukulele trafiło do Stanów, a później pokochała już je cała reszta na świecie. Już za chwilę w Studiu Czwórki pojawi się Karolina Kowalska, która opowie nam o miłości właśnie do ukulele, a my zaczniemy od utworu, w którym to ukulele wychodzi nam na pierwszy plan. Vance Joy i utwór Riptide.

0: słuchajcie, jak na prawdziwe warsztaty przystało, zabieramy się za ukulele. Dziś warsztaty ukulele z Karoliną Kowalską. Na Instagramie znajdziecie ją pod nazwą Dzięki za Dźwięki. Dzięki, że jesteś, Karolina, dzisiaj.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: My tutaj rozmawialiśmy sobie poza anteną. Jeszcze Karolina to jest kobieta wielu talentów, slawistyka, język bułgarski, starocerkiewno-słowiański, ale dzisiaj to już skupiasz się przede wszystkim na ukulele.
1: Dzisiaj będziemy na Hawajach i skupiamy się na tym.
0: Ekstra. Właśnie, wiesz co, bo ja sobie tak poczytałem też trochę o historii ukulele. No i tak z tego, co zapamiętałem, pierwsza fala popularności, początek XX wieku, druga fala po II wojnie światowej, kiedy ta hawajomania nam się pojawiła w Stanach Zjednoczonych, a teraz podobno płyniemy na tej trzeciej. Skąd się w ogóle wzięła ta popularność tego instrumentu? Chyba najbardziej sympatyczny instrument ze wszystkich, tak bym go określił.
1: Przede wszystkim przyjazny, bo możemy je po prostu zabrać wszędzie ze sobą. Myślę, że dlatego jest popularny, bo w końcu gdzieś się przebija po prostu w muzyce popularnej. Myślę, że dużo gwiazd też współczesnych wykorzystuje ukulele i dlatego jesteśmy ciekawi, co to jest za instrument.
0: No jest lekki, jest poręczny i właściwie...
1: Można go przytulić.
0: I wydaje mi się też, że jak weźmiemy gitarę, no to jednak trochę nam czasu zajmie, zanim coś konstruktywnego na gitarze zagramy, a ukulele właściwie pozwala, no my tutaj z Karoliną już sobie w reżyserce...
1: Robiliśmy eksperyment.
0: Eksperyment już graliśmy, nie?
1: No wystarczy tak naprawdę dla dorosłej osoby, żeby opanowała taką podstawę, dzięki której zagra swoje, powiedzmy, ulubione piosenki. No to godzinka...
0: Godzinka tylko. Godzinka od zakupu instrumentu. To co, zagramy coś?
1: No możemy zagrać, to co?
0: Dobra, lecimy.
1: I dwa. I C-dur i zaczynamy. Raz.

0: się zirytować, że no od samego początku weźmiesz wiolonczelę. No i gdzie? No nie zagrasz od razu.
1: No
0: ukulele?
1: No właśnie, jest
0: jedziesz.
1: Presja. A dlatego kocham ukulele, bo sama się w nim dlatego też zakochałam, ponieważ właśnie można sobie z nim odpoczywać, można z nim chillować, można oglądać filmy i jednocześnie grać. I po prostu jest takim momentem dla oderwania się.
0: Czyli to już dzisiaj nie chłopak też z gitarą, tylko chłopak z ukulele raczej przy ognisku. No to o tym jeszcze, o tych skillach i jak się zabrać za to, jakie ukulele wybrać w ogóle, bo tych też jest sporo różnych rodzajów. Porozmawiamy sobie za chwilę. Karolina Kowalska, która prowadzi warsztaty gry na tym instrumencie. Na Instagramie znajdziecie ją pod nazwą Dzięki za Dźwięki. Jest razem z nami. Za chwilę do was wracamy.

Yeah! Brawa, brawa, brawa. Słuchajcie, żeby nie było, Grzegorz, który realizuje tę audycję, wcale nie wyciszył mojego mikrofonu. Ja też grałem, ale oczywiście to Karolina tutaj wiodła prym. No, kurczę, świetny instrument. Właściwie to jest frajda od samego początku, no bo właśnie jak tak sobie myślę o grze na instrumencie, to często człowiek może

0: Cassius Feeling for You, a my teraz o ukulele sobie znowu porozmawiamy. Karolina Kowalska jest razem z nami. Karolina prowadzi warsztaty gry na ukulele. Kurczę, no od razu się humor poprawia, wystarczy, że ja po prostu, że wziąłem do ręki ten instrument i już ja mogę tak siedzieć.
1: Nie widzicie państwo, ale ja naprawdę obserwuję twój uśmiech i coraz jest szerszy po chwyceniu tego ukulele.
0: Jeśli ktoś nas, bo mamy tutaj trzy kamery, więc mogą nas podglądać na czwórka.online, ale ja mogę tak siedzieć i nawet nie grać, po prostu sobie tak
1: wzdękolić
0: i już humor lepszy.
1: Sobie.
0: Tak. Ale najpiękniejsze jest to, że rzeczywiście można szybko już nauczyć się jakichś utworów, ale zacznijmy może od tego, czy jeśli ktoś potrafi grać na gitarze, no to ukulele to już chyba będzie bułka z masłem.

0: Zdecydowanie, chociaż troszeczkę wiadomo, jest tam parę podchwytliwych rzeczy, ale już ręka jest przygotowana do gry, także można działać.
1: Jakie ukulele w takim razie polecasz na sam początek?
0: Zależy dla kogo, ale z tego co zauważyłam, dla dorosłych, dziewczyn przede wszystkim, takie ukulele koncertowe jest wygodne, można je też spakować do samolotu. No jeżeli tutaj panowie też się interesują ukulele, no to myślę, że właśnie taki tenor ukulele to jest najlepsza opcja.
1: Ukulele tenorowe, ukulele koncertowe. Ile kaski trzeba przygotować?
0: Jeżeli chcemy, żeby to ukulele brzmiało, tak ładnie brzmiało jak na nagraniach, których słuchamy, no to myślę, że tak między 500 do 1000, ale jeżeli chcemy takie, które gdzieś tam może się w podróży zgubić, to 200-300 zł na start jest okej.
1: Okay. No jest okay, 200 to jest bardzo uczciwa cena. Bardzo. No i chyba właśnie osobom początkującym, które nie wiadomo też, czy rzeczywiście z tym ukulele zostaną na dłużej, no to ja myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Karolino, zagrasz nam coś jeszcze?
0: No oczywiście.
1: No to poprosimy oczywiście. W takim razie.
0: Zobaczymy, czy poznacie.

0: Pięknie. Ekstra. Wiesz co, ja oczywiście znam ten kawałek w wersji The Black Eyed Peas, ale to oczywiście oni tam, to nie jest ich, oni nawiązywali do oryginału.
1: Wiesz, teraz jak się nazywa, wiesz co chodzi w oryginale w ogóle, Miss Lu? To, o ile dobrze pamiętam, oznacza po prostu egipską kobietę.
0: O proszę, czyli to była inspiracja pewnie jakaś do napisania tego utworu.
1: Zdecydowanie, polecam sobie posłuchać oryginał. Jest zdecydowanie piękny i to nie tak, że Black Eyed Peas wymyślili
0: nie. Aczkolwiek to się wtedy poniosło rzeczywiście, jak oni to wzięli na tapet, na swój warsztat. Karolina Kowalska, która prowadzi warsztaty gry na ukulele i gra nam tutaj na antenie czwórki wspaniałe utwory. Jeszcze coś zagrasz chyba, co?
1: Oczywiście, że zagram.
0: No dobrze, ale to za chwilę i porozmawiamy też, jakie rytmy Karolinie się gra najlepiej. Brodka teraz na naszej antenie, to jest Czwórka Polskie Radio, za chwilę wracamy.

0: Brodka Monika na naszej antenie, a w studiu czwórki Karolina Kowalska z ukulele, która prowadzi warsztaty gry na tym instrumencie. I ja się tak zastanawiam, jakie ukulele jest najlepsze już nie dla osób zaczynających, tylko taki święty graal może, coś w tym stylu. Jest taki rzeczywiście instrument, którego chcą wszyscy grający na ukulele?
1: No wiadomo, drzewo koa, czyli to hawajskie drzewo, z którego właśnie tradycyjne ukulele były robione, do dzisiaj są robione. Myślę, że lepiej szukać tego, co tobie pasuje, tak? Więc najlepiej jest znaleźć to, co tobie daje największą frajdę i wiadomo, można podążać za tym, gdzie wszyscy też chcą dotrzeć, ale najlepiej znaleźć po prostu to, co tobie się najbardziej podoba. Czyli po prostu testować, grać, słuchać i być uważnym.
0: Grać można u Karoliny. Jeśli chodzi już o twoje zajęcia, to jaki to jest przekrój wiekowy osoby, które do ciebie przychodzą i chcą się nauczyć gry na ukulele?
1: Jeżeli chodzi o warsztaty dla dziewczyn, no to przychodzą dziewczyny od 18 roku życia, tak naprawdę nie ma górnej granicy wiekowej, ponieważ też zawsze każda grupa jest inna. I to jest super, ponieważ to nie są tylko warsztaty, bo chcemy się poznać tak naprawdę. Większość z tych dziewczyn później zostaje na przykład na wyjazdach, które organizujemy. Słuchamy siebie nawzajem, słuchamy nie tylko wiadomo siebie podczas warsztatów i uczymy się, ale my chcemy się poznać i budujemy społeczność, która po prostu każda ma inną historię i każda chce czegoś innego od tego instrumentu. Jedna osoba chce na przykład odpocząć, druga chce na przykład oderwać się od rzeczywistości, inna na przykład chce po prostu nauczyć się czegoś kreatywnego, chce być z innymi ludźmi i chce po prostu tworzyć tą społeczność. I w sumie zawsze celem było tworzenie tej społeczności.
0: Karolino, czy ty masz w planach kiedyś, być może za kilkanaście lat, wybrać się na Hawaje do kolebki właśnie i tam pograć sobie trochę na ukulele?
1: No oczywiście, że tak. Ja cały czas planuję i mam nadzieję, że to się spełni. Poza tym, jak bliscy słuchają, to zawsze wiedzą, co mogą sprawdzić na prezent, prawda?
0: A, no właśnie, no to już słyszeliście, to wiecie, jaki prezent chce Karolina. Wiesz co, bo tak przysłuchuję się temu, co mówisz, ale też do mnie dochodzą dźwięki oczywiście tego naszego tła muzycznego, podkładu tej audycji. Tam jakieś ukulele chyba jest, nie? Czy to gitara? Czy się pomyliłem? Właśnie, bo tu słuchawki, tak, poproszę cię, żebyś założyła, bo ja tutaj cały czas mam na głowie. Jak to jest? O, dziękujemy, Grzesiu.
1: O, jest. Jest ukulele.
0: Jest ukulele. No patrz, no jak w mordę strzelił, za przeproszeniem, po prostu. No dobrze, dziękujemy ci w takim razie serdecznie, Karolino, ale ja mam nadzieję, że jeszcze nam coś na koniec zagrasz i to będzie muzyczne pożegnanie.
1: Oczywiście, zapraszam, zagram, dziękuję bardzo. I
0: Karolina Kowalska, zapisujcie się na warsztaty gry na ukulele, znajdziecie Karolinę na Instagramie pod nazwą Dzięki za dźwięki. Muzyczne pożegnanie od Karoliny na antenie czwórki teraz.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Za 20 minut godzina 19, a teraz czas na to, co tygrysy lubią najbardziej. Finał konkursu.
2: To jest czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Nieśmigana, pojemna czwórkowa walizka już za chwilę trafi w czyjeś ręce. Za chwilę się przekonamy.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: Dziś najszybsza była Żaneta. Halo Żaneto.
4: Hej.
1: No właśnie, jak tam po robocie u ciebie? Co słychać?
4: W porządku, w odwiedzinach jestem u dziadków, także...
1: No to pozdrowienia.
4: I nas dużo.
1: Dużo, wesoło. Jakiś kotlecik schabowy, rosołek zjedliście, coś?
4: Kaszanka,
1: o, ale no i narobiłaś mi smaka teraz, no dobrze.
4: Taka z cebulką.
1: Ale to jest obowiązek, to obowiązkowo musi być z cebulką. Ja sobie kaszanki bez cebulki nie wyobrażam w ogóle. No dobrze, to co, lecimy w takim razie z 4 przedmiotami?
4: Lecimy.
1: No to poproszę przedmiot numer 1.
4: Buty górskie.
1: Bardzo dobrze, drugi to?
4: Mapa.
1: Zgadza się, trzeci?
4: Książka Sławka Gortycha.
1: No, ten był skomplikowany, ale bardzo dobrze.
4: No, tak niewyraźnie powiedział, ale zorientowałam się, o co chodzi dokładnie.
1: No i jaki jest ten ostatni przedmiot?
4: Suchy prewent.
1: No i brawo! Mamy to, Żaneta, zgarniasz czwórkową walizkę. Co ty z nią teraz zrobisz? Co ty tam będziesz pakować do niej?
4: Zapakuję i pojadę na wczasy.
1: Pojedziesz na wczasy. A gdzie?
4: Do Chorwacji.
1: Do Chorwacji. Zadar, Split, Dubrownik, Pula, coś?
4: Okolice Splitu, dokładnie.
1: Okolice Splitu, no to zazdrościmy ci tu wszyscy. Gratulacje jeszcze raz. Dzięki, pozdrowienia, bardzo. Trzymaj się.
4: Pozdrawiam, papa.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: A już jutro kolejna szansa na zgarnięcie czwórkowej walizki. No nic prostszego. Słuchamy czwórki od samego rana, poranek, później czwórka to słychać, następnie popołudniowa i w końcu audycja po robocie. Wiecie co, ja się zagalopowałem. W poniedziałek trzeba słuchać. Oczywiście, w poniedziałek słuchamy tychże audycji, bo jutro zaczynamy poranek od godziny 8. Bartek Czarkowski przejmuje antenę, bo w czwórce mamy 4-dniowy dzień pracy w wakacje. No tak to jest właśnie.
2: Letnia zabawa. Czwórka. Na

0: Revival Season na antenie czwórki, a w studiu czwórki Adam Smolarek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór właściwie.
1: Dobry. Nie.
0: Nie, zostawmy to. Dzień dobry.
1: Lato.
0: Cieszmy się, że jest jasno.
1: Tak. Jest 19, jest lato, dajmy spokój.
0: Dajemy w takim razie spokój, dajemy też pole Adamowi do popisu, co po godzinie 19 i dlaczego znowu nie ma twojego muzycznego brata.
1: No bo DLM znowu jest leserem, jak to raper, przecież wyjechał i ma wszystko gdzieś, no oczywiście, musi tak być. Kino muzycznego niepokoju, to jest temat na dziś, także będziemy rozmawiać o dokumentach, które poruszają, które można zobaczyć darmowo na Placu Zabaw nad Wisłą w Warszawie. To jest, wbrew pozorom, nie chodzi o plac zabaw dla dzieci, tylko o taką miejscówkę. Także to jest nasz temat, jeśli chodzi o gościa, a jeśli chodzi o temat muzyczny, to dla odmiany no trochę muzy do relaksu jednak.
0: Znaczy, jaka to jest muza do relaksu?
1: Każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Ja odpowiem trochę po swojemu, postaram się nie zanudzić jednocześnie, bo tak myślałem, można do tego podejść na różne sposoby. Może być ambient przecież, no ale to trochę nie ta pora. Może być jakiś soul, ale no kto by się spodziewał w tej audycji soul?
0: Czy przy techno też się można odprężać?
1: Pewnie. Przy minimal techno, czemu nie? No bo to jest właśnie takie, które opiera się na tej prostej rytmice, tak 4x4 i tak dalej, ale jednak to, no ostatecznie jest dosyć przyjazne, jest mało zawiera elementów, nie zawiera głośnych elementów.
0: Nie
1: tak.
0: Trzeba za dużo myśleć? Nie, no można trochę sobie pomyśleć, zależy jak do tego
1: znasz
0: podejdziesz,
1: to powiedzenie,
0: prawda?
1: Że przy techno można z nudów zdechnąć, nie? Ale to nie jest prawda.
0: Ja od razu, zawsze jak słyszę techno, to kojarzy mi się tutaj ten TD. Kojarzysz, nie? Czy nie?
1: Techno. A to nie był TED.
0: To nie był TED? Czyli kto to był?
1: Zaraz poszukamy, ale to nie był TED.
0: Matko Boska, całe życie w błędzie. To ktoś wrzucił i mnie po prostu nabrał. No dobra, to w takim razie zostajemy w niewiedzy. Adam Smolarek po godzinie 19. Chłopaki z sąsiedztwa, dziś jeden chłopak z sąsiedztwa, tak, ale tak. Za to jaki? Alicja Mucha, Grzegorz Maciąg, Jędrzej Rosiewicz, słyszymy się. No ze mną się usłyszycie jutro, o tej samej porze. Siemanko!

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. No, I'm better solo, solo.
12: I never let me down, down, down, down. O nie, my tak nie gramy.

0: Brockhampton. Minęła 19.
1: Pogoda.
0: No ten kawałek bardzo jasno nosił się do Hollywood, więc sprawdźmy, jaka tam jest pogoda. Otóż 31 stopni, wysoka wilgotność, ostrzeżenie przed upałami, zalecenia, aby nie wychodzić na zewnątrz i żeby się nawadniać. Także tak to jest, jeśli chodzi o Hollywood, a jeśli chodzi o naszą piękną, mlekiem płynącą Polskę, to mamy 13 stopni w Lesku, 20 w Świnoujściu, także nie jest aż tak gorąco, nie jest aż tak słonecznie, jak mogłoby być, jak jest na przykład w Los Angeles. Ba, patrzę na mapę kraju i w tym momencie, oj, wszystko na żółto, a to niestety nie za dobrze, dlatego że to oznacza również tutaj wydane ostrzeżenia, ale nie przed upałami, a przed burzami i przed silnym deszczem z burzami również. Także tego możemy się spodziewać. Dzisiaj kogo złapał deszcz, ten już wie. Jak jest, tak będzie. Jeszcze dziś, jutro, pojutrze również. Na to wygląda. Także dzisiejszy rating pogody, nie wiem, 4 na 10 max.
1: Autopromocja.
2: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca czwórka, Polskie Radio.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: No dzisiaj deszczowo, chociaż przyznam, że prawie udało mi się tego uniknąć. To jednak było Placebo i English Summer Rain. No my jesteśmy w Polsce, ale i tak letni deszcz się przecież zdarzył.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Dzisiaj w składzie Karina Terconik, Grzegorz Maciąg, Adam Smolarek przy mikrofonie, czyli no jeden chłopak przy mikrofonie. Co zrobić? Takie jest lato, że każdemu należy się parę dni przerwy, a wczoraj zresztą sprawdzaliśmy, co też nasz wspaniały Delem robi, czym się zajmuje, jak się dowiedzieliśmy, niczym pożytecznym. Także my dzisiaj będziemy dalej bawić się dobrze w pojedynkę tutaj. Będziemy słuchali muzyki, która nas ukoi, ale też będziemy rozmawiali o kinie, które zdecydowanie nas poruszy. Także to już niebawem, ale teraz jeszcze muza, a to dlatego, że Phoebe Bridgers wraca po 6 latach od poprzedniej płyty. No i tak, po 6 latach od solowej poprzedniej płyty oczywiście, bo w międzyczasie ukazało się Boy Genius, jej trio z Julian Baker i Lucy Dacus. To jest album, który doczekał się 3 nagród Grammy. Czy jej solowy materiał będzie miał to szczęście? Zobaczymy. Pierwszy singiel nosi tytuł Lost Boys. No i ja nie mogę się doczekać, aż usłyszę go na żywo, bo

No już niebawem, 14 sierpnia 2026 roku ukaże się najnowszy album Phoebe Bridgers, czyli Lost Weekend, a za nami Lost Boys, więc wygląda na to, że bardzo dużo stracimy na tej płycie, kto by się spodziewał, ale ta audycja, Chłopaki z Sąsiedztwa, to jest audycja muzyczno-kulturalna, także dzisiaj te segmenty ze sobą połączymy, porozmawiamy o kinie muzycznego niepokoju, no i też od razu do głowy przychodzi mi film, który co prawda dokumentem nie jest, ale był chyba pierwszym filmem biograficznym o muzyce, jaki w ogóle kiedykolwiek widziałem. No bo tak, no od dziecka stykałem się z filmami typu Blues Brothers, tak? Tym pierwszym i tym drugim, nie wiem. Kiedy byłem troszkę starszym dzieckiem, no to już widziałem Mamma Mia. Ale jeśli chodzi o to, jak wyglądają filmy biograficzne, oj, rok 2007. Album też w sumie tutaj będzie się pojawiał, ale tytuł filmu to jest Control, a piosenka, no cóż, lekko starsza niż rok 2007. Oczywiście Transmission, Joy Division.

0: No tak, no i teraz już wszystko wiemy. Transmission, słuchacie radia naturalnie, słuchacie czwórki, Joy Division, to było.
1: Kto puka?
0: No właśnie, kto do naszego studia zapukał? Dzień dobry. Maria cześć, Syguła, cześć.
2: Bardzo mi miło.
0: Z zespołu całego, który łączy dwa miejsca w zasadzie. Plac zabaw tak nad Wisłą oraz Barkę.
2: Tak jest, dokładnie.
0: Tak jest, to jest nad Wisłą, koło Centrum Nauki Kopernik. W tym momencie za 40 minut zacznie się tam koncert zespołu Ciśnienie, na którym bardzo chciałbym być, ale no co zrobić. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali jednak troszkę o muzyce, ale przede wszystkim jednak o dokumentach.
2: Tak, dokumentach i właściwie też fabułach, bo ten cykl pokazów kinoplenerowego, który mamy w swoim repertuarze przez lato, to jest tak właściwie taka mocno międzygatunkowa sytuacja i co wtorek właściwie każdy, jeżeli pogoda dopisze, to też jest ważny disclaimer, do którego powinnam nawiązać, mamy właśnie pokazy po zmroku, znaczy w sumie po zachodzie, bo czasami to jest jeszcze ten, to golden hour tak zwane. Wyświetlamy filmy o tematyce muzycznej, ale trochę mniej takiej, powiedziałabym, mainstreamowej niż to, co zobaczymy w multiplexach na co dzień. Więc tak, ten repertuar jest dosyć gęsty i tak jak już zauważyłeś, są tam dokumenty, ale są tam też właśnie filmy fabularne z bardzo szerokiego przekroju dekad i też jeżeli chodzi o lokalizację, to są to filmy z kina w sumie globalnego, bo i Ameryka Południowa, Północna, Bliski Wschód, też zahaczamy o Afrykę, no i oczywiście też Europa. Więc tak.
0: Czyli mimo wszystko nie jest to żaden przykład taki jak właśnie wspomniane wcześniej Mamma Mia. To nie jest zupełnie ten rodzaj kina.
2: Nie, aczkolwiek myślę, że ta licencja też mogłaby nam trochę urozmaicić repertuar, więc nie mówimy nie.
0: Ale nie tym razem po prostu. No tak, no tak. No ja wiem, że są różne fabuły, które są też nieraz tak luźno oparte na faktach, typu Velvet Goldmine, nie? Jest film, który jest fabularny, ale jest inspirowany historią między innymi Davida Bowiego, który strasznie się wkurzał na ten film.

0: strasznie go nie lubił, bo niby było, ludzie wiedzieli, o kogo chodzi, ale te fakty tam nie pasowały mu do końca.
1: No tak.
0: No to właśnie ciekaw jestem, jak tutaj to wygląda, jak wygląda zderzanie takich produkcji różnych, no bo no okej, ja się zafiksowałem trochę na tych dokumentach, ale jak zderzaje się z rzeczywistością? Czy wiesz, że to są filmy, które mają właśnie dobrą prasę?
1: Z reguły, no myślę, że ta selekcja jest o tyle ciekawa i z mojej perspektywy pewna, że kuratorką cyklu jest Weronika Adamowska, która też współtworzy Herdox, czyli festiwal filmów właśnie zorientowanych dookoła też filmografii kobiecej. I ona ma naprawdę świetny gust i ta selekcja jest no, wybitna, więc jeżeli chodzi o właśnie te filmy, które gdzieś tam trochę romansują z tym pograniczem fabuły i dokumentu, to też mamy takie pozycje. Na pewno myślę, że dosyć ciekawym przykładem tego jest właśnie Beats, które mieliśmy oglądać przedwczoraj, ale zostało przełożone na sierpień ze względu na pogodę, więc też sprawdźcie nasz repertuar, bo myślę, że warto. Niektóre filmy się czasami opóźniają właśnie przez warunki pogodowe, tak jak w tym przypadku. Wczoraj mieliśmy świetną, to akurat dokument, właśnie we współpracy z Herdox, świetny pokaz filmu Dziewczyny z tranzystorami. Myślę, że też możecie to całkiem mocno zainteresować, bo jest to film o początkach muzyki elektronicznej i od strony kobiecej, czyli o pierwszych twórczyniach muzyki elektronicznej i takich eksperymentów właściwie tak z zeszłego już zeszłego wieku.
0: Tak, no tutaj muzyka elektroniczna, muzyka elektronowa czasami też mówiono jeszcze, no to przecież też nieraz się opierała na bardziej eksperymentach fizycznych niż na znajomości
1: dokładnie
0: nut, więc to jest to. No dobrze, to skoro o repertuarze porozmawiamy za moment, przypomnijmy, że nasz temat to jest kino muzycznego niepokoju, a my posłuchamy teraz, no właśnie, skoro wspomniałeś o bitach, no to pora posłuchać bitu faktycznie. Firestarter, The Prodigy w radiowej czwórce. Oni nie tak dawno grali przecież w Polsce na Audio River. Podobno było wspaniale, także no cóż, posłuchajmy, nie ma co przegadywać.

0: The Prodigy z samplem z zespołu The Breeders, czyli z gitarą m.in. Kim Deal, przecież oczywiście Firestarter, The Prodigy w radiowej czwórce.
1: Dokąd dziś?
0: Jest ze mną Maria, rozmawiamy cały czas na temat kina muzycznego niepokoju i teraz chyba pora przejść do repertuaru jako takiego. Może mylący był trochę ten dżingiel, bo to nie dziś, ale w sumie wczoraj.
2: Tak, wczoraj i też właściwie wyjątkowo, bo cykl filmy puszczamy we wtorki zazwyczaj. Wieczorem wstęp jest wolny, to też powinnam podkreślić, więc jest to bardzo, myślę, że przyjemna okoliczność siedzieć sobie pod niebem na leżeczku i oglądać film nad Wisłą. Natomiast wyjątkowo wczoraj mieliśmy pokaz środowy, no i frekwencja naprawdę dopisała. Myślę, że to, co jest też dosyć ciekawe, to jest ten motyw, jak siedzisz na tym leżaku i ludzie się zatrzymują, idąc w zupełnie innym celu nad tą Wisłą i po prostu zostają. To jest to, co się wczoraj działo nad Wisłą, więc tak. Myślę, że też ten pokaz akurat Dziewczyny z tranzystorami jest dosyć ciekawy, znaczy wszystkie są oczywiście bardzo ciekawe, ale jeżeli chodzi o ten tytuł konkretnie, no to warto tutaj nawiązać do też cyklu słuchowisk, które mamy w planie, które się będą też dosyć muzycznie, dźwiękowo bardziej prezentować u nas w ogólnym repertuarze placu. Placu Zabaw nad Wisłą, to też dodam, bo mamy w planach Dziewczyny z rekorderami, czyli cykl słuchowisk takich przestrzennych na słuchawkach od Silent Disco, które będą też w sierpniu w planach, więc śledźcie nasze sociale, bo niedługo będziemy o tym komunikować trochę więcej. Więc tak.
0: A czy w tych słuchawkach też ogląda się filmy, czy one są z głośnika wtedy?
2: Jest taka opcja, tak. Jeżeli chcesz słuchać filmu na słuchawkach, to jak najbardziej. Filmy są dostępne po polsku i po angielsku, czyli właściwie jeżeli film jest po angielsku, to po prostu są polskie napisy, a jeżeli jest w innym języku, to wtedy są napisy zazwyczaj dwujęzycznie.
0: Wow, no to proszę, no. Tak. Różne sposoby. Już w ogóle w Chłopakach Sąsiedztwa już macie kolejną opcję do, jak można wykorzystać słuchawki do Silent Disco. Już było o słuchaniu reportaży, teraz o słuchowiskach dźwiękowych, o kinie. Można oczywiście wiele, nie trzeba do tego tańczyć, choć można, choć się zaleca oczywiście latem. No dobrze, pogadajmy zatem o w ogóle filmach jeszcze, jakie są. To dlatego, że no, ta lista jest dosyć długa, to jest całe lato praktycznie filmów i mamy do czynienia z tym, co już wspomniałaś, czyli z kinem europejskim, z kinem światowym, z kinem nowym, z kinem starym też przy okazji, bo mamy produkcję zupełnie świeżą, 2025, ale 1981 bodajże, tak, też.
2: Jak najbardziej. Myślę, że ten przekrój jest dosyć szeroki, jeżeli chodzi o sierpień, bo tak naprawdę wyświetlamy oczywiście jeszcze w przyszłym tygodniu, potem w sierpniu, no i do pierwszego tygodnia września lecimy z tym cyklem, no to myślę, że może tak powiem pokrótce, co mamy jeszcze w planach, bo będziemy mieć na pewno pokaz filmu o Kumbi, który planujemy na połowę sierpnia i to jest pokaz, po którym będzie też impreza na barce przez Kumbię Warszawę i Laboratorio Tropical organizowana, więc bardzo fajne doświadczenie, szczególnie jak pomyślę sobie o wtorkowym seansie i o tym, że można sobie

0: by zostać i trochę się pobujać. Jednak kumbia jest takim, szczególnie ta kumbia spowolniona, jest takim dosyć przyjemnym gatunkiem, który myślę, że niezależnie od dnia, tygodnia można sobie wrzucić nawet po cięższym dniu w pracy i się trochę do tego rozruszać. No i też cała ta społeczność kumbiowa jest dosyć fajnym doświadczeniem, żeby w ogóle pobyć obok nich i też doświadczyć tego fenomenu na ekranie. Więc to na pewno. Mamy też Rebel Dykes, czyli taki film o scenie punkowej, lesbijskiej, undergroundowej z Londynu. Mamy też planowany pokaz Północ-Południe, czyli musicalu Sebastiana Pańczyka. Czy Boże, musicalu, no, musicalu fabuły, tak
1: to
0: naprawdę.
1: To jest film o Kłabo na Fide w zasadzie, tak jest, trzeba dokładnie powiedzieć. Kłabo dzisiaj nie zagramy, ale zagramy faktycznie kumbię Rabahada, czyli tę, którą wspomniałaś, tak, spowolnioną kumbię, chociaż tutaj chyba ten label, o którym mowa, woli używać wyrażenia kumbia obskura i futurista, tak sprawdziłem. Okay. Także przed nami teraz Minena de Ultratumbia i to jest Mixtape.
2: La hora macabra de las brujas con las cabras, de las hadas con los muertos, espectros, bailadores del ritual.

0: Kolektyw Cumbia Net to jest jeden z bohaterów jednego z filmów, który można zobaczyć na Placu Zabaw i Warce w tej okolicy nad Wisłą w Warszawie. Także o tym dzisiaj rozmawiamy.
1: Mamy plan na wieczór.
0: Oj, mamy plan na więcej niż jeden wieczór. Maria ze mną tutaj o tym rozmawia właśnie. No dobrze, no to tutaj słyszeliśmy naprawdę dziwną kumbię, można powiedzieć, ale to chyba trochę o to chodzi, prawda? Że jeśli wspomniałaś scenę punkową, to ona też jest bardzo konkretna. Jeśli wspomniałaś scenę kumbi, no to tutaj też mamy właśnie bardzo konkretny przykład, bardzo charakterystyczny, bardzo autorski.
2: Tak, tak, tak. Myślę, że to też jest o tyle ciekawy gatunek, że jednak to tempo, które jest gdzieś tam akurat przyjęte, jeżeli chodzi o rebahadę, to jest coś, co pozwala na dużą możliwość wariacji. Dlatego też no, fajnie w sumie, że wyszliście z tym konkretnie, bo to trochę dobrze oddaje ten klimat, o który mi chodziło, czyli o to, że to jest może specyficzne, ale jednocześnie myślę, że nie jest aż takie, nie, potrafi nie być aż tak wymagające, jeżeli chodzi o właśnie aktywność na parkiecie.
0: Kumbia rebahada w ogóle kojarzy się z dubem dosyć mocno,
2: tak,
0: bo
2: to
0: spowolnione tempo, tak, no sama w ogóle historia tego gatunku, to jest temat na inną rozmowę, rozmowę, którą zresztą po części odbyliśmy, gdy wpadł tutaj Michał Wieczorek i opowiadał o kumbi po koncercie Bad Bunny'ego, bo to był
2: właśnie
0: oczywiście taki pretekst, ten Bad Bunny, żeby on przyszedł, ale przyszedł tu i rozmawialiśmy również o tych gatunkach. No dobrze, no to jaki następny pokaz?
2: Kolejny pokaz, jaki planujemy, to jest Rise Davida LaChapelle. Bardzo ciekawy film, w ogóle nie pokazywany od dawna naprawdę w Polsce i to jest z kolei o scenie, o powstaniu właściwie o scenie krampingu

0: w Stanach, co też jest o tyle, wydaje mi się, że dosyć ciekawą redakcją tego tematu, bo David LaChapelle jest fotografem. Kto wie, ten wie. Kto zna, ten będzie wiedział, który styl wizualny chodzi i myślę, że też to troszeczkę innego nadaje klimatu całej tej historii wizualnie. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Więc tak, no myślę, że jeszcze warto byłoby wspomnieć w sumie o tym kinie, które mieliśmy gdzieś w repertuarze pod kątem właśnie tego Bliskiego Wschodu, bo mieliśmy też pokazy Raving Iran, które pokazuje scenę właśnie rejwową w Iranie w kontekście też polityki, która zupełnie tam nie jest sprzyjająca, no ale też właśnie Slingshot Hip Hop, który opowiada z kolei o scenie w Palestynie. Więc to też sobie myślę, że warto sprawdzić te tytuły. Wspomniałeś też o Bad Bunnym i o tym, że Michał Wieczorek
1: tutaj tak, był. Tak, tak.
0: Tak, to akurat myślę, że to jest świetna też klamra gdzieś tam dla nas, bo po tym przed i po koncercie Bad Bunnego mieliśmy świetną imprezę na Barce, która po prostu, frekwencja była naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o imprezę w ciągu tygodnia i też w nawiązaniu do tego planujemy benefit 29 lipca, który jest na Wenezuelę po trzęsieniu ziemi. Będzie grała ta sama, ale też poszerzona ekipa DJ-ska, więc jeżeli to jest wasz klimat, to bardzo serdecznie polecam wam sprawdzenie tej imprezy. No ale to tak odbijając na chwilę od tego kina w stronę znowu tropikalnych nut bardziej. Więc tak, co może warto jeszcze powiedzieć o naszym repertuarze filmowym? No na pewno myślę, że te filmy z reguły czasowo też są dosyć przystępne, bo wiadomo, że we wtorek wieczorem nie każdy ma taką przestrzeń, żeby siedzieć nad Wisłą do późnej godziny, więc większość z tych filmów jest, akurat Kumbianet jest krótszym dokumentem, większość z tych filmów raczej standardowo trwa około 1,5-2 godzin, więc łatwo myślę, że sobie wygospodarować ten czas.
1: Rozumiem, nie jest to Szatańskie Tango do oglądania. Dokładnie. Tak? Film 7-godzinny, słynny na podstawie książki obecnego noblisty zresztą, ale nieważne, zostawmy to.
0: I nie jest to też Odyseja, na to możecie iść do kina tak. Nieplanerowego.
1: To prawda, to prawda. Już wszystko wiemy zatem. Przypomnijmy, że udział w tych pokazach jest darmowy. Mowa o kinie Muzycznego Niepokoju, które odbywa się na Placu Zabaw nad Wisłą w Warszawie. A ze mną była Maria Syguła. Dziękuję
0: bardzo
1: ci.
0: Bardzo dziękuję.
1: I skoro nawiązałaś do muzyki arabskiej, Acid Arab to jest akurat oczywiście duet z Francji, ale Jasmin Hamdam już akurat artystka z Libanu, także bardzo ciekawa też występująca nie tak dawno w Polsce, no i śpiewająca przede wszystkim w swoim języku. Także posłuchajmy Shahed Mech Shahed.

Shahed Mech Shayef, to jest Acid Arab oraz Yasmin Hamdan. Wspaniały kawałek wykorzystany tutaj dlatego, że rozmawialiśmy o kinie muzycznego niepokoju. Natomiast resztę programu spędzimy dzisiaj z piosenkami, które no przynajmniej pozornie koją, tak sądzę. To jest oczywiście mój wybór, także możecie się z nim zgadzać lub nie. Ciekaw jestem w sumie, czy wam się spodoba, bo zaczniemy raczej bezpiecznie. Zaczniemy powrotem na tegorocznego openera za sprawą jednego z najciekawszych nazwisk tej odsłony. Nie największych, bo to już nie ten moment, ale najciekawszych myślę, że tak. Jeden z najlepiej ocenianych koncertów tego roku również. David Byrne i jego cały zespół. Koncert cały praktycznie na stojąco. To jest niesamowite. W jakiej kondycji mogą być muzycy, którzy są tyle lat na scenie i też jak może być zaplanowany występ. To musicie wiedzieć, że tam wszyscy muzycy mają zawieszone na sobie instrumenty. Nawet jeśli ktoś gra na dosyć sporym instrumencie, na kontrabasie, no to nie, przepraszam, na wiolonczeli, to ona nie stoi, tylko jednak jest cały czas w powietrzu, jest trochę mniejsza, też jest na takiej specjalnej uprzęży. Tak samo jest z klawiszami, tak samo jest z zestawem perkusyjnym i tak dalej, i tak dalej. Także warto zobaczyć, w jakiej formie jest David Byrne, a my teraz posłuchamy go faktycznie w dwóch wykonaniach. Oczywiście mowa o grupie Talking Heads, czyli o starszym repertuarze. Najpierw Burning Down the House.

74 lata liczy sobie David Byrne, ale gdybyście tylko go widzieli, jak pląsa na scenie, polecam. Natomiast ostatnio, idąc przez Poznań, pomyślałem, że idealną, rozluźniającą muzyką jest cały indie rock z lat 2000, taki cały przebojowy indie rock oczywiście. No i wydaje się, że utwór, który przed nami, czyli Jerk It Out zespołu Caesars lub też Caesars Palace, bo to zależy oczywiście od momentu w ich karierze, no to jest przykład idealny na słoneczko. Także za moment prognoza pogody z afirmacjami, a to już jej początek, bo tak, ja przewiduję słońce. Jerk It Out.

0: Autopromocja.
1: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: Niby ostro, ale to i tak jedna z łagodniejszych piosenek Lumbering Girls, Cult of Celebrity. Minęła 20.
1: Pogoda.
0: No i co też się zapowiada w najbliższych dniach? No nic dobrego, szczerze mówiąc, patrzę na to, już mnie to męczy trochę, że cały czas chmury, cały czas deszcz, cały czas temperatury jakieś niezachwycające. No niby ma teraz w weekend być od 25 do 30 stopni, ale cały czas jednak niestety w większości kraju mają występować opady, także nie brzmi to dobrze. Miejmy nadzieję, że niebawem się poprawi, bo no tak, no trochę już mogłoby przyjść to lato wreszcie, prawda? Fajnie, że pada, fajnie, że nawadnia się woda, ale jednak to troszkę mało, jeśli chodzi o to, kto czego oczekuje od lata. Jeśli rozmawialiśmy o kinie letnim, no to fajniej się wybrać na kino letnie wtedy, kiedy jest jednak ładna pogoda. Jeśli mowa o koncertach w plenerze, no to również. Bo nie wiem, czy widzieliście, ale gdy odbywa się koncert Pitbulla na Stadionie Narodowym w Warszawie, to organizator zapowiedział, że nie zamknie dachu ze względu na przepisy, na bezpieczeństwo. A co będzie się działo? Będzie oczywiście padało. Także moja afirmacja jest taka, że padać nie będzie. Miejmy nadzieję, że się sprawdzi.
1: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. Każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
2: A ja lubię cię w leto, ach to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Czwórka, to słychać.

0: Ileż emocji. Był nawet moment ostrego rajwowego łojenia tutaj. Caribou Candy Without You, naturalnie.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: A przy mikrofonie cały czas Adam Smolarek z wami do godziny 21 od poniedziałku do czwartku, 4 dni w tygodniu, prawie codziennie audycja Chłopaki z sąsiedztwa, zwykle w duecie, ale w tym momencie mój gnuśny kolega akurat tworzy muzykę, więc nie może się tutaj pojawić, a szkoda, bo jestem ciekaw, co by powiedział o Caribou w tym przypadku. 2014 rok, szczyt chyba muzyki indie, tej elektroniki tego rodzaju, jeśli mowa o, nie wiem, M83, MGMT, jeśli mowa o właśnie Caribou, no to musiało się to pojawić tutaj właśnie. Są tacy producenci, są takie zespoły, tacy kompozytorzy, których nasza polska społeczność uwielbia. No i do nich należy Archive, o którym wspomniałem parę dni temu tutaj, ale tacy producenci jak następny w tej kolejce, czyli Bonobo. Po 4 latach od premiery swojego poprzedniego albumu teraz zapowiedział następny. Mamy już parę singli. Jednego z nich nie tak dawno słuchaliśmy. To był kawałek z Aruj Aftab, czyli z artystką amerykańską, ale pakistańskiego pochodzenia. A teraz przed nami kawałek Me and You. Cała płyta 11 oczywiście września.

Me and You, Bonobo z zapowiedzią albumu Distance in Static. On się pojawi 11 września, powiem to dokładnie i wyraźnie, 11 września, bo nie chcę być odsądzany od czci i wiary dalej przez tutaj osoby ze mną. Także przypomnijmy, że to jest album, na którym gościnnie pojawi się Arooj Aftab, ale też pojawi się Joy Crooks, pojawi się Ichiko Aoba. To już są trzy różne artystki, trzy zupełnie różne nazwiska i zupełnie różne style. Gości ma być więcej, ale one zwracają moją uwagę szczególnie, dlatego że no jednak... bardzo lubię ich słuchać. Może po prostu przy tym zostańmy. Kogo też lubię? No, Benego Blanco chyba mniej, ale za to lubię Bibi Tricks, młodą raperkę z Hiszpanii. Ona tutaj pojawiła się też gościnnie, ponieważ Benny Blanco zapowiada swój album producencki trochę wcześniej niż 11 września on się pojawi. Pojawi się 14 sierpnia, a tę datę przecież też już dziś słyszeliśmy. Także posłuchajmy teraz kawałka Joven i Salvaje z albumu Hermoso.

0: Daryl Jones, I'm So Serious, czyli muzyka alternatywna, ale za to jaka piękna, prawda?
1: Chłopaku, czy ci nie żal?
0: Absolutnie nie żal, nie żal, nie żal też. Tutaj, jeśli chodzi o Daryla Jonesa, no to fakty najpierw. To jest basista, tak, ale za to jaki dobry i z kim grający. On już pojawił się w niejednym projekcie, z Patem Metheny też współpracował na przykład, ale jego muzyka to jest połączenie, nie wiem nawet jak to nazwać, trochę funku lat 70., trochę muzyki nowofalowej, tak, no z pewnością, dlatego cały czas polecam jego muzykę, ale też polecam jego współpracę z Pedro Martinsem, który przed nami natomiast, bo to jest już gitarzysta, wokalista również, no Daryl Jones też już podjął się tej roli wokalisty, ale domyślnie jednak jest instrumentalistą. W tym przypadku Pedro Martins to już jest człowiek, który też sięga po 80-sy, po 70-sy, ale robi to punktu widzenia Brazylijczyka przede wszystkim, więc tam przypomnimy cały ten gatunek, jakim jest muzyka popular brasileira. To jest coś, co niesamowicie wpływa na wrażliwość każdego człowieka, ale też jeśli chodzi o ten konkretny album, czyli o Radio Mysterio, no to mamy niesamowitą plejadę gości. Eric Clapton, Thundercat, wspomniany Daryl Jones, J.D. Beck, Chris Fishman, wow, no niesamowite. A jeśli chodzi o gościa, który pojawi się tutaj gościnnie, to to jest perkusista Omar Hakim, on grał z Davidem Bowiem czy z Kate Bush. Także wow, nieźle, a zobaczmy jak to brzmi. Liberdade teraz w radiowej czwórce. Pedro Martins.

Superstar to Jamilia i pytanie brzmi, czy wolicie jej wersję, czy wolicie oryginał w wykonaniu Christine Milton? Ja szczerze mówiąc nie jestem pewien, one są całkiem zbliżone stylistycznie do siebie. No tutaj może jest taki większy twist w stronę R&B, ale ostatecznie to i tak jest naprawdę blisko. No i też Jamilia chyba ostatecznie sprawiła, że ten utwór stał się aż takim przebojem. No tak, no jeśli chodzi o przeboje, to Mac DeMarco, który przed nami, on w ostatnich latach poszedł w dziwną stronę, może tak. Mam na myśli wydany album, który trwa jakieś 100 lat i zawiera milion demówek różnych jego utworów, no to chyba to nie do końca jest to, czego byśmy po nim oczekiwali, ale okazał się też pełnoprawny album, więc wrócił na moim zdaniem właściwe tory. No i możecie wierzyć lub nie, ale miałem go w tym roku widzieć na żywo, no tylko, że nie wyszło. Dlaczego? Zgadnijcie. Bo pogoda. Otóż na Primaverze rozpętała się burza, rozpętał się olbrzymi wiatr i niestety część festiwalu została zawieszona, odwołana, zamknięta. No i tym samym też właśnie koncert Maca DeMarco się nie odbył, a z tego co wiem, Mac był tam na miejscu i nawet chodził w fosie i rozmawiał z fanami, że on to by nawet wystąpił, choćby na 2 minuty, ale no nie pozwalają organizatorzy ze względów bezpieczeństwa. No co zrobić? A najlepsze jest to, że gdy wiedziałem wtedy, że on będzie grał w Warszawie 20 czerwca, to stwierdziłem, nie no, przecież zobaczę go na festiwalu, prawda? No to po co kupować bilet, po co przepłacać? No to mam, bo tutaj jednak jak najbardziej zagrał. To co, posłuchajmy go, to też są nie najnowsze utwory, wręcz przeciwnie, cały czas obracamy się w tych, powiedzmy, od pierwszej dekady XXI wieku do drugiej. Freaking Out the Neighborhood, Mac DeMarco.

0: Mac DeMarco, razy dwa. Wcześniej Freaking Out The Neighborhood, a następnie Brother. To są kawałki, które zwróciły moją uwagę już wtedy, gdy ukazywały się płyty pierwsze, w sumie dwie, Mac DeMarco.
1: Prosto spod sceny.
0: No pewnie, że prosto spod sceny. W przypadku Maca DeMarco może niekoniecznie, bo jak zdążyłem wam już powiedzieć, na jego koncercie ostatecznie nie byłem, ale byłem za to na DXX, na Openerze. I szczerze mówiąc, uwaga, hot take, kontrowersyjna opinia, nie wiem, o co tyle szumu. Nie no, tak naprawdę, oczywiście był to bardzo przyjemny koncert, też pod kątem emocjonalnym to widać, że DXX dogadują się ze sobą, że to ludzie czekali na ten powrót, to jest jedno, ale drugie to to, że jednak nie da się temu zaprzeczyć, że DXX ma kilka takich kluczowych przebojów i to na nie publiczność czekała najbardziej. Bardzo śmieszne jest też to, gdy w trackliście, w setliście koncertu na sam koniec dopiero pojawia się utwór intro, no ale nic dziwnego, no tak to często jest, że zespoły grają swoje największe przeboje właśnie gdzieś tam pod koniec koncertu. Tak jest na przykład z grupą Desire, to też jeśli chce się usłyszeć ten jeden słynny przebój z filmu Drive, to należy się wybrać na sam koniec koncertu. No nic, DXX grali na Primaverze, tam akurat ich nie widziałem, i na Openerze, a my teraz przenosimy się tym samym pod scenę na początek lata, gdy co prawda też padało, ale było lato już i

DXX, Ranze 2, Crystallize z debiutu, a następnie Sunset z albumu Coexist, czyli z drugiego z trzech. Bo tak, DXX wrócili do koncertowania, ale jeszcze niczego nowego, pełnoprawnego nie wydali. Ale prawdopodobnie doczekamy się tego w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Dzisiaj słuchamy muzyki przyjemnej i relaksacyjnej, jak sądzę, chociaż każdy do tego podchodzi inaczej. Ale tak, no w przypadku DXX te minimalistyczne kompozycje, bardzo duża przestrzeń, jaką zostawiają w ogóle te utwory, to jest coś, przy czym można się trochę ukoić, chociaż jeśli ktoś ma te skojarzenia z tym 2016 rokiem, Tumblr, Era, Indie Sleaze i tak dalej, to wtedy być może podchodzi do tego, no właśnie, jednak troszkę inaczej. Ja na pewno inaczej trochę widzę Ela Donegro, który jest producentem, muzykiem, który też sięga po zupełnie różne środki wyrazu, nie nudzi się ani mi, ani jemu samemu, ewidentnie też muzyka się nie nudzi, bo cały czas spogląda w różne strony. Tak samo było na albumie Phaser. Tutaj brzmienie tej płyty to jest coś, co mnie zachwyciło wtedy, gdy ona wychodziła 2 lata temu. To jest brzmienie skomplikowane, tu jest dużo warstw dźwiękowych, ale jednocześnie nie mam wrażenia, że ktoś chciał się popisać, że chciał stworzyć coś, czym wykaże jakąś swoją wysoką wartość. Nie. On stworzył kompozycje, które są naraz skomplikowane, ale przede wszystkim jakież one są przyjemne do słuchania. Także Best for You and Me od Ela Donegro, a następnie Colores del Mar, oba z tej samej płyty, czyli z Phaser.

Tak jak wcześniej DXX razy dwa, tak i teraz Ela Do Negro. Oj, no, wspaniała to płyta Phaser, polecam, polecam. Rok 2024, nie tak dawno wcale, ale to jest bardzo, jakby to nazwać, taki kojący, nie wiem, ogrzewający album. O, może tak, tak go wspominam, dlatego że słuchałem go przede wszystkim zimą i że takie miałem wrażenie, słuchając tych dźwięków, które były dosyć miękkie jednak, to ostatecznie też jest pewien rodzaj R&B czy avant-popu, ale powiązanego z R&B, no to też sprawia, że no, ten jego wokal tak wybrzmiewa tutaj. A Ela Do Negro właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, wyciąga macki w różne strony. Parę dni temu

Okazała się jego współpraca z Reyną Tropical, także Elada Tropical to jest album, który możecie sprawdzić. A my czym kończymy dzisiejsze wydanie Chłopaków z Sąsiedztwa? Kończymy tym, że posłuchamy zespołu, do którego wróciłem zupełnym przypadkiem ostatnio. Nie mogłem sobie za nic przypomnieć, jak ten zespół się nazywa. Od paru lat, naprawdę. Grzebałem w różnych albumach, myślałem, może to to, może to to. Pamiętałem tylko mniej więcej, jak wygląda okładka. Czyli taka, że w sumie to biały szum mniej więcej. No to nie pomaga w odszukiwaniu, bo tego to można szukać igły w stogu siana. Także zakończymy Black Marble i A Great Design. To jest kawałek z tej właśnie płyty. Za moment natomiast Zuza Zielińska porozmawia z Piotrem Chęckim o jego drugim albumie. Bardzo jestem ciekaw, co też on jej powiedział, bo gdy wydawał pierwszy, no to miałem okazję z nim rozmawiać ja. A tę audycję przygotowali dla was Karina Terconi, Grzegorz Maciąg i Adam Smolarek. My słyszymy się w niedzielę o 20:00. Rosa Wertow, Myslowic i TVB Gestiulka. To jest mój zestaw na niedzielę. Pa, pa!

0: każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
1: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: tender entity. You just never know.
1: Minęła 21.
2: Pogoda.
1: Piątek zapowiada się jako dzień z pogodowym podziałem Polski. Na zachodzie zdecydowanie spokojniej, tam więcej słońca, temperatury do 24-25 stopni, a najcieplej będzie w Bydgoszczy. Ciepło także w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze czy Poznaniu. Im dalej na wschód i południowy wschód, tym więcej chmur i przelotnych opadów. W centrum, w Warszawie i Łodzi warto mieć przy sobie parasol, bo deszcz może pojawić się w ciągu dnia. Na Mazurach, Podlasiu i Podkarpaciu możliwe są również burze, lokalnie z intensywniejszym deszczem i silniejszym wiatrem. Najchłodniej będzie tradycyjnie w górach, w Zakopanem około 15 stopni. Podsumowując, zachód kraju skorzysta z bardziej letniej aury, a na wschodzie i południowym wschodzie piątek upłynie pod znakiem chmur, przelotnych opadów i miejscami burz.
2: Autopromocja.
3: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
5: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja wiem, że tak będzie.
7: Ja wiem, że tak będzie.
8: Czwórka, to słychać.

0: Szester. Zaprasza ZOO, czyli Zuza Zielińska.
1: Dobry wieczór. Kolejną odsłonę Przesteru otworzyliśmy numerem Ben Smooth od Nene Heroin. I to nie jest przypadek, bo za chwilę moim gościem będzie Piotr Chęcki, saksofonista, kompozytor i producent, który od lat współtworzy ten zespół. Dwa tygodnie temu ukazał się jego drugi solowy album E.Y.A.Y. Deluxe Slay Jazz i to właśnie on stał się pretekstem do naszego spotkania, ale zamiast rozkładać płytę na czynniki pierwsze, chciałabym porozmawiać przede wszystkim o muzycznej drodze Piotrka, o projektach, które współtworzył i o tym, jak dziś patrzy na tworzenie muzyki. Zatem zostańcie z nami, a my posłuchamy teraz trzeciego.
0: Mam pytanie.

0: Mam pytanie. Mam pytanie.
1: Zrobiliśmy sobie wprowadzenie utworem trzeci z najnowszego albumu Piotrka Chęckiego, a sam Piotr siedzi już naprzeciwko mnie w studiu. Cieszę się, że jesteś z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Cześć, ja również cieszę.
1: AI, dobrze to wypowiadam?
2: E-y-a-y. Tak, właśnie to jest troszeczkę prowokacyjny tytuł. Jak gdyby płyta ma tytuł dwuczłonowy, bo zaczyna się od E-y-a-y, a jak gdyby takim zwieńczeniem tego wszystkiego jest Deluxe Slay Jazz, który też jest jak gdyby rozwinięciem pewnego skrótu, pewnie o którym porozmawiamy chwilę później.
1: Tak, zgadza się, bo ja bym bardzo chciała poznać może nie samą genezę, skąd jest ta nazwa, tylko kiedy to do ciebie przyszło. Jakby moment, w którym uświadomiłeś sobie, że to jest to, że chciałbyś tak nazwać właśnie album.
2: Wiesz co, ja bardzo się interesuję w ogóle tym, co się dzieje na świecie obecnie i jest to w sumie fascynujące, że żyjemy w takich czasach, kiedy gdzieś trudno jest w ogóle odnaleźć siebie w tym takim pędzie i w tym, że technologia w ogóle idzie tak strasznie do przodu, co z jednej strony właśnie niesie ze sobą dużo jakichś takich mega pozytywnych rzeczy i można się dzięki temu na pewno bardzo fajnie rozwijać, ale z drugiej strony też właśnie to jest trochę takie wyzwanie, mam wrażenie, dla ludzkości w ogóle, żeby odnaleźć w tym wszystkim siebie. Mhm. I czasami właśnie nie dać się może wpędzić w jakiś taki kozi róg przysłowiowy i no, są to ciekawe czasy i właśnie czułem tak, że każdy, kto będzie czytał ten tytuł tej płyty, będzie mówił AI, no bo w zasadzie to już jest tak wgrane gdzieś tam.
1: Jest częścią naszej codzienności.
2: Dokładnie.
1: Tak naprawdę.
2: Więc pomyślałem, że fajnie, będzie można fajnie to kontrować i jak gdyby pokazywać, że nie wszystko to, co na pierwszy rzut oka brzmi w dany albo wygląda w dany sposób, jest tym, o czym myślimy, więc to chyba taki właśnie mały zabieg z mojej strony.
1: No właśnie, bo to będzie potem jeszcze powiązane z tym w ogóle, jak powstała ta płyta i trochę czym ona w ogóle jest, ale do tego sobie dojdziemy. Jeszcze ten drugi człon.
2: Tak, no Deluxe Slay Jazz to jest oczywiście takie małe puszczenie oczka z mojej strony, jeżeli chodzi o generalnie właśnie jakby dyskusję, która się bardzo często wywiązuje w różnych środowiskach odnośnie, nie wiem, wkładania muzyki w jakieś takie ramy albo no, określania jej w konkretny sposób. A dokładnie jest to w ogóle rozwinięcie takiej kultowej gry Deluxe Jump z lat 2000. Jako że gdzieś tam kocham w ogóle skoki narciarskie od dziecka i w ogóle to sprawia, że oglądając takie konkursy i widząc w ogóle ten biały śnieg, po prostu czuję się mega dobrze i ja to traktuję jako, poza tą taką rywalizacją sportową i tym, że wiadomo, że zawsze naszym polskim skoczkom kibicowałem.
1: A Adam Małysz czy Kamil Stoch?
2: No w ogóle Kacper Tomaszek.
1: Dobra, to płyta dzisiaj jest rzeczywiście dla nas jakimś tam punktem wyjścia, ale ja bym chciała też na ciebie spojrzeć właśnie trochę szerzej.
2: Okej.
1: No bo jak się o tobie czyta, to się pojawiają takie słowa jak jazz, elektronika, improwizacja, produkcja, oczywiście gdzieś tam tak, saksofon.

0: czy ty w ogóle myślisz o sobie w takich kategoriach i czy w ogóle dzisiaj opłaca się tak myśleć o muzyce kategorycznie?
1: No, generalnie w ogóle ja o sobie w ten sposób nie myślę i nawet czasami staram się trochę iść pod prąd, bo w zasadzie faktem jestem saksofonistą. Natomiast ja mega nie lubię takiego kategoryzowania w ogóle i wrzucania do różnych szuflad.

0: Jest coś, co łączy wszystkie projekty, w których brałeś udział do tej pory?
1: No myślę, że tak, bo w każdym z nich gdzieś tam staram się być sobą. To jest w zasadzie dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie, bo nie chciałbym powielać rzeczy, które robiłem czy robię z kimś innym. Chociaż nie ukrywam, że gdzieś to ograniczam do minimum, bo właśnie w sumie mam taki czas, który pozwala mi na to, że mogę wreszcie skupić się trochę na sobie. Też wydaje mi się, że po prostu wiem, co chcę powiedzieć. W sensie zacząłem cenić sobie tą taką niezależność i bardzo mi się to podoba.
0: A ty jesteś tym samym Piotrkiem w każdym projekcie? Czy jednak trochę się różnią?
1: Ja sam sobie wrzucam też taki quest tylko i wyłącznie dlatego, żeby dla takiego własnego rozwoju. Natomiast coraz bardziej mi się podoba to takie niedosłowne przemycanie właśnie siebie w różnych kontekstach. Ja tak do tego podchodzę.
0: A miałeś jakieś takie wyciągnięte lekcje z tych projektów, w których brałeś udział właśnie, czy z Nene, czy ze współpracy z Tymkiem?

0: Szczylem.
1: Zazwyczaj no, najbardziej sobie cenię te takie najbardziej bolesne. W sumie, kiedy nie wiem, gdzieś się na przykład zawiodłem na czymś, na kimś, albo zawsze starałem się to w ogóle przekuć w coś pozytywnego i w ogóle zauważyć to. No i dzięki temu też no, pojawia się właśnie ta taka niezależność i wiesz, zaczynasz wierzyć po prostu w swoją intuicję, jak gdyby nie chcesz robić coś, czegoś wbrew sobie, więc no, jak gdyby chyba najbardziej pamiętam zawsze te takie najbardziej bolesne lekcje, które no, prowadzą do czegoś fajnego zazwyczaj, jeżeli dobrze się do tego podejdzie.
0: A właśnie na tych dwóch solowych projektach jesteś tak stuprocentowo sobą?
1: Tak, no to jest w ogóle taki zawsze moment, kiedy to ty podejmujesz decyzję i w ogóle te dwie płyty się na maksa różnią od siebie, jak gdyby też proces twórczy też się różnił i moment w życiu, w którym byłem też, też był zupełnie inny, co jest w ogóle mega fajne i ciekawe i ten zawsze ten proces robienia muzyki gdzieś tam koreluje z po prostu z życiem i takim momentem, który gdzieś tam dzieje się w chwili obecnej w moim życiu. Więc no na przykład pierwsza płyta była taka, że ona pozwoliła mi zdjąć taki ciężar tego, czego się zawsze bałem najbardziej, bo miałem zawsze wrażenie, że po prostu jak sobie robię dużo muzyki w domu, to ona jest taka moja, nie muszę jej wydawać, w sensie mogę ją sobie cały czas zmieniać i w ogóle pierwsza płyta była dokładnie taka, że te numery cały czas się zmieniały, że ja potrafiłem w ogóle już mieć w zasadzie skończony track, po czym, nie wiem, wyrzucałem praktycznie wszystkie ścieżki, zostawiałem jakąś taką najmniej ważną i na niej budowałem w ogóle zupełnie coś innego.
0: A to trochę twój perfekcjonizm tutaj wychodził, czy...?
1: Chyba w ogóle to, że każdego dnia jak słuchasz muzyki, to ona brzmi trochę inaczej. I podoba mi się to, że właśnie ona może czasami być w ogóle nieskończona i jak gdyby dzięki temu procesowi masz cały czas wpływ na to, że ona z każdym dniem może trochę ewoluować, się zmieniać, ale zauważyłem jedną rzecz, że trochę nie mogłem pójść dalej i jak gdyby czułem w pewnym momencie takie ograniczenie i w momencie jak sobie wypuściłem ten pierwszy album, to otworzyły mi się jak gdyby kolejne jakieś takie drzwi na po prostu na inne pomysły. A ja lubię zmiany po prostu. Kiedyś tego nie lubiłem, a potem jak gdyby zauważyłem, że zmiany są może nie do końca komfortowe, natomiast dają ci taki, no masz opcję albo z tego skorzystać, albo po prostu się tego bać. I ja zacząłem po prostu z tego korzystać.
0: To o procesie powstawania porozmawiamy sobie za chwilę, a teraz zróbmy sobie przerwę na owsankę. Dobrze?
1: Super, owsianka jest.
0: Owsianka.

0: To jest audycja Przester w czwórce. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Chęcki. Rozmawiamy o jego najnowszym albumie. Wróćmy do tego wątku właśnie procesu powstawania tej ostatniej płyty, bo to jest bardzo ciekawe. Się zamknęliście na 6 godzin w studiu?
1: Tak, to już jakby był drugi krok tego wszystkiego. Jak gdyby pierwszy to w ogóle, ja miałem taki czas właśnie w tamtym roku, że czułem się tak na maksa dobrze. Zacząłem najpierw wymyślać jakieś rzeczy na syntezatorach, jakieś czasami bardzo proste motywy i w momencie, jak tylko czułem, że to sprawia, że czuję w ogóle coś w ciele, jak gdyby, że jakieś emocje się pojawiają, to wiedziałem, że to jest w ogóle świetna baza do tego, że nie powinienem już tego dotykać dalej, tylko dać, jak gdyby wpuścić trochę też innej energii, takiej żywej, już nie tylko tego, że siedzę sobie samemu właśnie w studio domowym i sobie pracuję nad tym. Więc jak zrobiłem, powiedzmy, tam kilka utworów i wiedziałem, że już mam jakąś taką fajną bazę do tego, że można teraz zrobić coś, żeby się samemu zaskoczyć i zobaczyć, co się stanie z tą muzyką trochę, w jaką stronę ona pójdzie. No, porozmawiałem z moimi ulubionymi artystami, muzykami, z którymi gdzieś tam się przecinaliśmy i mogliśmy sobie pograć w jakichś innych zespołach. Mam tu na myśli Tymka Papiora i Marcela Balińskiego.
0: Które są też fundamentami tak naprawdę tej płyty.
1: Tak, jak gdyby, no jak najbardziej, więc w zasadzie to wyglądało w ten sposób, że ja przyniosłem te szkice, jak gdyby one były, powiedzmy, w jakiś sposób już zamknięte, ale było dużo przestrzeni do zagospodarowania i w zasadzie jedyną rzeczą, którą mogłem się z chłopakami podzielić, żeby też im nie sugerując w ogóle niczego, bo chciałem zobaczyć, co się wydarzy, to po prostu było gdzieś takie opowiedzenie o tym, co czułem w ogóle, albo z czym mi się kojarzy w ogóle dany lub dany motyw. I no i po prostu zaczęliśmy po kolei sobie nagrywać te numery, jak gdyby przez to, że właśnie mam ogromne zaufanie do chłopaków, to nie musieliśmy tego powtarzać, nie musieliśmy jak gdyby szukać jakiegoś perfekcjonizmu w ogóle w tym, tylko no uznałem, że w ogóle właśnie to jest ten moment, to się dzieje teraz i to jest takie, jak gdyby nie chciałbym chyba w przypadku akurat tej płyty jakoś zaginać rzeczywistości, więc zostawiliśmy to w zasadzie poza kilkoma numerami, które faktycznie od początku do końca zrobiłem sobie w domu, ale używając, nie wiem, chociażby śladów Marcela, pianina albo perkusji Tymka, robiłem tak, że wrzucałem sobie to w jakiś sampler i na przykład grałem chłopakami, więc jak gdyby no, jest tam dużo takiej energii od chłopaków i jest taki złapany moment, więc powiedzmy to jest trochę ten taki moment, kiedy siedzę sobie sam w domu i to wymyślam, a Deluxe Slay Jazz to jest, wiesz, tak jak w ogóle skoczek narciarski, po prostu wybija się z progu, leci i jak gdyby czuje się wolny i po prostu no, wyląduje albo nie wyląduje, no ale jest to gdzieś taki pewien rodzaj odwagi w moim mniemaniu i wiesz, i po prostu puszczasz to, jak gdyby nie chcesz mieć takiej super kontroli nad tym, bo ufasz temu wszystkiemu, więc no.
0: Tym razem może być Jazz Forum Romanum?
1: Jazz Forum Romanum jak najbardziej.
0: Który jest twoim ulubionym?
1: Bardzo lubię Music for Dolphins, ale Jazz Forum Romanum jest dla mnie takim pozytywnym w ogóle numerem, więc też go bardzo lubię.
0: Okej, no to grajmy.
1: Super.

0: Słuchajcie audycji Przester, za mikrofonem bez zmian z uczelni Zuza Zielińska, a moim gościem dzisiaj jest Chęcki. A co dla ciebie w improwizacji jest najbardziej ekscytujące? Bo pewnie dużo jest tej improwizacji mimo wszystko w tym materiale, czy nie?
1: No to właśnie to była improwizacja, bo ja szczególnie się nie przygotowywałem do tej sesji, tak trochę z premedytacją, no jakby znałem te szkice tych numerów. No ale one były trochę gołe, w sensie było tam trochę tej takiej produkcyjnej rzeczy, że właśnie, nie wiem, ozdabiasz coś, co jeszcze nie jest skończone, więc jak gdyby, wiesz, trochę podchodzisz do tego odwrotnie. I właśnie fajne jest to, że można sobie uchwycić ten taki moment, jaki jest, no bo w zasadzie też chyba to polega na takim zaufaniu i do innych, i do siebie. Więc no... Ta improwizacja potrafi być ekscytująca i też często, kiedy trochę nie wiesz co, nie przygotowujesz się do tego i nie wiesz co masz zagrać, tylko po prostu wchodzisz i to robisz, to jest taki moment, kiedy się znika. I ja na przykład w ogóle dlatego uwielbiam grać koncerty, bo w trakcie tych koncertów po prostu tak nie ma cię przez jakiś czas. I chociażby plusem tego, że mamy, że jest to AI teraz i w ogóle to social media, czasami jest fajne to, że możesz sobie posłuchać jakichś relacji i zobaczyć w ogóle, jak to brzmiało i co się wydarzyło, bo ja czasami po prostu nie pamiętam tego, co
0: się
1: działo.
0: Jesteś w amoku.
1: Więc jak gdyby...

0: No, jest to mega fajne i uzależniające uczucie.
1: A jak w ogóle koncert premierowy? Chciałam nawiązać do tego, że mówiłeś już gdzieś, że chciałeś, żeby ten album na żywo brzmiał zupełnie inaczej.
0: Tak, tak, tak. I właśnie on daje, daje pretekst do tego, żeby sobie kombinować z tymi rzeczami, bo w zasadzie te numery mają jakiś charakter, jakąś emocję, ale no, można chociażby, nie wiem, zmienić ich dynamikę, jak gdyby powiedzmy ze spokojnego numeru zrobić coś, nie wiem, szalonego chociażby. No jest to fajne, no.
1: Czyli tak naprawdę ten koncert też jest taką chwilą, tak jak wy zatrzymaliście tą chwilę na tym albumie.
0: Tak, no jak gdyby, tak jak wcześniej powiedziałem, one gdzieś mają swój charakter. Natomiast, że usłyszysz jak gdyby te numery, które są na płycie, to nie jest czysta improwizacja. No ale mamy, każdy z nas ma tyle środków do tego, żeby coś tam zmienić, żeby właśnie pokierować trochę w inną stronę czasami numer, bazując na jakimś tam kształcie. Więc to chyba jest fajne w tym wszystkim.
1: Tym razem może zagrajmy Brief?
0: O, super, mega lubię ten numer też.
1: Fantastycznie. No.

0: Słuchacie audycji Przester, za mikrofonem bez zmian z uczelni Zuza Zielińska, a moim gościem dzisiaj jest Chęcki. Rozmawiamy o jego najnowszym albumie, ale nie tylko. Czy ty czujesz, że to jest już jakiś taki twój język muzyczny, czy już masz pomysł na kolejną płytę i on jest jeszcze zupełnie inny?
1: Czuję, że jak gdyby no, utożsamiam się w tym, utożsamiam się z tą muzyką w 100%, natomiast ja chyba nie chciałbym robić podobnych albumów, albo takich samych albumów, albo właśnie bazować na tym, co już na przykład wiem. I no i mam w głowie w ogóle wiele

0: marzeń. Niektóre są, niektóre wydają się być trudne do zrealizowania, ale no też myślę, że właśnie po to się kończy te rzeczy, żeby podejmować jakieś takie kolejne wyzwania. No i no mam dużo jakichś takich pomysłów, które myślę, że jak pojawi się przestrzeń taka w mojej głowie i w ogóle w życiu taka czasowa, to na pewno zacznę już robić kolejne rzeczy, no bo po prostu to jest trochę taki mój sposób na spędzanie wolnego czasu i też w ogóle dla mnie to jest jakaś taka pamiątka tego okresu, w którym aktualnie jestem, no bo tak jak wcześniej sobie rozmawialiśmy o tym, że ta pierwsza płyta była zupełnie w jakimś takim innym nastroju robiona, ta druga również była zupełnie w ogóle kompletnie inaczej się czułem, więc czasami to pozwala mi, jak sobie pomyślę o tym, i tak zbiorę sobie te wszystkie rzeczy, które się działy w tamtym momencie w moim życiu. To jest w zasadzie taka trochę moja pocztówka z wakacji.
1: To ja ci życzę samych takich pocztówek i zapraszam na rozmowę w studiu z nowym materiałem. Piotr Chęcki był z nami.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. No, I'm better solo, solo.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Weekend przyniesie nam prawdziwy pogodowy zwrot akcji. Sobota zapowiada się bardzo gorąco, ale miejscami także burzowo. Niedziela będzie już wyraźnie spokojniejsza i bardziej komfortowa. W sobotę w centrum i na południu kraju termometry ponownie przekroczą 30 stopni. W Warszawie, Łodzi, Opolu i Rzeszowie prognozowane są nawet 31-32 stopnie. Niewiele chłodniej będzie w Krakowie.

0: W Katowicach czy Lublinie. Zupełnie inaczej nad morzem, tam od 17 stopni w Szczecinie do około 23 w Gdańsku. W wielu regionach, zwłaszcza na zachodzie i w centrum, trzeba liczyć się z przelotnymi opadami i burzami, które mogą przynieść chwilowo silniejszy wiatr i intensywniejszy deszcz. W niedzielę upał wyraźnie odpuści, w większości kraju temperatura spadnie do 24-28 stopni, w Warszawie i Łodzi około 26 stopni, na zachodzie do 28, a nad morzem od 24 do 25 stopni. Nadal będzie sporo chmur, ale burz będzie już zdecydowanie mniej, a pogoda stanie się znacznie bardziej stabilna. Jeśli więc planujecie weekendowy wyjazd albo aktywności na świeżym powietrzu, warto pamiętać o zasadzie sobota z parasolem pod ręką, a niedziela zapowiada się jako ten spokojniejszy i przyjemniejszy dzień.
1: Autopromocja.
2: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja.
3: Ona czuje we mnie piną, wytroiła się jak biją.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Szester. Zaprasza Zoo, czyli Zuza Zielińska.
1: To było Alone zespołu Trophy Wife, a my rozpoczynamy drugą godzinę Przesteru. Lubię historię takich piosenek. Słuchajcie, wokalistka zespołu przyznała niedawno, że Alone miało w ogóle nie znaleźć się na płycie. Nie była przekonana do tego utworu i zastanawiała się, czy pokazywać go reszcie zespołu. Kiedy w końcu to zrobiła, pozostali muzycy od razu stwierdzili, że nie ma mowy, żeby z niego rezygnować. Dzisiaj sami mówią, że to właśnie Alone najlepiej pokazuje, kim Trophy Wife są na tym etapie. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z ich nowego albumu Pathetic, a później przeniesiemy się do Manchesteru. Space Africa połączyli tam siły z Tonym Nyoku i kilka dni temu wypuścili wspólny singiel MLN.

postanowił otworzyć zupełnie nowy rozdział swojej działalności. W ubiegły piątek ukazał się singiel Trauma Porn. Jak tłumaczy sam autor, to utwór o tym, jak trudno zostać samemu ze sobą i jak łatwo wpaść w emocjonalne pętle, traktując właśnie życie jak kolejne treści przewijane na ekranie telefonu. Znamy to pewnie. Później zostaniemy jeszcze na chwilę w świecie Sealed przy nagraniu Sky Pieces, przygotowanym wspólnie z brytyjskim zespołem Gravewave. Slint na antenie radiowej czwórki.

Kij audycji Przester, a teraz cofniemy się o kilka lat. Dzisiaj Cameron Winter kojarzy się przede wszystkim jako charyzmatyczny frontman nowojorskiego Geez, ale na długo przed debiutem tego zespołu nagrywał z Olivierem Sedą w dużo bardziej kameralnym projekcie Men of the Reef. Wydali tylko jedną, trzyutworową epkę Elephant Hunter. Przez kilka lat pozostawała praktycznie niezauważona, a wróciła do obiegu dopiero wtedy, kiedy słuchacze zaczęli szukać wszystkiego, co Cameron nagrał przed Geez. Posłuchajmy dwóch utworów z tego wydawnictwa, Wolfpack Leader i Buffalo. Przy mikrofonie Zu, czyli Zuza Zielińska, a to audycja Przester.

0: dodaj do playlisty.
1: Zostawiamy już nowojorskie początki Camerona Wintera i skręćmy w zupełnie inną stronę. Martyna Basta od kilku lat konsekwentnie rozwija własny język, oparty na ciszy, nagraniach terenowych i bardzo subtelnych dźwiękach. Na swoim ostatnim materiale po raz pierwszy spotyka się z James Kay, artystką z Nowego Jorku, która równie swobodnie porusza się między eksperymentem, elektroniką i piosenką. Najpierw posłuchamy ich wspólnego utworu Say It Closely, a później zostaniemy jeszcze z Martyną i nagraniem Hands Want To z jej tegorocznego albumu Winged in Collapse.

0: zapętleniu.
1: Po dwóch bardzo intymnych nagraniach Martyny Basty czas na odrobinę surowości. Beach Bound pochodzą z Vancouver i zamiast budować swoją pozycję na dużych scenach, najczęściej grają w domach, piwnicach i niewielkich przestrzeniach organizowanych przez lokalną scenę DIY. To właśnie tam ich utwory żyją na co dzień. Kilka tygodni temu wydali swoją pierwszą epkę, z której za chwilę usłyszymy dwa nagrania: I Thought I Knew i Hate My Neighbors.

To byli Beach Bound, a my za chwilę usłyszymy nagranie, które z biegiem lat urosło do rangi jednego z najważniejszych dokumentów, tak to chyba nazwę, w historii Joy Division. 2 maja 1980 roku zespół koncertuje na Uniwersytecie w Birmingham. Nic absolutnie nie zapowiada końca, wręcz przeciwnie. Przed nimi premiera Closer, pierwsza trasa po Stanach Zjednoczonych i nowy materiał, który zaczynają pokazywać publiczności. Tego wieczoru po raz pierwszy wybrzmiewa Ceremony. Na sali nikt nie wie, że słucha utworu, którego Joy Division nigdy nie zdążą nagrać w studiu. 16 dni później Ian Curtis odbiera sobie życie. Zespół kończy działalność, a Ceremony dostaje drugie życie dopiero kilka miesięcy później, a wydane zostaje przez, no, nowy zespół, New Order. Przenieśmy się więc do Birmingham, do momentu, który wtedy wydawał się po prostu kolejnym koncertem.

Dzisiaj wiemy, że był czymś znacznie więcej. Przenieśmy się więc do Birmingham, do momentu, który wtedy wydawał się po prostu kolejnym koncertem. Dzisiaj wiemy, że był czymś znacznie więcej. Ian Curtis kilka dni temu skończyłby 70 lat, więc niech to będzie mała laurka w jego stronę. Najpierw Ceremony, potem Shadowplay, oba kawałki w wersjach live z Uniwersytetu w Birmingham. Oba kawałki w wersji live z koncertu na Uniwersytecie w Birmingham. I tym smutnym, ale na swój sposób pięknym momentem kończymy Przester. Dziękuję wydawczyni Karinie Terconi, że była ze mną. Dziękuję również Wam za obecność. Do usłyszenia za tydzień. Joy Division na pożegnanie. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

wszystko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnię na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewi, nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy, sukces alfy, brud, omegi, mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży i dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym, tak to leży w tym okresie kredy i jak to tak, to za to pak, to taki clean, tak nie było łatwo, to taki film, ja w nim jako aktor manem jest still.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy. Ej, to beat, to jest, to kręcam się w kręcim krążek. Student Jackie, mają piątek, komponuje coś na krąż.

dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: miłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem jak każdy dzień, w którym spełniam marzenia. Nigdy nie zwątpię.

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia.

0: to miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: Kobietom rozdawał kwiaty.

telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem ofionów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone niaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między benoszłej bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i mą ex. Piotrek to dla wielu kobiet jest łakomy kąsek.

0: Scotland. 10, 10, 10, 10. I be with the chick and she be 10, 10. Smoking the weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking the weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like.
1: Słuchasz czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: Wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
5: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był Begeo w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nudę.

Czwórka. Polskie Radio.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbierałem tele.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja pse. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ja mówią przy biegu masz ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się waluta.

0: Coinstar.
1: Furka, Polskie Radio.
2: Gramy!